już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton, lista przebojów.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: morza, białe szumy i ciszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to już. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: To jeszcze raz.
1: Jak ty to określiłeś? Rym ty ry, ty tym?
0: Tym tyrym tym tym. I będą
1: tak
0: takie tym tyrym
1: tak
0: tym
1: było.
0: Tym. No właśnie, widzisz, wszystko się zgadza. Tutaj jakby nie ma odstępstwa od tej reguły.
1: Zgadza się to, że jest już szósta.
0: Szósta,
1: sześć,
0: nie?
1: Na zegarku.
0: Sześć i zero,
1: i zero. No i wszystko jest okej. Okay. Trochę cieplejszy poranek niż wczoraj, chociaż bez rewelacji na południowym zachodzie kraju, bo w Jeleniej Górze 4 stopnie Celsjusza.
0: No, ale zobacz, co się dzieje w Mielsku. Proszę pana.
1: 18?
0: Nie, moim zdaniem stoją i chuchają na tę stację meteorologiczną. To jest niemożliwe.
1: Tak, tym bardziej, że w całym kraju tak od 6 do 11, może 12 na północy maksymalnie.
0: A tu Bielsko-Biała i 18. Co tam się dzieje? Dobrze. To jeśli ktoś jest w Bielsku Białej, to poprosimy o informację, co pokazują wasze termometry. Zaraz to zweryfikujemy i zobaczymy, kto ma rację. Czy wy, czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy czwartek. No to się porobiło, nie? Ale leci błyskawicznie. Zanim się obejrzymy, to będzie weekend. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie miejscami na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe również burze.
1: Kto mówi, że w czwartek wszystko się zmieni?
0: No, od czwartku się wszystko zmieni.
1: To mamy czwartek.
0: No i się zmieni.
1: Zmieniło się. Słuchajcie, będzie jeszcze cieplej niż wczoraj, bo w ciągu dnia, no trudno w to uwierzyć, ale temperatura maksymalna od 19 do 25, z czego 19 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, a te 24-25 kresek powyżej zera to na południu i południowym wschodzie.
0: Pięknie, czyli jednak jakby to by potwierdzało tę regułę, że to 18. Właśnie tam. Może coś jest na rzeczy.
1: Jest.
0: A zmieni się dużo. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany, porywisty nad morzem. Wiatr wieczorem, uwaga, wzrastający do dość silnego w porywach do 60 km na godzinę, a wieczorem na zachodnim wybrzeżu to i nawet 70 km na godzinę dmuchnie. W rejonach podgórskich Karpat wiatr także dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. To jest wiatr zmian.
1: Ja już wiem, co te zmiany będą oznaczały. Oznaczały chyba zmiany pogody, bo w tym momencie ten układ wyższego ciśnienia jest tylko na południu, południowym wschodzie Polski, tam 1015 hektopaskali, ale układ niskiego ciśnienia wdziera się od północno-zachodniej części kraju, 1005 hektopaskali.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W pogodzie się zmienia, ale my się nie zmieniamy. Jesteśmy cały czas z wami od godziny 6 do godziny 10 i tu się nic w tej materii nie zmieniło.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówią wam.
0: Dzień dobry.

0: No to kafe jak najbardziej, zdecydowanie. Czy blue, raczej czarna.
1: Ja czyli też poproszę czarna.
0: Po angielsku?
1: To będzie black coffee.
0: Tak jest!
1: A w ogóle to espresso. A jak jest espresso, to wiadomo, że
0: espresso. Wiadomo, że espresso. No.
1: To przy okazji tego witaj Kubo i witajcie Patryki w przedpiąteczek. My dzisiaj razem w drodze z Wrocławia do Szczecina. Miłego dnia dla wszystkich od Tobo.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Patryk Bedliński.
2: Dzień dobry. To ja bym z Flat White się dołączył, ale akurat mleka nie znalazłem w lodówce, więc... No więc będzie...
0: Wzięło i wyszło, ale sam jest czarno. Wyszło,
1: które jest delikatniejsza? Latte czy flat white?
2: Mnie się wydaje, że flat white.
0: Też flat
1: że tam
0: white.
1: Jest więcej?
0: No, tak mi się wydaje.
1: Chyba bo
0: tak.
1: Ja ostatnio usłyszałem, że latte to jest ta najsłabsza kawa, ta, gdzie jest najwięcej mleka.
0: Bo tam jest mleko i espresso, a w flat white jest
1: Jest jeszcze woda?
0: A nie wiem.
1: Bo jak jest kawa, to musi być woda.
0: Dobra, będziesz pił czarną, koniec tematu, w ogóle
2: tak,
0: nie dyskutuj.
2: W tej kawie nie ma wody.
1: No właśnie. Tak. Wiem. Wsypanej. Dopiero trzeba zalać.
0: Na sucho.
1: Tak jest.
0: Masz tu łyżeczkę i se miedzi.
1: A prawdziwy mężczyzna tak bierze jest. Łyżeczkę kawy sypanej i popija wrzątki.
0: O, już pięknie. 11 minut po godzinie 6. Informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i niby wczesna pora, a już są problemy na ekspresowej dwójce pod Warszawą, czyli na południowej obwodnicy Warszawy. Między węzłem Warszawa-Lotnisko, na węzłem Opacz zdarzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało, więc tylko pojazdy ucierpiały, no ale zablokowany mamy jeden z pasów na trasie do Poznania. Przez półtorej godziny te utrudnienia mogą się utrzymać na 466 kilometrze między węzłem Lotnisko, na węzłem Opacz. Dwie osoby zginęły w wypadku między Porębą a Turzą na 78. Wczoraj doszło tam do karambolu. Trasa w kierunku Siewierza była zablokowana. Teraz jedziemy bez przeszkód. Zakończyły się także nocą problemy na S7 na odcinku Płońsk-Warszawa przy węźle Modlin i na S12 między węzłami Nałęczów i Jastków po zderzeniu dwóch samochodów dostawczych i lawety. Poważny w skutkach wypadek na S12, bo aż trzy osoby zostały poszkodowane. Uwaga na A1 między Kutnem a Piątkiem, bo drogowcy w tym tygodniu wymieniają dylatację. W stronę Katowic mamy zwężenie i limit prędkości do 80 km na godzinę. Na obwodnicy Wrocławia przy dojeździe z centrum kraju także uważajcie na zwężenie. Przed węzłem Wrocław Północ ono występuje, a to z powodu uszkodzenia dylatacji. I w godzinach szczytu komunikacyjnego korki mogą tworzyć się jeszcze na trasie S8, chociażby w okolicach węzła Łozina. Jeżeli tak będzie, to będziemy wam przekazywać te informacje, ale czekamy też na wieści od was. 22 513 11 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale w aplikacji też można, żeby nie było, że można. Tylko telefonicznie. No co?
1: Ale
0: co?
1: Ja tej kawy poproszę.
0: No to proszę, no to masz. No bójka ci mogę dać, bo sobie już
1: nie,
0: zrobiłem.
1: Nie, podwójne espresso. Ja się muszę obudzić, bo słuchajcie, to bo dopiero zapytał o trasę, tak? Jaka tam była trasa? Wrocław-Szczecin.
0: Tak.
1: A ja sprawdziłem Szczecin-Wrocław i myślę sobie, matko, to nie ta. Co ja teraz zrobię?
0: No odwrócisz.
1: No właśnie, dlatego kawa jest mi potrzebna. Tobo masz prawie 400 km do pokonania na S.

0: Trójce nic złego się nie dzieje. No i jak już wskoczysz z A4 na S3, to życzymy ci szerokości, przyczepności. A4 też spokojnie.
1: Masz jeszcze z czymś problemy dzisiaj o poranku?
0: A pożycz mnie 200.
1: A, to dziękuję.

0: Tak, jak kawa czarna.
1: Co? Ja sam pójdę.
0: Ale co?
1: Mów, ja idę po kawę.
0: A dobrze, nie ma problemu. 20 minut po godzinie 6. Witajcie, mamy czwartek, 3 stopnie w Koźmicach i brak mgły. No faktycznie, to jest coś wyjątkowego dzisiaj o poranku, jak nie ma mgły, bo się przyzwyczailiśmy przez ostatnie dni. Zobaczymy, jak to będzie. A, wiedziałem.
1: Otwarte.
0: Jak to będzie na trasie, w którą ruszam. Jadę dzisiaj z Koźmic Wielkich, pan notuje.
1: Koźmice Wielkie.
0: Do Leżajska, gdzie produkują dobry, zimny napój. Ale to jeszcze nie czas, o tej porze absolutnie nie. Pozdrawiam gorąco, Michał z Kangura. Pozdrawiam. Dzięki, Michale, wszystkiego dobrego.
1: Ale jest jakaś prośba o trasę?
0: Ale prześledźmy.
1: To mam.
0: Jak nie ma, to prześledźmy tak czy siak. Koźmice Wielkie do Leżajska.
1: Skakujesz na A4 i ciśniesz na Rzeszów. Tak naprawdę nic tam się nie dzieje. Jak już tylko Rzeszów mijasz, to odbijasz sobie na północ. I to jest oczywiście z 19 i do Leżajska 875 dojedziesz wojewódzką, ale my tę trasę tydzień temu przetestowaliśmy. I co, Kubuniu, ci pokazywała nawigacja przed Rzeszowem, czyli tutaj wyjeżdżając w kierunku Lublina na te roboty drogowe. Kazał ci zawrócić, pamiętasz?
0: Tak, dokładnie. I ona tak. I nawigacja pokazywała, i to ta nawigacja, z której większość z nas korzysta. A Patryk miał ustawioną taką,
1: inną,
0: z której
1: motocyklową.
0: Nikt nie korzysta. No dokładnie. I jego nawigacja pokazywała, że droga jest przejezdna. Moja nawigacja pokazała mi, żeby skręcić, odbić, zawrócić, zjechać. W ogóle nie, że to zamknięte, że nie ma takiej opcji. A po czym się okazało, że jest pas i przemknęliśmy i bezproblemowo.
1: To są okolice Jasionki i te roboty drogowe przez Nienadówkę aż do Sokołowa Małopolskiego się ciągną. I pamiętajcie, ta droga jest otwarta. Ta po prostu czasami bywa tak, że trzeba, jest zmiana organizacji ruchu, zjechać na pas przeciwny, ale tam drogowcy wszystkim zarządzają.
0: I to całkiem nieźle, więc gratulacje dla drogowców i wielkie podziękowania.
1: Nie bójcie się tą S19 jechać, więc tobie też szerokości przyczepności do Leżajska życzę.
0: Marek pisze, na początku panowie puścili piosenkę wszystkich grzybiarzy. No wiadomo, kiedyś cię znajdę. Uwielbiam ten tekst, pisze Marek. Dzień dobry panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry. I dzień dobry panie Patryku.
1: I od Patryka też dzień dobry.
0: Tak jest. I wszystkim państwu szerokości i dobrego dnia od Marka z Warszawy. Pozdrawiamy.
1: Zobaczcie, jaki to jest fajny czwartek. Sami nazwaliście go przed piątkiem, przed weekendziem, więc co tam dobrego u was o poranku? Dajcie proszę znać, czekamy w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Przybijcie piątkę z samego rana. A gdybyście trasy potrzebowali sprawdzić, to...
0: też jesteśmy oczywiście. Wystarczy punkt startowy, punkt docelowy w aplikacji. Można głosowo, można tekstowo, a my zajmiemy się już całą resztą, poprowadzimy was jak po sznureczku.
1: A teraz graj, piękny cyganie.

0: Nie uwierzycie.
1: Mam to?
0: Ale numer. Uwielbiam takie sytuacje i w ogóle śmiesznie, bo kilka minut temu poza anteną rozmawialiśmy na ten temat właśnie. Co ja piszę? Co ja piszę? Sprawdziłem raz jeszcze maila. Ja nie jadę do Leżajska.
2: Tylko do Łańcuta jadę.
1: Słuchajcie.
0: Piękny.
1: Lublin może się pomylić z Lubinem.
0: Tak.
1: To się zdarza.
0: Tak, to się zdarza, ale Rybnik pomylić... Z czym ty pomyliłeś Rybnik?
3: Z Raciborzem.
0: To już...
3: Ale czekajcie. Albo odwrotnie, to albo był Racibórz właśnie pomylony z Rybnikiem. O, miałem jechać do Raciborza, pojechałem do Rybnika.
1: A wiecie, ile razy my się umawialiśmy z gośćmi, podawaliśmy adres radia i ludzie szukali tej ulicy w Poznaniu.
0: Tak,
1: w
0: jest, Krakowie, ale ja nie podległości.
1: Ale nie w Warszawie. No. Czyli czekaj, do Łańcuta, nie do Leżajska.
0: No przepraszam, dobrze, że się śmiejemy, ale to bardzo fajny zbieg okoliczności, naprawdę. A potem jeszcze do Jarosławia, ale dzięki za trasę, bo oprócz remontowanego odcinka wszystko się zgadza.
1: Wiedziałem, no, odetchnąłem z ulgą, bo to jest niewielka różnica. Tak. Dalej jedziemy na czwórką, tylko nie zjeżdżamy na S19, tylko jedziemy dalej w kierunku Przeworska, Przemyśla, więc też jest czyściutko na trasie. To lepiej niż jadąc z Warszawy do Krynicy Morskiej, pojechaliśmy do Zdroju. Mm-hmm. Bo to zupełnie w drugą stronę.
0: No i jeszcze proszę bardzo, wracając wczoraj z Brzeska, wstąpiłem do lasu i zgadnijcie, co znalazłem. No raczej, że grzyby były. No, zdjęcia, proszę. I to jakie okaz, dobre, pięknie.
1: Oprawuski są.
0: Zacnie jest.
1: Ale w większości podgrzybki.
0: I suszarka gotowa. Dobrze. My też gotowi do kolejnego raportu drogowego.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A drogowy raport zaczynamy od S2, czyli południowej obwodnicy Warszawy, gdzie przyda się szczególna ostrożność między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz na trasie w kierunku Poznania. Na kilometrze 466 zderzyły się dwa samochody osobowe i blokują jeden pas w kierunku zachodnim. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Ostrowią Mazowiecką a Łochowem na odcinku 50. Na kilometrze 269, czyli w pobliżu Zieleńca, samochód osobowy wypadł z drogi. Mimo że brzmi groźnie, to nikt nie został poszkodowany, no ale jedziemy tylko jednym pasem i tak może być nawet przez dwie najbliższe godziny. Uwaga na korki, które już się tworzą, bo zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny. Między innymi zwalniacie na A8, dojeżdżając do Wrocławia od strony centrum kraju. Tłoczno robi się w okolicach węzła Wrocław-Psiepole. Tłoczno także pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie na Zakopiance. Więcej pojazdów także w Skawinie na ulicy Krakowskiej i na drodze 44, czyli na obwodnicę Skawiny, oczywiście w stronę Krakowa. Dojazd do Krakowa od strony Olkusza też ze spowolnieniami, to m.in. miejscowość Przeginia, no a potem Biały Kościół. W tym drugim miejscu korek jest większy. Wjazd do stolicy od północy, czyli Siódemka i Łomianki, tutaj też mamy korek. Nieco wcześniej w Dziekanowie Leśnym też już kierowcy zwalniają. Po drugiej stronie Wisły, na ulicy Modlińskiej, na trasie od Jabłonny też już przybywa samochodów i nie będzie do końca płynnie. No i w samej stolicy na S8 tłoczno robi się zwłaszcza w kierunku zachodnim, choć nie tylko, bo na wysokości Marek także zaczęło się korzystać.

0: kierunkować w kierunku Białegostoku. Pod Poznaniem uważajcie na S5 między A2 a węzłem Strumiany. Tam trwa remont, no i jedziemy tylko jedną jezdnią, więc nie do końca płynnie. Dojazd do Poznania przez Swarzędz 92 ze spowolnieniem. Po drugiej stronie Poznania, czyli od zachodu, przejazd przez Tarnowo Podgórne podobnie też nie będzie do końca płynnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 26 minut do 7.
3: Pomylić Leżajsk z Łańcutem, czy też Rybnik z Raciborzem, to jedno. A co jak nawigacja próbuje nas na manowce wywieźć?
4: Witam. A propos otwartych dróg, bo żadna mapa praktycznie też nie widzi, że za Iłżą droga 747 w kierunku Lipska również się jest otworzona. Równa, prosta, nowa droga, a żadna nawigacja tamtędy nie puszcza, bo widzi, że jest zamknięta, a jest otwarta i można sobie ładnie skrócić z tamtych rejonów. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy serdecznie, ale swoją drogą
3: ja też nie widzę.
2: To bardzo dziwne, skoro samochody przejeżdżają i nawigacja powinna zapisać ślad tych samochodów, które tamtędy przejeżdżają, więc powinna się uczyć.
3: A jeżeli drogowcy nie kliknęli na zielono, no to nawigacja twierdzi, że dalej jest zamknięta i może inni łamią prawo. Ja też nie widzę tam ruchu, a prawdopodobnie już nią jadą. Dajcie znać, jak tam u was na trasie.

0: To 18 minut jeszcze do godziny 7. 8 dzień października, czyli mamy czwartek.
1: To jest kluczowe, to jest, co powiedzieć. 8, bo no. Wiecie, u nas jest tak, że my czekamy nie do pierwszego. My czekamy do 10. Mm-hmm. I wtedy jest Matki Boskiej Pieniężnej.
0: No i.
1: Jak jest 8, to do 10 jeszcze 2 dni, prawda?
0: No,
1: a
0: szybko
1: za coś
0: licząc.
1: Trzeba żyć.
0: No.
1: Stąd zapytałem, czy pożyczysz mnie 200.
0: No tak, no.
1: I uwaga, jak Kuba nie ma pożyczyć ci, Patryku, 200, to nie martw się, ja ci pożyczę. Nawet jak trzeba będzie, to oficjalnie, żeby to wybrzmiało. I 3, i 5. Więc no, uwaga, proszę, żeby wszyscy usłyszeli. Patryku, życzę ci 200. lat. Do emerytury. Dobrego dnia, no, życzy Kadas.
0: Fajnie. No tak.
1: Nie dziękuję, no. Nie ma sprawy, nie ma za co.
0: Miło jest tak pożyczyć sobie i komuś
1: innemu. Ja się chyba źle wyraziłem. To nie było pożyczyć mnie 200.
0: Tylko daj mnie.
1: Albo ja oddam, ale pożycz ty mnie 200.
0: No więc właśnie. Coś tutaj jakby błąd komunikacyjny. Banki tak samo reagują, moim zdaniem, na niektórych pożyczkobiorców.
1: Dobrze, że są chwilówki, to od nich od razu dostajesz.
0: No
1: gorzej potem.
0: Dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy, 8 dzień października, tak. I z tą ósemką jest pewne święto
1: jest.
0: Związane, przypisane. I
1: jest.
0: I te
1: jakie?
0: Macki to tam świat.

0: Światowy Dzień Ośmiornicy.
1: Serio?
0: Serio. 8 Światowy Dzień Ośmiornicy. No czego, co ty się dziwisz, no? A ile ma być 7 Ośmiornicy? Bez sensu. Ośmiornica by się obraziła i jedną mackę by sobie mogła właśnie schować.
1: Zacząłem się rozglądać, gdzie te macki.
0: Proszę pana. Wszędzie.

0: No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 7. Polskie Radio Kierowców. My oczywiście z wami zawsze na trasie od wczesnych godzin porannych. Kto na 7, to jeszcze 10 minut. Kto na 8, spokojnie, jeszcze się nawet można zrzemnąć na upartego.
1: No właśnie, 10 minut pozostało do godziny 7. Nie chcemy, żebyście się spóźnili do pracy, do obowiązków, więc sprawdzamy dla was trasy i mówimy, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A co byście się nie spóźnili, weźcie pod uwagę spowolnienia na dojazdach do największych miast, m.in. do Lublina od strony Piask na trasie S17, czy też do Rzeszowa na wjeździe od północy od Głogowa Małopolskiego, czy też na dojeździe od wspomnianego już dzisiaj Łańcuta na 94. Kierowcy, którzy dojeżdżają od północy od Sokołowa Małopolskiego i wjeżdżają do samego Rzeszowa 97, także muszą przygotować się na korek i tak samo jest po stronie Świlczy na trasie 94. A propos 94, ona zwalnia też na dojeździe do Krakowa od strony północnej. To jest zwłaszcza miejscowość Biały Kościół, trasa prowadząca od Olkusza. A od południa tłoczno na Zakopiance w Libertowie, czyli na końcowym odcinku tej popularnej trasy spod Tatr, czy też na trasie 44 prowadzącej do Krakowa przez Skawinę. 44 zwalnia też między Zatorem a Oświęcimiem. No i zwalniamy również od strony Zatora, dojeżdżając do Wadowicy, czyli od strony północnej. Korek tworzy się na A8 na dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju. Przy węźle Wrocław-Psiepole mamy wyraźny korek. No i mamy korek na trasie, która prowadzi do Wrocławia od Środy Śląskiej, czyli ponownie kłania nam się 94. Na niej zwalniamy za Wróblowicami. Sporo pojazdów na trasie od Świdnicy do Wrocławia za Gniechowicami na drodze 35 w Małuszowie. No i w Warszawie nie do końca płynnie, bo zarówno korkuje się S8 w kierunku zachodnim, jak i problemy mamy na S2 między węzłami Warszawa Lotnisko i Opacz. 466 km to miejsce z zablokowanym jednym pasem na trasie do Poznania. To dlatego, że zdarzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Zaglądamy jeszcze na 50 Ostrów Mazowiecka-Łochów, bo na 269 km samochód osobowy wypadł z drogi i mamy ruch tylko jednym pasem na zmianę. Na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut jeszcze do 7.
1: Dwie sprawy.
0: No, już
1: pierwsza to wypłata. Czekamy do 10, tak?
0: No, w teorii tak jest.
1: Bartłomiej zaproponował, a może wejdziecie w system tygodniówek. Problem z czekaniem do 10 każdego miesiąca zniknie. Ale będzie inny problem.
0: No właśnie.
1: Jak tygodniówka będzie wypłacana w piątek,
0: no,
1: to w czwartek też będziemy narzekać. Co czwartek?
0: Tak, a w poniedziałek będziemy cierpieć, że już wszystko poszło.
1: No, bo to weekend.
0: Właśnie.
1: To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jakie to dzisiaj święto, ty mówisz, że jest?
0: No, 8 października, więc ośmiornicy.
4: O, święto ośmiornicy. To będzie w przyszłości święto światowe, wielkie. Już zaczęło by się kroki ku temu, patrząc na młode pokolenie. Już ewolucja zaczyna robić pierwsze kroki. Na palcach zaczynają rosnąć takie przyssawki, jak u ośmiornicy, do trzymania telefonu i zanikać inne funkcje ruchowe. Za ileś tam lat najczęstsze słowa używane jak dzisiaj będą zaraz i czekaj, czekaj. Pozdrawiam, Krzysiek.
0: A.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Ja tylko wymienić opony. Szybko będzie? No pewnie.

0: próby, a pan pyta, czy nie można jakoś złapać tego z grubej. Mechanik patrzy w ciszy, potem zagląda w schowek, tam rachunki od 2013, jeden gofri smoczek. Pod siedzeniem 3 złotówki, pilot, który nie wiadomo skąd, kluczyk był w popielniczce,
1: chociaż nikt nie pari od lat.
0: Koła zdjęte, nowe wchodzą, teraz finał tej przygody, pytam, jaki pan chce bieżnik? Najlepiej taki młody, mówię, moment do kręcenia, a on kiwa głową,
1: jasne,
0: po czym pyta całkiem serio,
1: a te letnie będą tak.

nie opony, bo samochód jest chroniony. Ciśnienie ustawić fabryczne? Nie, nie, takie normalne. A jakie jest normalne? No żeby nie świeciła kontrolka. A zapas sprawdzamy? Nie trzeba, zapas jest nowy. Z którego roku? 2008.

0: wraca blady. Czy zostawiłem tu okulary? Nie ma jak pan na głowie. Do zobaczenia na wiosnę.
1: I takich historii będzie teraz coraz więcej.
2: Z życia wzięte.
1: Tak jest. Gdzie jest kluczyk? Gdzie jest kluczyk?
2: A ty gdzie masz ten kluczyk?
1: Ja nie mam chyba tego kluczyka.
2: Też. Bo jeżdżę na całorocznych.
1: I po problemie. Natomiast no, myślę, że jeszcze dzisiaj się te opony i te kluczyki nie przydadzą, chociaż faktycznie szykuje się zmiana, ale jeszcze spokojnie, nie wymieniajmy opon z letnich na zimowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże i jedynie miejscami na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe również i burze.
2: A temperatura dzisiaj? Maksymalnie zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do nawet 24, a lokalnie 25 kresek powyżej zera na południu i południowym wschodzie, chociaż teraz o poranku na południowym zachodzie nawet 3 stopnie.
1: Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty nad morzem. Wiatr wieczorem wzrastający do silnego w porywach do 60 km na godzinę, a wieczorem na zachodnim wybrzeżu to i nawet 70 dmuchnąć może.
2: Ciśnienie zróżnicowane. Jeżeli chodzi o to wyższe, to na południowym wschodzie Polski w Bieszczadach 1014 hektopaskali. Spadło zdecydowanie w północno-zachodniej części kraju, okolice Świnoujścia, Szczecina 1004 hektopaskale.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy 2 minuty po godzinie 7, a w tej godzinie 3 tablice mieć będziemy dla was.
2: I kluczyk do opon.
1: Do sukcesu.
2: Czyżby to była sugestia, jeśli chodzi o wymianę opon już na zimowe, pyta Bartłomień? No, czas najwyższy. Tak. Powoli, powoli.
1: Trzeba myśleć, trzeba briefować i sprawdzać, czy w warsztacie są miejsca, żeby później nie było, że czekamy do kwietnia.
2: I co jakiś czas będziemy was o to pytać. Patryk Kuliszewicz.
1: Kuba Marcinowicz.
2: A tymczasem mówimy wam dzień dobry. Dzień dobry.

0: Lisia Góra, 10,5 stopni Celsjusza. Pozdrawia Norbert. Gracie panowie obłędnie.
1: Dziękujemy.
0: Obłędny to jest Depeche Mode.
1: To prawda. Zdecydowanie bardzo dobry numer. Tak na rozkrętkę tego czwartkowego poranku.
0: A teraz jeszcze informacje drogowe, kierowcy dla was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaglądamy na początek na S2 do stolicy, bo są problemy na trasie do Poznania. Między węzłami Warszawa Lotnisko i Opacz na kilometrze 466 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i blokują jeden z pasów w kierunku zachodnim. Między Ostrowią Mazowiecką a Łochowem jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. To dlatego, że na 269 kilometrze drogi numer 50 samochód osobowy wypadł z trasy. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Zwalniamy na A8 na dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju. Tłoczno robi się przy węźle Wrocław-Przepole. Tłok także na dojeździe S5 do Wrocławia, to okolice węzła Kryniczno. Tłoczno mamy też na trasie prowadzącej przez Gniechowice, czyli na drodze 35, szerzej patrząc prowadzącej od strony Świdnicy do Wrocławia. Nie do końca płynnie też pod Rzeszowem. Zwalniamy dojeżdżając od Głogowa Małopolskiego na 9. Zwalniamy również na trasie od strony Łańcuta czy też Świlczy. Nie do końca płynnie na trasie S17 Piaski Lublin. Dojazd do Krakowa od Olkusza 94 też ze spowolnieniem, zwłaszcza przejazd przez miejscowość Biały Kościół. 44, tutaj mamy spowolnienie w Skawinie w kierunku Krakowa, ale też droga o tym samym numerze korkuje się między Zatorem a Oświęcimiem. Trasa S86 Sosnowiec-Katowice też ze sporym ruchem. No i podobnie jest między Katowicami a Mikołowem, czy też między Łaziskami a Mikołowem. Podobnie na wyjeździe z Tychów do Katowic, tam również napotkamy korek. No i uważajcie na A1 między Kutnem a Piątkiem. Drogowcy wymieniają w tym tygodniu dylatację i mamy zwężenie w kierunku Katowic. Trzeba zwolnić do 80.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I trzeba też wziąć udział w naszej codziennej zabawie, w naszym codziennym konkursie z tablicami rejestracyjnymi. 3 tablice rejestracyjne, za każdą tablicę płacimy 100, więc 100 do 100 i będzie...
4: 300.
1: Pięknie.
4: A szczegóły naszego konkursu już za moment. Regulamin na radiokierowców.pl.

0: nawet nie wnikałbym, kto jest w środku, raczej co jest w środku, a w środku jest...
1: Konkurs.
0: Polskiego Radia Kierowców, czyli trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, a za te tablice dajemy wam stówę, czyli razem...
2: 300, bo tak są jest. 3, każda po stówce, ale to nie wszystko. Przejmujecie antenę, pozdrawiać kogo tylko chcecie, dostajecie szacunek na dzielni w miejscu pracy.
0: I rekreacji.
2: Tak. A i wiesz tą sławę i chwałę.
0: Tak jest. To wszystko powiedziałeś.
2: No i brawa, owacje na stojąco.
0: Nie powiedziałeś tylko jednego.
2: Oczywiste, że?
0: Numer telefonu.
2: 22 139 29 29. Czekamy na wasze połączenie. Kto pierwszy, ten lepszy?
0: Można dzwonić, żeby zgarnąć wszystkie nagrody. 300 oczywiście do wygrania na przeżycia motoryzacyjne, czyli można poszaleć i sportowym, i niekoniecznie sportowym, i w terenie, i na asfalcie, i na torze. Co tylko chcecie i co tylko lubicie. Te 300 zł do wykorzystania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Paweł Zawiercia. Dzwonię w sprawie konkursu.
0: Bardzo dobrze, Pawle, się dodzwoniłeś. Fantastycznie, Pawle, cię słyszeć.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: To Pawle.
3: Proszę mi tylko powiedzieć, co mam robić.
2: Słucham. Umówmy się tak, nie rozłączaj się teraz, spiszemy sobie wszystkie dane, no a was, kochani słuchacze, poprosimy o propozycję tablic dla Pawła właśnie.
0: A no właśnie, z jakimi tablicami zmierzy się Paweł? Proszę bardzo, można proponować, można pisać. Pawle, no to trzymamy za ciebie wielkie kciuki, myślę, że będzie super, 300 czekają na ciebie, a przede wszystkim także szereg innych prezentów i niespodzianek. Nie rozłączaj się.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: To mamy 29 minut po godzinie 7. No i Paweł dzisiaj zmierzy się z
1: Paweł. Mamy już wiele propozycji dla niego, za które bardzo gorąco dziękujemy, ale wcześniej zapytam was, czy wy macie u siebie w aucie okulary przeciwsłoneczne?
0: Dzisiaj to potrzebne i niepotrzebne. No, potrzebne. Ja zawsze mam. No.
1: Właśnie, ja też zawsze mam. I one bardzo się przydadzą, szczególnie jeżeli jedziecie na wschód. Dostaliśmy właśnie zdjęcie, aż razi po oczach to wschodzące słońce. W ciągu dnia też jest niżej nad horyzontem. No i to właśnie pisze nasz słuchacz. To najbardziej lubię w drodze na wschód rano i na zachód wieczorem.
0: A jaką drogę wy lubicie najbardziej? No, przede wszystkim niezakorkowaną. O tych zakorkowanych już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No między innymi są problemy w Warszawie na południowej obwodnicy, czyli na S2, która korkuje się w obie strony. W kierunku wschodnim zwalniamy między Opaczą a Lotniskiem, a w kierunku zachodnim już na wysokości Ursynowa i ulicy Puławskiej korek nam się zaczyna i sięga również okolic lotniska. To wszystko nie bez powodu, bo między węzłami Warszawa, Lotnisko i Opacz na 466 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowały jeden z pasów w kierunku Poznania. Na S8 w stolicy przy węźle Głębocka między tym węzłem a węzłem Łabiszyńska samochód osobowy zderzył się z większym pojazdem na 19 kilometrze stołecznego odcinka S8. Mamy wyłączony jeden z pasów w kierunku Białego Stoku. Mamy też korek na A8 na dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju przy węźle Wrocław-Psie Pole. Tłoczno robi się również na wysokości Kryniczna na trasie S5, która prowadzi do Wrocławia od strony północnej, czyli od Trzebnicy między innymi. No i skoro mowa o dojazdach do Wrocławia z korkami, to także 94, którą dojeżdżamy od Środy Śląskiej, czy też droga numer 5 od strony Bielan Wrocławskich. W województwie śląskim spory ruch pojazdów na S86 Sosnowiec-Katowice, na 81 między Katowicami a Mikołowem, na krajowej 86 przy wyjeździe z Tychów do Katowic, ale też na trasie 94 między Czeladzią a Bytomiem. To wciąż nie koniec, bo problemy również między Białymstokiem a Zabłudowem na 19. Na kilometrze 67 samochód osobowy wypadł z drogi. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga również na 50 na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łochów. Jedziemy jednym pasem, bo na kilometrze 269 osobówka wypadła z drogi. Całe szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zaglądając do naszej aplikacji, Wojtek pisze, a ja wczoraj miałem tak, i tutaj link do YouTube'a. Pozdrawiam lewa w górę, Wojtek, ja obejrzałem ten filmik, no przepiękna jesienna trasa motocyklowa, fantastyczne warunki drogowe, sucho, w miarę ciepło i przepiękne słońce i przepiękna polska złota jesień. Dzięki, Wojtek.
1: No to dla wszystkich motocyklistów, lewa w górę.

0: To 22 minuty jeszcze. Zostały nam do godziny 8. Myślę, że to jest dobry moment. Zgadzasz się ze mną?
1: Bardzo dobry moment, żeby powiedzieć wam, że czas na...
2: konkurs.
0: Naturalnie konkurs z nagrodami do zgarnięcia 300 zł do wykorzystania na przeżycia motoryzacyjne.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: No i właśnie te 300 można u nas zgarnąć.
2: Oj, można. Pawle, jak tam? Nastrój? Co u ciebie dobrego w czwartek?
3: Wszystko dobrze. Pogoda dobra.
4: Prawda.
3: Auto sprawne. Wszystko w porządku.
1: Czy wiesz, o co chodzi w naszej zabawie, w naszym konkursie? Czy trzeba ci coś rozjaśnić, wytłumaczyć?
3: Wiem wszystko. No, nie wiem, czy tylko będę znał tablicę.
2: Spokojnie, słuchaj.
1: Spokojniutko.
2: Damy radę, tym bardziej, że dzisiaj masz po swojej stronie słuchaczy, którzy wysłali, no, swoje ulubione rejestracje, jak patrzę. I co, przechodzimy powoli?
1: Tak!
2: No, bo ja mam od Tomka z Renault, który napisał, że, no, ukochany jego, tylko co dokładnie, DBL, Danuta Barbara Lubomir. Co to za miejscowość, co to za powiat?
3: Dejak, Dolny Śląsk.
2: Dobrze, dobrze, jesteśmy w domu.
3: Tak, to... No.
2: Tutaj Bolek, pewien, Bolek, to Bolek, chodź na chwilę.
1: Bolek.
2: Wołałem, kolegę wołałem, Bolek.
3: Bolek, Boles... Bo tak, tak, tak, pewnie powiat bolesławski.
2: Tak jest, dokładnie, no. Bolesławiecki.
1: I słuchaj, stówkę już zgarnąłeś, no.
2: Tak, masz stówkę.
1: Mówiliśmy, że to będzie banalnie proste. Dobrze, to teraz Rybka pisze do nas w aplikacji i proponuje taką tablicę. C, G, D.
2: O, to ciekawe.
1: C, G, D.
2: To musi być gdzieś nad morzem, bo rybka lubi pływać.
3: C jak cujawsko-pomorskie, więc cujawsko, no. To będzie Grudziądz?
1: Nie, nie, nie, nie, nie. Gdyby to był Grudziądz, to byłoby CGR, a to jest CGD, czyli to jest dwuczłonowy powiat.
2: Chyba jest tam jezioro i jest tam piękny zamek.
1: Tak.
2: O, panie.
1: I się jedzie do...
2: I to jest w ogóle dwuczłonowe. Zamek też jest dwuczłonowy, miasto jest dwuczłonowe, wszystko tam jest dwuczłonowe.
1: I jeden człon na G, drugi człon na D.
3: No, brzmi jak Golub Dobrze.
1: No, dokładnie.
2: Mamy to.
1: Mamy
2: dwie stówki.
1: To. Tak jest. No Matryk? I trzecia stówka od Patryka.
5: No to jeszcze ode mnie taka rejestracja jak MTU.
2: O ty!
1: O ty, dobre.
2: A to trudne.
3: O.
5: Marek Tomasz Urszula.
1: Gdzie jest M?
2: Ja ci od razu powiem. Siakaś nowa ta rejestracja.
1: Siakaś.
2: Bo do niedawna to w tym województwie literka P obowiązywała, a teraz jest M.
5: Mhm.
2: To tak w ramach podpowiedzi.
5: Kończ pan ten mecz.
2: Panie Turku, kończ pan ten mecz.
3: No właśnie o Turku pomyślałem.
2: Co ty mówisz?
3: Dokładnie.
2: A to jest dobra odpowiedź.
1: Słuchaj, to niewiarygodne. 300 zł już zgarnąłeś. Wielkie, mamy, wielkie pan. Gratulacje. Pięknie. Najszybciej zarobiony szmal po prostu jeszcze przed godziną 8. Nie zacząłeś roboty? Czy zacząłeś już?
3: Jestem w drodze.
1: A, jest, no to właśnie, czyli jeszcze nie zacząłeś pracy, a już 300 zł
2: Paweł,
1: jesteś zarobiony. No.
2: Nie, spiesz się. Do pracy się będziesz spieszył.
1: No dokładnie.
2: Chyba dzień się dobrze zaczął. Kogo pozdrawiasz?
3: Pozdrawiam tak. Przede wszystkim rodzinę, a głównie syna Wojtka, który niedawno zrobił prawo jazdy. 21
2: brawo.
3: Sierpnia. Ma 17 lat jeszcze, już niedługo jeszcze jeździ z nami, no, bardzo dobrze.
2: Tata, trzeba będzie pół roku pojeździć z synem.
3: Trzeba i tutaj trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
1: No dobra, ale powiedz, jak mu idzie?
3: Dobrze mu idzie.
1: Dobrze.
3: Aż czasami się boję, że za dobrze. Znaczy jest ta pewność siebie, która jest super przydatna na drodze. No czasem go trzeba, no ciągle jeszcze gdzieś tam zwracam uwagę trochę. Może się nawet nie denerwuję, ale wiem, że też nie mogę przesadzać z tym zwracaniem uwagi, ale no ale trzeba.
1: No dobra, kogo
3: i
1: jeszcze?
3: Jeżeli chodzi... Pozdrowienia redakcję, tutaj panów, ale szczególnie chciałbym pozdrowić te osoby, które zazwyczaj nie słychać, które działają, które pracują, które są gdzieś w tle, które są wymieniane.
2: Wiem, do kogo pijesz. Magda, pozdrawiamy, to nasza szefowa.
1: I faktycznie nie słychać.
2: Redaktor naczelna.
3: Pozdrawiam serdecznie.
1: Czy to już koniec, czy lista jeszcze się wydłuża?
3: To już koniec.
1: To w takim razie przechodzę do następnych nagród. Szacun na dzielni, w miejscu pracy, w miejscu rekreacji, wieczna chwała i sława. To są twoje nagrody, które zgarniasz i przypominam jeszcze raz, 300 zł na motoryzacyjne doznania. Coś tak czuję, że dla syna będzie ten voucher.
3: Dokładnie.
1: No,
3: dokładnie.
1: Od razu to wiedziałem.
2: To trzymajcie się, wszystkiego dobrego i szerokości w drodze do pracy.
3: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Kolejne tablice rejestracyjne już jutro po godzinie 7. No i przede wszystkim kolejne 300 zł do zgarnięcia. I chwała, sława i owacja na stojąco i talon na pozdrowienie i wszystkie przyjemności.
1: No i będzie się działo, ale dzieje się też na drogach. Nie chcemy, żebyście się spóźnili. Za 10, 8, sprawdźmy, gdzie są największe utrudnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Problemy przede wszystkim na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy, między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz, zwłaszcza w kierunku zachodnim, czyli do Poznania. Na 466 km zablokowany jest jeden z pasów, a to dlatego, że zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, ale korek jest bardzo wyraźny i w związku z tym zdarzeniem drogowym na S2 i zatorem w kierunku Poznania służby informują, że wjazd do tunelu pod Ursynowym będzie dozorowany. Takie działanie ma na celu niedopuszczenie do powstawania zatoru w samym tunelu. Nie tylko w kierunku Poznania mamy korek, bo także tłoczno zrobiło się w kierunku wschodnim, od węzła Opacz do okolic lotniska co najmniej. No a poza tym w stolicy trudno mówić o płynnej jeździe na S8 w kierunku zwłaszcza Łodzi i Poznania, ale także w kierunku Białegostoku są problemy i występują one między węzłami Głębocka i Łabiszyńska na 19 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i zablokował jeden z pasów w kierunku Białegostoku właśnie. 19 Białystok Zabłudów. Tutaj z kolei jedziemy jednym pasem na zmianę, bo osobówka wypadła z drogi. To kilometr 67, miejscowość Kuriany. Tam właśnie ruch tylko jednym pasem jest możliwy. Taka sama sytuacja, ruch jednym pasem na zmianę na 50 między Ostrowią Mazowiecką a Łochowem w okolicach Zieleńca. Kilometr 269 to miejsce, gdzie osobówka wypadła z drogi, ale na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co u was słychać na trasie? Jak dzisiaj wygląda wasza podróż? Warunki drogowe i warunki pogodowe, bo o tej pogodzie za chwilę będzie więcej.
1: Potrzebujecie sprawdzenia waszej dróżki ścieżki? No to dajcie znać, skąd dokąd jedziecie, a my się tym zajmiemy. Oh, I leave quite an impression.

0: A na zegarze już punktualnie godzina 8 w Kozienicach. Mamy 5 stopni, tyle pokazują termometry IMGW, a cały czas, jednak coś jest na rzeczy, widzisz, Bielsko-Biała, 18 stopni.
1: Chociaż 18. Odczuwalna jest o kilka stopni niższa niż ta wartość, którą podaje termometr.
0: No ale wiesz, no 18 stopni.
1: Nie, no jest pięknie, jest dobrze.
0: A jest 8 dzień października.
1: I o to właśnie chodzi. Piękna polska złota jesień.
0: Cudnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane, ewentualnie duże. Jedynie miejscami na wschodzie i w centrum to zachmurzenie będzie małe, czyli tutaj w centrum na przykład dużo słońca. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić. No i w Karpatach możliwe także burze.
1: 18 stopni na południu, a co powiecie na 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia.
0: Bierzemy
1: dzisiaj
0: to.
1: W najcieplejszym momencie, no właśnie na południu i południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze kraju troszeczkę niższa temperatura. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie, około 19 stopni.
0: Wiatr raczej słaby i umiarkowany, chociaż będzie także porywisty. Na przykład nad morzem wiatr wieczorem wzrastający do silnego, bo w porywach nawet do 60 km na godzinę, a wieczorem z kolei na zachodnim wybrzeżu to nawet może się pojawić 70 km na godzinę. W górach też mocniej dmuchnie, na przykład w Karpatach 75.
1: Spada nam ciśnienie, na północnym zachodzie teraz 1003, a na południowym wschodzie 1015 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale my absolutnie nie, my nie spadamy. My jesteśmy z wami do godziny 10.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: jasno. Dzień wstał, słońce nad horyzontem, piękny słoneczny dzień dzisiaj przed nami z wysoką temperaturą nawet 25 stopni Celsjusza.
1: To co robimy? No to ruszamy w trasę.
0: Nic tylko w bieżdżce.
1: Prawda?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Piękny dzień, ale niezbyt dobry poranek dla zmotoryzowanych, zwłaszcza na S2 w Warszawie, między lotniskiem a Opaczą. Po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe, mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Poznania i mamy korek. W związku z tym zdarzeniem drogowym na S2 i z zatorem, służby informują, że wjazd do tunelu pod Ursynowem będzie ograniczany. Na to dlatego, by nie dopuścić do powstawania zatoru w samym tunelu. Korkuje się już na wysokości Wilanowa, zaraz po przejechaniu Mostu Południowego. Gdybyście dojeżdżali do stolicy od strony wschodniej. A jeżeli jedziecie na wschód od strony Konotopy, no to już właśnie ten węzeł zaczął się korkować, czyli połączenie A2, S8 i trasy S2. Potem chwila przerwy i znowu od węzła Opacz, co najmniej do lotniska czeka was zator. Dojazd do Warszawy od Ożarowa Mazowieckiego 92 też zwalnia. Zwalnia także wjazd od północy drogą numer 7 zaraz za Łomiankami. No i oczywiście S8 między Łabiszyńską a Marymontem w kierunku zachodnim. Uwaga także na 19 między Białymstokiem a Zabłudowem. W okolicach miejscowości Kurjany na kilometrze 67 osobówka wypadła z drogi. Mamy tam ruch tylko jednym pasem na zmianę. 50 Ostrów Mazowiecka Łochów. Tutaj też jedziemy jednym pasem. To dlatego, że osobówka wypadła z drogi na kilometrze 269. To okolice Zieleńca. Korek o długości 4,5 km mamy na A4 między Gliwicami a Katowicami za węzłem Sośnica. Na S86 korek między Sosnowcem a Katowicami. Korkuje się również DTS na styku Chorzowa i Katowic. Mamy także korek na S1 w okolicy Bielska Białej za węzłem Lipnik w kierunku północnym. Zwalniamy na S5 w okolicach Poznania między Kostrzynem a węzłem z A2. Korkuje się też droga 92 z Pniew do Poznania. Pierwszy zator za miejscowością Podrzewie, drugi przed Tarnowem Podgórnym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy, 8 dzień października. To jest niezwykle ważne w kontekście pewnej mądrości naszego słuchacza.
4: Dzień dobry, był okresu. Później Kuba powiedział, złota polska jesień. Przypomniały się stare czasy i taka to powiastka była. Jak powiedział mistrz Kopernik, najpiękniejszy pobór to październik. Pozdrawiam wszystkich jesionów. Krzysiek.
1: Pozdrawiamy jesionów i jesieniary.
0: I jesieniarzy też. I wszystkich. I co tam jeszcze u was?

0: To 19, no już prawie 20 minut po godzinie 8. A wy dzisiaj jedziecie sami, czy z osobą towarzyszącą, czyli tak zwanym pasażerem albo pasażerką?
1: Fajnie się tak jedzie.

0: Pasażerem albo pasażerką?
1: Tak, nawet do pracy. No, fajnie się podwozić, bo to zawsze z kimś można zagadać, tak na luzie.
0: No, tak.
1: No, zobacz. Tak, no. Jedziesz sam, tak? Codziennie po 5 rano ruszasz i... Tak. Co robisz po drodze?
0: Gadam sobie.
1: Sam do siebie.
0: Tak.
1: No, ja też lubię z inteligentną osobą pogadać, więc do siebie często mówię. Ale ja sobie na przykład śpiewałem dzisiaj.
0: A co sobie śpiewałeś?
1: Takie piosenki sobie śpiewałem.
0: A, piosenki sobie
1: śpiewałem. Przy okazji rozgrzewałem paszczę przed programem, ale gdyby to był ktoś... I jechał ze mną, i ja bym sobie pogadał z nim. To byłoby fajnie, ale względem
0: właśnie
1: niego miałbym też pewne oczekiwania.
0: Ja mam też taką myśl, że w każdym samochodzie, na pokładzie każdego samochodu powinna być taka lista powinności, lista obowiązków, praw i obowiązków.
1: Zgadza się. No bo kierowca musi pilnować drogi, patrzeć na nią, bezpiecznie nas dowieźć do celu. Znać drogę powinien.
0: Wypadałoby.
1: Obsługę samochodu to jest naturalne.
0: To jest podstawa.
1: No to są jego obowiązki.
0: No właśnie, ale co pasażer w takim razie siedzący obok albo na tylnej kanapie?
1: On siada też i pachnie.
0: Tak, i w ogóle też powinno być tak, że uruchamiamy samochód i wtedy wysuwa się ta lista, albo już w starszych wersjach, w starszych modelach wyciągamy po prostu taką zalaminowaną kartkę i on musi sobie przeczytać ten regulamin, zapoznać się z tym regulaminem.
1: Checklista.
0: Tak, czyli co może, czego nie może. No ale właśnie, problem polega na tym, że jakby nie wiemy, co należy do jego obowiązków. Co powinien.
1: No to zaraz to ustalimy i mam nadzieję, że wy nam w tym pomożecie, bo jako, że my jesteśmy na co dzień kierowcami, to raczej my wozimy innych, a pasażer, który sobie siada i on myśli, że co, że on nic nie będzie musiał, no, nie tędy droga. My wam zaraz damy obowiązki, drodzy pasażerowie, tylko jakie, o to was właśnie prosimy w aplikacji.
0: No więc trzeba napisać dzisiaj, co musi robić pasażer, czyli zbieramy taką listę obowiązków dla pasażera. Absolutnie, wsiada i musi to wiedzieć, więc później wydrukujemy sobie te listy, zalaminujemy i będziemy pokazywać wszystkim naszym pasażerom. Dobre, nie?
1: Ty, ale to nie jest łatwe pytanie.
0: No nie.
1: Bo tak myślę, sam się zastanawiam i przecież tak, biegów nie oddam.
0: No nie.
1: Kierownicy nie oddam.
0: No nie.
1: Lusterka sam sobie ustawiam.
0: Da.
1: Radio.
0: Nie wolno.
1: Ja nie lubię, jak ktoś mi tam w trakcie zmienia. To co? Jakie obowiązki miałyby do niego należeć? Prosimy was o pomoc. Oczywiście aplikacja głosowo-tekstowa albo numer telefonu.
0: 22 513 11 11 to taka podpowiedź, gdyby jeździły z wami kobiety, to obowiązkowo. Torebka gdzieś za tylny fotel.
1: Obowiązkowo.
0: Musi być. Żeby nie siedziała, bo jest
1: zdanie.
0: Jak w PKS-ie z torebką na kolanach. No co ty? No przecież ci nie ukradną, to odstaw tę torebkę. No.
1: Jakie jeszcze obowiązki należą do pasażerów?

0: Za chwilę więcej o pasażerach, ale kilka spraw jest do... na teraz.
1: Do ogarnięcia.
0: Proszę o przekazanie pozdrowień dla Adama z Nowieczka. To od Darii. No to przekazujemy.
1: Proszę
0: Adam,
1: bardzo.
0: Trzymaj się, chłopie.
1: Ale to jest tak, że pasażer, pasażerka, no to trzeba przecież ten kodeks ustawić.
0: Obowiązki pasażerki, właśnie. Pasażera no. Pozdrawiają innych na drodze.
1: Tak.
0: My mamy ręce właśnie. Na kierownicy i to mi się podoba.
1: Obowiązkiem pasażera powinno być komunikowanie się z nami. Czyli od razu jakby siada i od razu już wie, że aplikacja jest i trzeba pisać.
0: Kierowca
1: się
0: jedzie i mówi tak. Napisz im.
1: Tak jest.
0: Powiedz im.
1: Że ten jest ten.
0: Tata Marcin powiedział, że jego tata powiedział. Słuchajcie, a teraz jeszcze do Patryka pytanie od Sławasa. Hej, czy wiecie coś na temat tunelu na S3 w okolicach Kamiennej Góry? Bo nie ukrywam, że przydałby mi się dzisiaj otwarty, a był zamknięty.
2: No niestety, przydałby się otwarty, ale wiemy, że jest zamknięty tunel między Bolkowem a Kamienną Górą. Po pożarze ciężarówki trzeba przeprowadzić kontrolę uszkodzenia.

0: urządzeń i systemów w tunelu, no i niestety trzeba będzie skierować się na inną trasę, na przykład na drogę wojewódzką. Z tego, co nawigacja nam pokazuje, przez Marciszów i Domanów, czyli trasa 320.
1: To nie pocieszyły słowa Sa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i nie pocieszę też tych, którzy jadą między Gliwicami a Katowicami autostradą A4, bo pojawiły się problemy między węzłem Zabrze Południe a węzłem Ruda Śląska. Doszło tam do kraksy 5 samochodów osobowych i przez to na kilometrze 323 zajęte są 2 pasy w kierunku Katowic. Dopuszczony został wyjątkowo ruch pasem awaryjnym. S2 pod Warszawą między węzłami Lotnisko i Opacz też z dużymi problemami. Na kilometrze 466 zderzyły się 2 samochody osobowe. Zablokowały w tym sposób jeden z pasów w kierunku Poznania. Wjazd do tunelu pod Ursynowem jest ograniczany przez służby, aby nie dopuścić do powstawania zatoru właśnie w samym tunelu. Poza tym S8 w stolicy korkuje się między ulicą Łabiszyńską a ulicą Słowackiego, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Między Białymstokiem a Zabłudowem w okolicach miejscowości Kuriany osobówka wypadła z drogi. Przejedziemy ale jednym pasem na zmianę na kilometrze 67. Na 50 też mamy utrudnienia. Między Ostrowią Mazowiecką a Łochowem jedziemy naprzemiennie w okolicach Zieleńca. To dlatego, że osobówka wypadła z drogi, a chodzi o kilometr 269. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 28 minut jeszcze do godziny 9. Jakie obowiązki musi mieć pasażer? Czyli dzisiaj to spisujemy, wydrukujemy, oprawimy i niech se czytają.
3: Pojawił się bardzo kontrowersyjny wpis, ale ja go przeczytam.
1: No bo.
3: U nas nie ma cenzury. Paweł napisał, oczywiście mizianie za uchem w korkach to bardzo uspokaja. Co się śmiejesz?
1: No bo...
3: A teraz wyobraź sobie, że jedziemy razem w delegację.
1: No właśnie o tym
3: i co, wolisz prowadzić?
1: Nie wiem właśnie, co gorsze w twoim przypadku.
3: Zero miziania.
1: Może usiądę, to ja w bagażniku, wiesz, to się przejadę.
3: Chęci, że ja bym z tej opcji skorzystał. Kodeks i zbiór zasad dla pasażera. Co proponujecie? Czekamy w aplikacji.

0: O, już myślałem, że pośpiewasz dalej. Tak ładnie ci.
1: I love, I love.
2: A zrobił Williamsem, to bym się chciał wybrać. Wziąłbym go jako pasażera i wtedy w kartę powinności bym wpisał co?
0: Co?
2: Śpiewacz!
0: To w akurat robiego Williamsa bym mnie nie zabierał.
2: Ja nie. Słucham?
0: Ja mam innych artystów.
2: Najlepsze
0: jego serca bym zabrał, wiesz, naprawdę. Myślę, że mógłby fajnie zabrzmieć w samochodzie.
2: Inaczej, no to ja biorę V-klasę i rozumiesz całe 8 osób, to są różni wykonawcy, to jak tak mówimy. Ale pasażer na przednim fotelu odpowiada za, i to jest propozycja Daniela z rusztowania, nawigację. Za muzykę, za klimatyzację, za napoje. Co najważniejsze, na długiej trasie pilnuje, by kierowca nie zasnął.
0: To powiem, że dość szeroki wachlarz uprawnień. No, z klimą bym
2: nie oddał.
0: I z tym radiem, no znaczy, nie
2: inaczej,
0: wiem.
2: Co innego muzyka, co innego radio. Bo jak jedziesz i na przykład chcesz coś, nie wiem, z YouTube'a, ze Spotify'a, z innych mediów społecznościowych wrzucisz, no nie będziesz grzebał w telefonie. Weź mi to, znajdź to.
0: Dobra, a to w ten sposób.
2: No, no, no.

0: No dobrze.
1: Ale ty wydajesz polecenie.
0: Czyli funkcja DJ-a, okay, albo raczej puszczacza. Podoba mi się wpis, chociaż to wymaga ogromnej jakby zaawansowanej relacji między kierowcą a pasażerem i także ogromnego zaufania do pasażera. To nie jest byle kto, no, kto siada na fotelu prawym. Oczywiście prawa wolna musi być, czyli to pasażer się rozgląda bardzo uważnie. Tak. Jak na przykład jest lewoskręt, prawda, to on obserwuje prawą,
2: no tak,
0: a ja lewą.
2: W tym skręcie, ale tak. Rowerzystów wypatruje w mieście.
0: I pada hasło. Prawa wolna, czyli rura.
2: Może. Ale to musi być zaufanie.
0: No właśnie, to już jest naprawdę.
2: Dobra, kolejne. Ja jako pasażer zawsze jestem odpowiedzialna za prowiant i hydration break. Jestem też nawigacją, gdy trzeba, a także oczami, gdy jest ciemno, żeby nie skrzywdzić żadnego zwierzaczka, a także, co najważniejsze, dobry humor kierowcy bez zbędnego gadania. Wiecie, jakiego gadania. Poplania takiego pewnie. Nie?
0: Takiego bez sensu
2: nie,
0: takiego.
2: Nie, wiem jakiego. Wiem. Za szybko jedziesz.
0: No nie, no to...
2: Zwolnij. Dobrze. Tu w prawo.
0: Czyli wpisujemy funkcja nawigacji, ale z wyłączonym głosem.
2: I komentarzami tak.
0: No, czyli tego nie wolno robić. Dobra, czyli już jest kolejny punkt. Proszę o pozdrowienia dla mojej pasażerki Hanki oraz upomnienie jej, bo dzisiaj nic się ze mną nie komunikuje. Cześć, Ewka z Bumbuma.
2: Love ya. Hanka!
0: Czyli nie, Hanka, nie ma komunikacji. Czyli właśnie to jest ta funkcja, ten dźwięk jest wyłączony. Tak, to trzeba włączyć.
2: Hanka, spójrz w lewo. A i kto tam siedzi? No.
0: A ty pomijaj za łóżkiem.
2: Jewunia czeka na jakieś słówko, no, żebyś się odezwała, powiedziała, czy się wali, jak ty pięknie wyglądasz.
0: No, a może Hanka po prostu
2: lowia dziewczyny.
0: Ma zły dzień i tak jakoś tak wyszło. No, czasem tak bywa niestety.
2: Tak.
0: Że się ze sobą nie komunikujemy, to trzeba to zmienić, bo warto. No dobrze, to jakie jeszcze obowiązki ma pasażer? Dzisiaj robimy taką listę, którą trzeba będzie wydrukować, każdy z nas ją trzyma i trzeba będzie zalaminować, wrzucić do schowka i wtedy pasażer, który przed ruszeniem w trasę musi się zapoznać, podpisać regulamin, zapoznać się ze wszystkimi punktami. Można ewentualnie ustawić takie miejsca na odhaczanie te ptaszki.
2: I ptaszki.
0: Tak. I po prostu wtedy później możemy jechać.
2: Więc my cały czas pytamy o to, co pasażer powinien robić w samochodzie, jakie ma obowiązki, bo to, czego nie powinien, to Direkt napisał, przesłuchajcie sobie piosenki pasażer i wszystko będzie jasne.
0: Ja wiem. Jeszcze jeden obowiązek.
2: No?
0: Odkręcanie butelki z napojem i urywanie tego korka.
2: Nie, bez urywania korka.
0: No ja poproszę.
2: Nie.
0: U mnie ja wpisuję sobie urywanie. Bo mnie to
2: haczy. Korek i wiesz, co się zrobi?
0: Zajady się.
2: Zrobi się zimno.
0: A ja wiem.
2: Na, ocieplenie klimatu będzie.
0: Dobra.
2: No dobra. Co jeszcze powinien robić pasażer u was w samochodzie? Czekamy w aplikacji.

0: Nie uwierzcie, co się wydarzyło.
1: No, ale to bardzo dobrze dostać pomoce naukowe.
0: Poczekajcie,
1: no,
0: bo to jest tak. Mówiliśmy dopiero co, że to
2: ja
0: pasażer podaje.
1: Tak.
0: Nie.
1: Nam napój.
0: Pasażer odkręca nakrętkę z butelki, urywa koreczek i podaje kierowcy.
1: Mamy tutaj teraz doświadczenie pewne. W studiu Michał Górski.
3: Dzień dobry, przyjazdem jestem i usłyszałem rozmowę o korekach i nie mogłem się powstrzymać. Przywiozłem kolegom jogurt i bardzo chcę teraz zobaczyć, jak kolega
1: nie
3: urywając korka, spożywa ten jogurt.
1: Tak, ja jestem pasażerem.
0: Otwiera, tak?
1: Zobacz, ja jestem pasażerem i zrobię tę pierwszą wersję bez urywania, prawda? Czyli tak, odkręcam ci ten jogurt, tak bardzo, ciach.
0: Nie urywaj.
1: Nie urywam. No i teraz oddaję tobie, no.
0: I teraz tak, ja trzymam, prowadzę.
1: Nie patrzę na drogę, tu jest droga.
0: Podważam korek.
1: Tu jest droga.
0: Językiem...
1: Patrz, i leję ręką konsolę. O,
0: to nie. Kapselka już nie ma. I teraz uwaga.
1: No dobra, i teraz pokaż nosek.
0: No nie, bo kapselek wylizałem wcześniej.
1: Kapselek wylizałem.
3: Jestem w klubie urywania korków razem z tobą.
1: Piąteczka, dzięki.
0: Michał, dzięki za skry.
1: Warto było.
3: Smacznego.

0: coś jest takiego, co może uprościć nam życie, umilić nam życie, to trzeba to zrobić.
1: Czyli cały czas o odrywaniu tego korka?
0: Tak. Ale
2: a
0: to
2: sobie życie utrudniasz.
1: Nie!
0: Z uporem maniaka.
1: Zobacz, skoreczka jeszcze zjadłem, nic się nie zmarnowało, jestem bardziej najedzony.
2: A ja?
0: A ty?
2: A ja bym urwał i może zjadł tego koreczka. No ty się nie dzielisz w ogóle, nic, nie
3: umina. Ale wtedy
2: masz
3: dwie części, ocieplenie klimatu i wszystko, no i...
0: Ale ocieplenie także relacji między nami.
3: Zaraz się podrapię za uszkiem. A tymczasem Patryk Berliński i informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: I wyruszamy na czwórkę do województwa śląskiego, bo tam zakorkowało się między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska w kierunku Katowic. Po tym, jak zderzyło się 5 samochodów osobowych. Mowa o 323 kilometrze. Dwa pasy mamy zajęte, tylko pasem awaryjnym wyjątkowo można przejechać. Na S2 tymczasem korkuje się w Warszawie między lotniskiem a węzłem Opacz. Na kilometrze 466 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowały jeden z pasów na jezdni do Poznania. Wjazd do tunelu pod Ursynowem będzie ograniczany w najbliższym czasie przez służby, po to, by nie dopuścić do powstawania zatoru już w samym tunelu. No i niestety wyraźne korki. Zator mamy już na Moście Południowym w kierunku Warszawy. To gdybyście dojeżdżali do stolicy od strony chociażby Mińska, Mazowieckiego czy też Lublina, ale gdybyście jechali w kierunku przeciwnym, no to tłoczno robi się już na wysokości węzła Konotopa, a potem kolejny korek zaczyna się na węźle Opacz. Uwaga też na 19. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Białym Stokiem a Zabłudowem w okolicach miejscowości Kuriany. To jest 67 kilometr, tam osobówka wypadła z drogi. Między Ostrowią Mazowiecką a Łochowem w okolicach Zieleńca mamy też ruch jednym pasem, bo na kilometrze 269 osobówka wypadła z drogi. Nikt na szczęście nie został poważniej poszkodowany.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Roman w aplikacji pisze, pasażer nie powinien pouczać kierowcy, jak ma jeździć. To po pierwsze, a po drugie...
6: Cześć chłopaki, jedna rzecz, jaka mi się nasuwa. No co może robić pasażer? Płacić za tankowanie. I wystarczy. Pozdrawiam, Ewa z Volvo.
2: Tak!
0: Naprawdę?
1: Bo my wtedy odjeżdżamy sobie od instrybutora, żeby inni mogli podjechać.
0: A on dyrdu, dyrdu, dyrdu.
1: Dlatego, ja mam teraz jeszcze apel, nawet zrobić cichutko. Czy słyszy mnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad?
0: Słysz.
1: Bardzo prosimy o zrobienie bramek po prawej stronie,
0: żeby pasażer mógł zapłacić.
2: Dobre.

0: to jaki powinien być ten pasażer obok kierowcy siedzący? Teraz fantastycznie określił to Jacek, który posłużył się parafrazą słów przypisywanych Piotrowi I Wielkiemu.
1: O, dawaj, czyli będzie mądrze.
0: Pasażer powinien

0: przed obliczem kierującego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć kierującego. No to, ja to kupuję.
1: Ale to teraz pytanie, kto będzie pasażerem?
0: Ja za kółkiem.
1: Właśnie, wiedziałem.
0: Ruszamy? To sprawdźmy, jak tam z pogodą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie wyjątkiem będzie wschód i centrum kraju. Tutaj zachmurzenie małe. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić. W Karpatach możliwe także burze.
0: W tym momencie 6 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze, najchłodniejsze miejsce w kraju. Najcieplej w Bielsku Białej, prawie 18,5 stopnia. A tymczasem w ciągu dnia ta temperatura urośnie, dlatego że dzisiaj zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 24, nawet 25 kresek powyżej zera na południu i południowym wschodzie Polski.
1: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, chociaż może być także porywisty. Na przykład nad morzem wiatr wieczorem wzrastający do silnego. W porywach do 60, a wieczorem na zachodnim wybrzeżu to nawet i 70 km na godzinę dmuchnie.
0: Cały czas spada ciśnienie. Najniższe 1003 hektopaskale na północnym zachodzie kraju, najwyższe 1014 hektopaskali w Bieszczadach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co musi robić pasażer, czyli lista obowiązków dla pasażera, można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
0: A prowadzą was Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz,
0: którzy życzą wam miłego dnia i mówią
1: dzień dobry!

0: Ależ dzisiaj ten czas spędzi, to już prawie 10 minut po godzinie 9.
1: Cały czas pytamy was o te obowiązki pasażera, no i teraz Direx stwierdził,
0: dawaj,
1: że chyba trochę przesadzamy. Wy chyba robicie listę odstraszania potencjalnych pasażerów. Mizianie za uchem, odkręcanie butelek, sterowanie klimatyzacją, płacenie za paliwo i za przejazd autostradą, odcinkiem płatnym.
0: No wiesz co, no.
1: Ale to są wasze propozycje.
0: To jest taka selekcja jak na bramkach. Tak? Czyli po prostu wpuszczamy tylko najlepszych, najfajniejszych, tych, którzy sprawdzą się w każdej trasie. I jakby od razu odrzucamy tych, którzy będą nas irytować, będą nam przeszkadzać, będą stwarzać zagrożenie.
1: I miałbym płacić za twoje paliwo jeszcze na bramkach?
0: Si.
1: To

0: Wolę jechać sam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale wielu z nas chyba nie jedzie z kimś, tylko jadą sami, bo dużo samochodów na naszych drogach. No i właśnie, na A4 między innymi problemy między węzłami Strzelce Opolskiej i Łany na 280 km, gdzie osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Mamy tam zajęty jeden pas do Wrocławia, no i trzeba uważać, bo może być tłoczno. Bardzo wyraźny korek między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska, czyli też na A4. 323 km to miejsce, gdzie doszło do kraksy 5 samochodów osobowych. Brzmi groźnie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Natomiast zablokowane są dwa pasy w stronę Katowic i wyjątkowo możemy przejeżdżać pasem awaryjnym. To nie jest wielkie pocieszenie, no bo korek cały czas daje nam się we znaki według nawigacji. Ten zator w okolicach Rudy Śląskiej ma 3,5 km. S2, czyli południowa obwodnica Warszawy i trasa w kierunku Poznania. Tutaj spore problemy. Między węzłem Warszawa-Lotnisko na węzłem Opacz zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Nikomu nic się nie stało, ale został zablokowany jeden z pasów. Dodatkowo mamy spory ruch, więc mamy też korek. Ten zaczyna się już na wysokości Wilanowa, zaraz za mostem południowym. Jeżeli jedziecie w kierunku wschodnim, to uważajcie na korek, który tworzy się na wysokości węzła Konotopa, z małą przerwą między Alejami Jerozolimskimi i węzłem Opacz, a potem od Opaczy do lotniska znowu mamy wyraźny korek. Problemy też między innymi w Mszczonowie na 50 między Wiskitkami a Grójcem, tam na podkazie korek. S86 przed Katowicami od Sosnowca. Podobnie DTS, drogowa trasa średnicowa na styku Chorzowa i Katowic, również z korkiem, czy też 92 między Pniewami a Tarnowem Podgórnym. 19 Białystok Zabłudów, tu jedziemy jednym pasem na zmianę. 50 Ostrów Mazowiecka Łochów, podobna sytuacja, też tylko jeden pas przejezdny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A wy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców dogrywacie się jeszcze do wiadomości drogowych.
4: Witam serdecznie. Utrudnienia na trasie Chrubieszów-Tomaszów-Lubelski. Dla podróżujących tą trasą informacja w miejscowości Czartowczyk. Poważny wypadek, jest utrudnienie, droga będzie zablokowana. Prawdopodobnie służby się zjeżdżają, świeża sprawa. Także w Czartowczyku proszę uważać. Tam jest też także wyjazd z lasu, jest ostry zakręt i no, trzeba być czujnym po prostu. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy.
5: I oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek informacje drogowe, pogodowe, które mogą posłużyć innym zmotoryzowanym, poprosimy o nie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tekstowo lub głosowo.

0: Obowiązki każdego pasażera, niezależnie od tego, czy siedzi po naszej prawej stronie, czy ewentualnie na tylnej kanapie, co musi. I my sobie to wydrukujemy i każdy pasażer będzie musiał zapoznać się z taką instrukcją obsługi, tak jak my musieliśmy zapoznać się z wieloma innymi rzeczami podczas prowadzenia samochodu. U mnie pasażer dzieli jedzenie z restauracji o złotych łukach i jeszcze zamawia przez moje okienko, no i wtedy niestety mam dość głośno w prawe ucho. Pozdrawia Piotrek z komunikacji Warszawa. No tak, bo się trzeba wydrzeć.
1: Ale jak dzieli jedzenie?
0: No co, jedna frytka twoja, dwie moje. Czego nie rozumiesz? No, czyli klasycznie. No.
1: Rozwiązanie co do płacenia na
0: złota
1: bramkach.
0: Frytka.
1: Rozumiem, przez pasażerów. Wdrożyli to już w Anglii. Pozdrawiam, Piotr.
0: Tak, właśnie. Tak, ale jest...
1: Tam mają tutaj, z prawej strony.
0: Tak, ale jest gwiazdka.
1: No.
0: W Anglii, ale w Polsce.
1: Tak. To znaczy, polskie samochody z kierownicą po lewej,
0: właśnie,
1: ale bramki do płacenia po prawej, żeby
0: tak,
1: pani mówiła.
0: A tamte samochody do Polski i wtedy to działa.
1: I wtedy jak pasażer mówi, ale tu zapłać, ty masz bliżej. I o to właśnie
0: Ja nie sięgnę.
1: Nie, nie.
0: No dobrze, to co jeszcze może, a raczej czego nie może robić pasażer?
2: Cześć, jako że jeżdżę taksówką, u mnie w aucie obowiązują dwie najważniejsze zasady, dotyczące oczywiście pasażerów. W aucie nie jemy i nie pijemy. Pozdrawiam, Rafał z Dastera.
0: No ja to szanuję, no w taksówce to w ogóle, zwłaszcza, że nie jemy i nie pijemy.
1: Jest jeszcze apel Direksa a propos odkręcania przez pasażera nakrętek i odrywania.
0: Aha, żeby to
1: trzeba robić. Bo nawet jeżeli będzie ocieplenie klimatu, to polepszy stan dróg w zimą. No, a to przecież byłoby bardzo pozytywne.
0: Wywrotowa teoria, szczerze mówiąc. Dość taka, nie chcę powiedzieć egocentryczna, ale no taka nieglobalna. O, może w ten sposób.
1: Tak,
0: no.
1: Bo i latem wtedy będzie cieplej.
0: No,
1: słuchaj, te wszystkie sprawy.
0: Tak
1: nie. Zostawmy te nakrętki w spokoju. My szukamy dzisiaj wyzwań dla pasażerów.
3: Kiedy czasem wstaję rano i za bardzo mi się nie chce, mówię sobie, dam jednak radę, ale chyba nie. Jednak może się odechce. To wsiadam w auto, włączam ulubione radio i mówię, wszystko będzie na 102, bo przecież słucham PRK. Dobrego dnia.
0: O, no, i to jest pasażer.
1: Ja wyobrażam sobie, że pasażer właśnie raczy mnie takimi różnego rodzaju wierszykami, piosenkami, kawałami.
0: Tutaj może uknąć jakieś wierszowanki, rymowanki, żeby mnie zabawiał.
1: Wodzirej pasażerski.
0: O, fantastycznie.

0: poróżniły was te frytki, czyli ten podział, że pasażer jest odpowiedzialny za podział jedzenia.
1: Okienko z lewej, tak, tu siedzi kierowca, tak, i ten też chce frytki.
0: I Piotrek jeszcze chce wyjaśnić, o co dokładnie chodzi z tym podziałem, bo dzieli jedzenie dlatego, bo ekipa w moim samochodzie to 5 osób.
1: Aha, i on zamawia, a wszystkich częstuje. Jest rozwiązanie tej sytuacji.
2: A dlaczego dzielenie tych frytek i dlaczego jesz moje frytki? Jak chcesz jeść frytki, to se kup.
1: Ile razy ja to słyszałem.
3: Daj jedną frytkę. Tak. Chcesz frytkę, to se kup.
0: To se kup.
3: No. No chcesz informacje drogowe?
0: To se posłuchaj.
1: I zrób se głośno. No.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Szczególnie posłuchaj, jeżeli jedziesz A4 w Śląskiem, bo tam cały czas są problemy między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska, chociaż według nawigacji korek maleje. Mamy aktualizację od służb i wiemy teraz, że zderzyło się 7 samochodów osobowych. 323 km to dokładny punkt. Przypominamy, między Zabrzem a Rudą Śląską. 3 osoby są poszkodowane i mamy zajęte 2 pasy w kierunku Katowic. Ruch wyjątkowo dopuszczono pasem awaryjnym. Na A4 problemy też między Strzelcami Opolskimi a Łanami na kilometrze 280. W okolicy Nogowczyc samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i mamy zajęty jeden pas na trasie, w tym przypadku przeciwnej, czyli w stronę Wrocławia. Na S2 pod Warszawą nieciekawa dzisiaj sytuacja, bo cały czas korek nam towarzyszy, nie bez powodu. Między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz zderzyły się 2 osobówki i zablokowały jeden pas w kierunku Poznania. Korek właśnie w kierunku Poznania zaczyna się już na Moście Południowym, potem kończy się w okolicach Wilanowa, ale następnie wjeżdżamy w kolejny zator, który zaczyna się niedaleko ulicy Puławskiej. No i właśnie ten korek jest tuż przed miejscem zdarzenia, miejscem, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. Nie tylko w kierunku zachodnim korek na południowej obwodnicy Warszawy, bo także na wschód. Tutaj na wysokości węzła Konotopa, a potem między Opaczą a Lotniskiem też was czekają korki. 19 Białystok Zabłudów w okolice miejscowości Kurjany, 67 km. Tam jedziemy naprzemiennie, bo osobówka wypadła z drogi. 50 Ostrów Mazowiecka Łochów, też ruch jednym pasem, bo osobówka wypadła z drogi. Całe szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czego pasażer robić nie może, a co musi? No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji, można się także nagrywać.
3: Zbieramy te zasady, a wy proponujcie. Również numer telefonu 22 513 11 11 obowiązuje.

0: pokazać. 20 minut jeszcze do godziny 10. Nasz słuchacz pisze: jedna i jedyna zasada dla moich ewentualnych pasażerów oczywiście. Szanuj auto kierowcy swego i kierowcę swojego, a reszta już będzie git i lemoniadowo też będzie. Ładne, naprawdę.
1: Bardzo.
0: Tak, czyli szacuneczek musi być, zdecydowanie. Też no, ja myślę, wystrzegałbym się nadmiernego gadulstwa.
1: Zgadza się.
0: Żeby jednak nie za dużo. Ja często mam tak, że lubię jeździć w ciszy i nawet potrafię wyłączyć wszystkie inne dźwięki typu radio i muzyka i jadę w ciszy. Słucham silnika.
1: O, ja też lubię to brzmienie.
0: Bardzo przyjemna sprawa.
1: No i w trzech cylindrów.
0: No i tam.
1: No, masz rację. Ale kosiarki też fajnie brzmią. W każdym

0: W tym razie powiedzieliśmy o tym, że to słuchacz jadący z wami powinien w aplikacji do nas pisać, a wy mu tylko dyktujecie. Albo nagrywać wiadomość głosową, prawda? Trzymając wam telefon przy ustach.
1: No tak.
0: A co my mamy jeszcze w aplikacji? Ukryte?
1: Że można potrząsnąć aplikacją.
0: I trzykrotnie w ciągu dnia coś wam wyskakuje. No i właśnie teraz Antek jest naszym pasażerem, uruchomił procedurę trząsu i pojawiło się coś następującego. Pierwsza Warszawa zjechała z taśmy 6 listopada 1951 roku o 14. Drugie, popatrz w niebo. Trzecie, masz czas.
1: A, widzisz.
0: Takiego pasażera chciałbym
1: świetnie
0: mieć, który mi rzuca takimi sentencjami. Uśmiechnij się. Dobrze wyglądasz.
1: No to wypisz, wymaluj ja.
0: Że ty jesteś takim pasażerem.
1: Tak.
0: Ty mi coś miłego.
1: Z tym koreczkiem to jakbyś musisz mi wybaczyć, ale cała reszta to pasuje.
0: Będzie ciasto?
1: I miziu.
0: Dobry pasażer karmi nas w czasie drogi. Dba o to wszystko. Co jeszcze?
2: Na pewno jest tak, że ten pasażer powinien być taką opoką, pomocą kierującemu. Wiadomo, że na nim spoczywa główna rola, bezpieczna jazda. Odkręcić butelkę, podać do picia. Może niekoniecznie jedzenie, ale to też przecież można jakąś kanapeczkę zjeść. Natomiast powinien być współtowarzyszem bezpiecznej jazdy i też zwracać uwagę i wspierać tego kierującego, prowadzącego pojazd w celu bezpiecznej jazdy prawidłowej. Pozdrawiam.
1: A już tak absolutnie serio, jeśli jedziemy z kierowcą, który według nas jedzie nierozważnie, niebezpiecznie i po prostu za szybko, to też nie bójmy się zwrócić mu uwagi i powiedzieć, żeby zwolnił, że jednak stwarza zagrożenie dla nas, dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. No to i po prostu rozmawiajmy na ten temat, żebyśmy jeździli bezpiecznie.
0: I to jest najważniejsze. A ja postuluję o Dzień Pasażera. O, jest. 6 sierpnia.
1: Oj, idziesz.

0: No to uwaga, uwaga, bo jeżeli chodzi o pasażera, to mamy jeszcze jedną bardzo ważną sprawę do obgadania.
1: Ale znowu będzie o mnie?
0: Nie. No, a jeździsz jako plecaczek?
1: Nie.
0: No właśnie, nigdy. Bo my wzięliśmy dwa motocykle i jako samotni jeźdźcy gadaliśmy ze sobą przez interkom. Ale czasami motocyklista zabiera plecaczek i teraz Artur pozdrawia lewa w górę z Suzuki V-Strom 1050 DE. U niego wygląda to tak. Pasażer jadący ze mną motocyklem powinien całkowicie poddać się moim komendom i nie robić nic, a szczególnie na odwrót moim ruchom.
1: A, czyli jak Artur lekko w prawo schodzi na kolano, to pasażer nie może w lewo odbijać.
0: Bo plecak musi umieć podróżować.
2: A jeśli chodzi... jest najbardziej intuicyjne, szczerze
3: mówiąc.
2: Nie, to
3: w ogóle jest intuicyjne. Jako plecak.
2: No. Tak, tak było, potwierdzam. Ale jak Patryk wychylał się w lewo, to ja miałem odruch, żeby jednak w prawo.
1: No to byście się wywalili.
0: Tak,
1: ale stracili panowanie.
0: Wtedy ja mówiłem prrrr.
1: No. Ale jemu czy motocyklowi?
0: Jednemu i drugiemu. A jeśli chodzi o samochód, pisze dalej Artur, to lubię rozmowy z pasażerem. Bardzo ciekawe tematy można wtedy przedyskutować.
1: To prawda, oby się tylko w samochodzie nie kłócić.
0: I wiecie co? Patryk jest dzisiaj fantastycznym pasażerem, bo cały czas kierowcom podpowiada, którędy jechać, gdzie są utrudnienia.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A niestety sporo tych utrudnień, między innymi po karambolu 7 samochodów osobowych na śląskim odcinku A4 między Zabrzem a Rudą Śląską. 3 osoby zostały poszkodowane i mamy zajęte 2 pasy w kierunku Katowic na 323 kilometrze. Został dopuszczony wyjątkowo ruch pasem awaryjnym. Między Strzelcami Opolskimi a Łanami także problemy, to już

W Opolskiem i na trasie do Wrocławia. 280 km to jest miejsce, gdzie osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Nikomu nic się nie stało, całe szczęście, no ale uważajcie na blokadę jednego z pasów. Niełatwo też na S2 pod Warszawą. Między węzłem Warszawa-Lotnisko na węzłem Opocz na kilometrze 466 mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych.

0: zjazdu na lotnisko. A jakby tego było mało, 19 z problemami na odcinku Białystok-Zabłudów w okolicach miejscowości Kuriany. To kilometr 67. Osobówka wypadła z drogi, no i jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo jedziemy między Łochowem a Ostrowią Mazowiecką na drodze numer 50. Chodzi o jej 269 kilometr, gdzie osobówka wypadła z drogi. Nikt na szczęście nie został poważnie poszkodowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 10.
1: Mhm. Zatankujesz?
2: Dzień dobry.
1: Zapłacisz?
0: Pasażer komu? Idealny.
1: No na stacji pasażer... tam pani przecież, no.
2: Nie no, Patryk, jeżeli będziesz mnie zabawiał rozmową
1: Nie, nie, ty jesteś pasażerem. Nie, odwracaj kota ogonem.
0: Dobrze.
1: No, ja ciebie do siebie zaprosiłem.
2: Ale to musi być współpraca, Patryk. To nie może być tak, że ja daję z siebie wszystko, a ty tylko jedziesz.
0: No, dokładnie.
2: Chcesz być szoferem?
0: Aj.
1: Poczekaj, będziesz miział za łóżkiem, będę szoferem. Taka propozycja wpadła.
2: Słuchaj, no możemy ponegocjować. Nie jestem jeszcze przekonany do końca, ale...
0: Ja już bym zapłacił i nie marudził.
1: Piotr Firan z wami po 10. Zapraszam.

0: Na zegarze zbliża się godzina 10. Ruszamy, moi drodzy, a zaczynamy oczywiście od prognozy pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś będzie ciepło, ale pogoda nie wszędzie będzie równie spokojna. Najwięcej chmur zobaczymy na zachodzie i południu kraju i właśnie tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na wschodzie, w centrum będzie więcej miejsc ze słońcem. Temperatury bardzo przyjemne, od około 19 stopni na północnym zachodzie, przez mniej więcej 24 stopnie w centrum, aż po 25 stopni na południu i na południowym wschodzie.
2: Tak będzie w ciągu dnia, ale teraz też nie jest źle. A jeśli jesteście w trasie, zwłaszcza na południu, no to dobrze obserwować nie tylko temperaturę. W Karpatach możliwe burze, wiatr w górach będzie zdecydowanie mocniejszy niż na pozostałym obszarze. No a w Sudetach może powiać nawet do 80 km na godzinę.
0: Na większości dróg wiatr będzie słaby albo umiarkowany, choć chwilami również porywisty. Zaczynamy nasze spotkanie. Minuta już prawie po 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry.
0: Dagmara Kowalska.
2: Piotr Filan. Kłaniamy się pięknie dzisiaj do godziny 13, jak zawsze u nas, jak zawsze w trasie i jak zawsze konkurs, rozgrzewka i będzie spotkanie z Agatą.

0: Various Monks to jest taki zespół, który miał zawsze dużo szczęścia do wokalistek i która by nie śpiewała, to śpiewała pięknie, bo każda miała piękny głos. I ma.
1: No tak, a w naszym studiu pojawił się Patryk Bedliński, który także swoim głosem nas prowadzi od samego rana.
2: I przy okazji doceniam te instrumenty dęte na sam koniec, które wybrzmiały tak pięknie.
1: Pięknie, pięknie to był wstęp przed wiadomościami dla kierowców, bo już prawie 10 minut po godzinie 10.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy trochę dobrych wieści, na przykład z opolskiego odcinka czwórki, bo już zakończyły się problemy między Strzelcami Opolskimi a Łanami i w kierunku Wrocławia nie powinniśmy mieć blokady żadnego z pasów. Natomiast na śląskim odcinku A4, no niestety są problemy. Między węzłem Zabrze Południe a węzłem Ruda Śląska na 323 kilometrze zderzyło się 7 samochodów osobowych, w wyniku czego 3 osoby zostały ranne. Mamy zajęte 2 pasy w kierunku Katowic i ruch wyjątkowo został dopuszczony tylko pasem awaryjnym. Na S2 pod Warszawą, czyli na południowej obwodnicy, poprawia się sytuacja. Korek jeszcze może się utrzymywać, ale służby już poinformowały o zakończeniu problemów między węzłami Warszawa Lotnisko i Opacz po tym, jak zderzyły się 2 samochody osobowe. Jeżeli nawet napotkacie korek, to od Puławskiej do lotniska w kierunku Poznania, a w kierunku wschodnim głównie niewielkie spowolnienie między Opaczą, a także lotniskiem. 19 Białystok Zabłudów, tam uważajcie na ruch jednym pasem na zmianę w okolicach miejscowości Kuriany. 67 kilometr to miejsce, gdzie osobówka wypadła z drogi. 50 Ostrów Mazowiecka

0: Włochów. Podobna sytuacja, bo w okolicach Zieleńca na 269 km samochód osobowy wypadł z drogi, no i dlatego jedziemy tylko jednym pasem. Uważajcie, dojeżdżając do Wrocławia od strony centrum kraju, bo na korek bardzo możliwe, że traficie w okolicach węzła Wrocław Psie Pole z powodu uszkodzenia dylatacji. No i jeszcze w dolnośląski odcinek A4, kąty wrocławskie, czyli trasa z Wrocławia do Legnicy. Tam trzeba przygotować się na niewielki korek. Niewielki to znaczy 3,5 kilometra, więc tak czy owak nie unikniemy pewnego przestoju w naszej podróży.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry bardzo, witam serdecznie prowadzących całe PRK i wszystkich mobilnych i słuchaczy. Witam w kolejnym dniu. Myślę, że spędzony czas z wami będzie na pewno wspaniały, przy dobrej muzyce, jak zawsze. I miły będzie i radosny dzionek. Pozdrawiam serdecznie, Robert z Cysterny.
3: Pozdrawiamy, bardzo nam miło i niech tak będzie. I cieszymy się, że poczucie humoru was nie opuszcza i cieszymy się, że mamy tak różnorodne towarzystwo w naszym wirtualnym aucie, którym przez te niespełna już 3 godziny będziemy razem podróżować.
4: Nie, no dobrze mieć was, słuchajcie, na prawym, na lewym, z tyłu, z przodu. Super, bardzo fajnie, że jesteście. Direx też na nogach i napisał, a kto jest dzisiejszym pomysłodawcą zagadki?
3: A to na razie nie powiemy. Chociaż jeśli chodzi o tego typu wiadomości, Ola Szczery pisze, jestem, radio dziś działa, więc mogę brać udział w najnowszej Zgaduj Zgaduli.
4: No właśnie, wiesz dlaczego działa? Bo wyłączyła mikrofalówkę.
3: No, i nie ma zakłóceń, bardzo dobrze, skoro jest bez zakłóceń, no to nie może być inaczej, jak tylko
4: rozgrzewamy się.
3: I zaczynamy od pierwszej podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź w naszej zagadce dzisiaj, zgadywance, jest następująca. Nie prowadzicie do celu, ale może podpowiedzieć, jak się zorientować. Mm-hmm. I czekamy na wiadomości oczywiście, nasza aplikacja tekstowo albo głosowo.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci powiem

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, podważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Osiemnaście i pół minuty po godzinie 10:00. Nasza zgadywanka nie prowadzi się do celu.
2: Na którą czekacie bardzo.
1: Tak, ale może podpowiedzieć, jak się zorientować. Jest kilka odpowiedzi, moi drodzy. Posłuchajmy.
3: Mapa papierowa. Pozdrawiam, Paweł z Zestera.
4: Witam serdecznie jeszcze raz. Próbuję swoich sił, by odgadnąć zagadkę. Czy chodzi tu o lokalizację? Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
1: Pozdrawiamy. Mapa, lokalizacja, myślę, że to znak drogowy. Pozdrawia Ola z Czery.
2: Słuchajcie, ja bym szukała gdzieś
1: kompas,
2: indziej. Ja bym szukała gdzieś indziej. Bo to
1: od jest Krzysztofa,
2: taki,
1: tak?
2: Ta pierwsza podpowiedź jest taka, no taka podpowiadająco wymijająca, bym powiedziała raczej.
1: Direx pisze o światłach, ale jest też pytanie, jak można nie mieć humoru, a propos tego, o czym ja mówiłem, w taką pogodę i z takimi widokami. Pozdrawia Bartek, nas pozdrawia, który jest na Podkarpaciu w okolicach między Dębicą a Jasłem. No i piękne słońce rzeczywiście i widoki także piękne. Więc gratulujemy takiego miejsca i troszeczkę zazdrościmy. Chociaż u nas też całkiem przyjemnie.
2: No pewnie, że tak. U nas zawsze przyjemnie, bo wy jesteście po drugiej stronie. Dzień dobry, Radyjko, Paweł z Forda z tej strony. Odnośnie zagadki spróbuję odpowiedzieć, czy to nie będzie mapa Atlas samochodowy. O wow, macie takie rzeczy jeszcze w samochodach? Jak mapa, atlas samochodowy. Jeśli macie, to znaczy, że są nieaktualne. Albo ewentualnie kupione niedawno, bo jeszcze można cały czas kupić. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, można kupić.
1: No tak, na pewno, jak pójdziesz mapę do księgarni, to jest taka mapa.
2: Nie, na stacjach benzynowych jeszcze do swego czasu było. Nie wiem, czy teraz jest, ale jakoś mi się tak kojarzy kole boce po mojej głowie. Więc może gdzieś tam widziałam przypadkiem.
1: Nie prowadzi cię do celu, ale może podpowiedzieć, jak się zorientować. Pierwsza podpowiedź. A druga, bo na razie wszystkie wasze odpowiedzi nie trafiają w tę właściwą. Kierowca może spojrzeć na to tylko przez chwilę, ale dobrze wiedzieć, co oznacza. Jest to zagadkowa, zagadkowa podpowiedź.
2: Zagadkowa podpowiedź. No taka wymijająco podpowiadająca. Bardziej wymijająca niż podpowiadająca, ale już na pewno wiecie, że to nie jest ani mapa, ani nawigacja, ani znak drogowy, ani nawet światła, więc szukamy gdzie indziej. My trzymamy kciuki i czekamy na wasze odpowiedzi.
1: Tak, a teraz już 21, już prawie minut po godzinie 10. Jeśli jesteście świadkami utrudnień, przypominamy, lub też korków, można o tym napisać

0: 29 minut po godzinie 10. Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie i nasza zgadywanka trwa cały czas. Nie prowadzicie do celu, ale może podpowiedzieć, jak się zorientować. Kierowca może spojrzeć na to tylko przez chwilę, ale dobrze wiedzieć, co to oznacza.
1: A wy kombinujecie? Oj, jak chodzicie wokół tematu, ale to jest bardzo dobry spacer rozgrzewający przed konkursem.
0: Posłuchajmy.
2: No, dzień dobry, tu Zdzicho z Kolna. Jeżeli chodzi o to, co nie doprowadzi się do celu, ale pomoże w orientacji, to na pewno to nie jest teściowa na siedzeniu pasażera.
1: No chyba, że teściowa lubi się z mapą, to wtedy tak, to wtedy jestem w stanie powiedzieć, że tak, pomoże.
0: Ja myślę, że są takie teściowe, które mają połączenie z taką rzeczywistością, o której nawet nam się nie śniło i doskonale nawet bez mapy wiedzą, jak dotrzeć do niektórych miejsc, ale nie wiem, czy my byśmy chcieli tam dotrzeć, więc na razie to zostawmy. Nie chodzi o teściową, zresztą też powiedział o tym nasz słuchacz, więc więcej podpowiedzi za chwilę, ale najpierw Patryk Bedliński, który ma już najnowsze informacje drogowe i nam je przedstawi.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Mam pewne drogowe podpowiedzi i ostrzeżenia także od naszych słuchaczy.
5: Droga między Kaliszem a Drawskiem Pomorskim jest zamknięta.
4: To wiadomość od Piotra. Dzięki Piotrze za to ostrzeżenie. No i zaglądamy jeszcze do województwa lubelskiego razem z naszym innym słuchaczem. To będzie droga wojewódzka 850 i miejscowość o wdzięcznej nazwie Czartowczyk.
6: Utrudnienia na trasie Chrubieszów-Tomaszów-Lubelski w miejscowości Czartowczyk. Poważny wypadek. Droga będzie zablokowana. Prawdopodobnie służby się zjeżdżają. Świeża sprawa. W Czartowczyku proszę uważać. Tam jest także wyjazd z lasu. Jest ostry zakręt i trzeba być czujnym po prostu.
4: Jeżeli chodzi o pokonanie trasy Chrubieszów-Tomaszów-Lubelski, można pojechać także przez Łaszczów albo jeszcze lepiej przez Zamość. Nadłożymy drogi, ale na pewno nie napotkamy na te utrudnienia w Czartowczyku.

0: Dzięki wielkie za ostrzeżenie. No i zaglądamy na czwórkę, bo tam sporo korków i problemów. Między innymi są utrudnienia między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska. 323 km to miejsce, gdzie zdarzyło się 7 samochodów osobowych. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic i przejeżdżamy tylko pasem awaryjnym. Wyjątkowo oczywiście. Między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem 2,5 km korka na czwórce. W Dolnośląskiem też mamy korek. Ten powstał między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi, czyli dotyczy kierowców, którzy z Wrocławia próbują dostać się do Legnicy. Ten korek na Dolnośląskiej A4 ma niespełna 3 km. Drogowe problemy na 19 Białystok Zabłudów. Jedziemy jednym pasem na zmianę po tym, jak samochód osobowy wypadł z drogi. To miejscowość Kurjany i 67 km. Naprzemiennie jedziemy też między Ostrowią Mazowiecką a Łochowem przez Zieleniec, czyli na 50. No i skoro o 50 mowa, no to jeszcze tłok bardzo wyraźny w Mszczonowie między Wiskitkami a Grójcem i na wyjeździe z Grójca w stronę Mszczonowa w miejscowości Pniewy. Też napotkacie korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak, nie prowadzi cię do celu, ale może podpowiedzieć, jak się zorientować. Kierowca może spojrzeć na to tylko przez chwilę, ale dobrze wie, co to oznacza. Mm-hmm. Jest kilka takich elementów, że widzimy
3: I wiemy co.
2: Aha. Chociaż pewnie są też tacy, którzy zupełnie nie wiedzą, że to akurat jest tam, gdzie powinni.
3: Tego się trzeba nauczyć na pewno.
2: Chciałem powiedzieć za dużo, ale musiałem...
3: Widziałem, jak się gryziesz więcej.
2: Zakodowałem przekaz. To może to...
4: Myślimy, że chodzi o kompas. Pozdrawiamy, to będzie.
3: Bardzo kiepska jakość, a jest jeszcze jeden taki telefon, ale będziemy wypuszczać to, zrobimy to z tłumaczeniem symultanicznym, tak, na przykład. Tak.
2: Kompas. To Tomek nas pozdrawiał, ale z kim? Bo jeszcze ktoś tam był, ale to, tego już nie dosłyszałem. Także Tomku, bliżej mikrofony, jeżeli by się udało, tak, na przyszłość. Oczywiście zgadujemy
3: dalej.
2: Nie przez
3: zestaw głośno mówiący, bo jest chyba taki pamiętający króla Kraka.
2: Świeczka.
3: Na przykład.
2: Albo popiela, którego zjadły myszy.
3: To było dawno temu. Ale my to pamiętamy, bo my siedzieliśmy wtedy w pierwszym rzędzie.
2: 27 do 11.
3: Popcorn.
2: Zgadujemy dalej. Trzecia podpowiedź jeszcze chyba nie teraz.
3: Nie, jeszcze chwilę. Tak. Musicie pokombinować trochę z tymi dwiema podpowiedziami. Ja myślę, że dobrze, w dobrym kierunku idziecie. O tak.
2: No dobrze. Let's go.

0: Zanim pojawi się trzecia podpowiedź, no to moi drodzy, posłuchamy sobie trochę, przypomnijmy te dwie pierwsze.
1: Przypomnijmy je, bo to ważne, żebyście mieli poukładane, bo niektórzy pewnie się dopiero włączyli. Nie prowadzicie do celu, ale może podpowiedziecie, jak się zorientować.
0: I kierowca może spojrzeć na to tylko przez chwilę, ale dobrze wiedzieć, co to oznacza.
1: Albo musi się tego nauczyć, bo niektórzy o to pytają. Słuchaj, a
0: co to oznacza? No to posłuchajmy.
2: Witam Polskie Radio Kierowców, a może to jest licznik, wskazówki, obrotomierz. Pozdrawiam, Marcin z Buzka.
3: Dzień dobry. Czy to chodzi może o słupek drogowy, kilometrowy? Ten prowadzący taki, co rozstawiane są przy drogach? Pozdrawiam, Krzysiek.
0: Na razie te dwie odpowiedzi nie są właściwe. Szukamy dalej. Będzie trzecia podpowiedź. Teraz ten słuchacz, posłuchajmy, zróbcie sobie może troszeczkę głośniej. Zobaczymy, czy nam się uda usłyszeć, o czym mówi nasz słuchacz.
4: Myślę, że to będzie albo gwiazda polarna, albo słońce.
0: Gwiazda polarna albo słońce.
1: Myślimy, że to będzie albo gwiazda polarna, albo słońce. To było tłumaczenie bajek Kowalska.
0: No tak. I nie o to chodzi. Nie. To może o to.
5: Cześć PRK. Odnośnie zagadki. Myślę, że to jest słońce. Spojrzymy chwilę i wiemy, że jedziemy na przykład gdzieś w stronę zachodzącego słońca. Pozdrawiam. Maciej z Mana.
1: A to ładnie, romantycznie się zrobiło. Nie, to niestety nie to. Chociaż w sumie to jest dobry pomysł, nie? Na kiedyś tam, na zaś.
0: Tak, Lucky Luke'u. To może
1: on też miał takie długie chude.
0: On zawsze jechał w stronę zachodzącego słońca na swoim koniu.
6: Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor i pana redaktora. Czy w sprawie zagadki chodzi może o lusterka boczne albo lusterko wsteczne? Pozdrawiam, Grzegorz z Turana.
1: No nie. Nie.
0: Więc trzecia podpowiedź jest taka. Nie mówi wprost, co masz zrobić, raczej daje ci podpowiedź. Mm-hmm. W konkretnej sytuacji motoryzacyjnej.

0: z energią. 10 do 11 i Patryk Bedliński o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kurkuje się autostrada A4 z Wrocławia do Legnicy. Zwalniamy niedaleko Kostomłotów. Jadący z Opola do Katowic też muszą zwolnić. Tutaj korki możliwe między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem. A dodatkowo są utrudnienia między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska. Po wcześniejszym zdarzeniu 7 samochodów osobowych. 3 osoby zostały poszkodowane. Uważajcie, bo jeszcze możecie napotkać spowolnienie, chociaż służby już poinformowały, że zakończyły się utrudnienia i nie powinniśmy być zmuszeni do jazdy tylko pasem awaryjnym. Krajowa 19, Białystok Zabłudów. Tutaj z kolei jedziemy jednym pasem na zmianę. To dlatego, że w okolicach miejscowości Kuriany na

67 km osobówka wypadła z drogi. Naprzemiennie jedziemy też między Łochowem a Ostrowią Mazowiecką na drodze numer 50. W okolicach Zieleńca osobówka wypadła z drogi. Na szczęście nikt nie został poważnie poszkodowany. Skoro o 50 mowa, to musicie bardzo wyraźnie zwolnić między Grójcem a Mszczonowem w miejscowości Pniewy, a także dojeżdżając do Mszczonowa od strony

0: korki w obie strony. Teraz minimalne spowolnienie jeszcze możliwe między lotniskiem a Opaczą. Dojazd do Warszawy przez Ożarów Mazowiecki, czyli 92. Tutaj jeszcze korek się utrzymuje. No i skoro mowa o drodze 92, to odnotujmy, że korki tworzą się między Pniewami a Tarnowem Podgórnym w okolicach miejscowości Sękowo i Bytyń.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze informacje od naszych słuchaczy. Droga A8 obwodnica Wrocławia, 27 kilometr, roboty drogowe. Brak umiejętności jazdy na zakładkę powoduje dość spory korek. To informacja od Marka. Patryk,
0: tak,
2: widzisz ten korek,
0: to
2: potwierdzasz.
0: Prawda, jest ten korek rzeczywiście. To ci, którzy dojeżdżają od S8, od centrum kraju do Wrocławia, na węźle Wrocław-Psiepole, wjeżdżają w ten drogowy zator. Ponad kilometr tego zatoru mamy na A8. Zmierzymy dokładnie, będziemy wiedzieli ile. No, prawie 1,5 kilometra. Tam miało miejsce uszkodzenie dylatacji, no i to nie pomaga zmotoryzowanym.
2: Tak, a jeśli chodzi o naszą zagadkę, kilka podpowiedzi za nami. Jeszcze sobie ponaprowadzamy. Czyli tak, kierowca może spojrzeć na to tylko przez chwilę, ale dobrze wie, co oznacza. Nie mówi wprost, co masz robić, raczej daje ci podpowiedź i nie prowadzi cię do celu, ale może podpowiedzieć, jak się zorientować.
3: Witam w sprawie zagadki. Czy to może będą znaki drogowe? Pozdrawiam, Jarek z Mana.
2: Jarku, nie będą to znaki drogowe. To jeszcze jedna podpowiedź. Możesz to zobaczyć na desce rozdzielczej. Jedziemy dalej.

0: Na zegarze minęła godzina 11, czas na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na zachodzie i na południu kraju pogoda będzie bardziej zmienna i tam bym się zastanowiła i popatrzyła na to i była, jechała trochę bardziej bezpiecznie, w ogóle oczywiście jeździmy bezpiecznie cały czas, ale się zagmatwałam. Konkretnie chodzi o to,
0: będą przelotne opady deszczu.
2: Będą przelotne opady deszczu, dokładnie tak. A w Karpatach będą także burze, więc tam ta pogoda rzeczywiście będzie bardziej dynamiczna. Weźcie to pod uwagę, kiedy będziecie planować się dłuższą trasę właśnie w tamtych rejonach. No a poza tym sporo spokojniejszych miejsc, szczególnie na wschodzie i w centrum, gdzie chmur będzie mniej, a temperatury nadal przyjemne. W wielu miejscach 24-25, a nad morzem i w górach trochę chłodniej, ale też bez przesady, bo aż 18.
0: A kierowcy jadący przez góry powinni uważać na wiatr.

0: wiatr, czyli tam na południu ten wiatr będzie silniejszy. W rejonach Karpat porywy do 75 km na godzinę, Sudety do 80, w samych Karpatach nawet 90 km na godzinę. To już jest wiatr, który może być wyraźnie odczuwalny za kierownicą, szczególnie na bardziej odsłoniętych odcinkach. Na pozostałym obszarze kraju będzie spokojniej, ale wiatr również może być chwilami porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zgadywankę rozwiążemy,
2: ale za chwilę, to jeszcze nie.
0: Jeszcze nie teraz, Ola, może, chociaż nie wiadomo.
2: Mój drogi,
0: jaką?
2: Ma pewność taką, że poprzednia odpowiedź, kamera cofania, jest prawidłowa. A my mówimy nie.
0: Nie, czyżby to kamera cofania? Niby proste, a nie wiadomo, co się za nią kryje. Ola Szczery. Mamy także...
2: Od Darka. Witam PRK, może to kontrolka rezerwy nam się pokaże. Nie.
0: No to może to.
3: A więc tak, podejście numer 3, Tomasz i Monika, mówimy głośniej. Sądzimy, że jest to wskaźnik poziomu paliwa. Dziękujemy, pozdrawiamy, przepraszamy.
0: Pozdrawiamy, ależ nie ma za co.
2: Cudownie, że was teraz dobrze słychać.
0: Kryształ.
2: Tak, i taki wiecie, wasz tembr głosu, znaczy twój Tomku, tembr głosu i w ogóle brzmienie, nie, no naprawdę super, fantastycznie, że się udało.
0: Jedziemy dalej, bo to na razie nie są dobre odpowiedzi. Podamy po serwisie drogowym kolejną podpowiedź.

0: I już Ewa Mierzejewska przed mikrofonem.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani, co oznacza, że oczywiście wyjeżdżamy na drogi. No ale dzisiaj takie pytanie niezbyt podchwytliwe, czy jest jakoś inaczej niż wczoraj na przykład?
2: Spokojniej na razie.
0: Naprawdę?
3: No. No to jedziemy sobie przed siebie, ale przy okazji informacje drogowe się przydadzą.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I dobre informacje od nich.

0: Zaczniemy. Droga krajowa numer 50 jest odblokowana na trasie Ostrów Mazowiecka-Łochów w pobliżu Zieleńca. Tutaj samochód osobowy wypadł z drogi. Na szczęście nie było poszkodowanych. 269 km. Tu był ruch naprzemienny, a teraz informacja, że trasa jest już przejezdna. Z kolei na S2 między węzłami Puławska i lotnisko w pobliżu Warszawy doszło do awarii ciężarówki i zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania na 469 km. No i niestety S2 dziś, jak przekazał mi Patryk, była trudną trasą o poranku. Teraz sytuacja wygląda już naprawdę bardzo dobrze, a ta awaria ciężarówki nie wywołuje dla kierowców większych spowolnień. To jest ta dobra informacja. S8 też bez żadnych problemów, zarówno na jezdni w kierunku Marek Białegostoku, jak i A2, a także Wrocławia. 7 za to jest mocno zakorkowana na trasie Łomianki Warszawa, zwłaszcza na wysokości Młocin. W przeciwną stronę podobna sytuacja, chociaż korek troszeczkę mniejszy. No i także zakorkowany jest ten odcinek od Łomianek do Łomnej. Tutaj prowadzone są wciąż jeszcze prace na 7 i z tego powodu są spowolnienia. Duży ruch na 61 na trasie od Jabłonny i Legionowa do Warszawy, ale wszystko uspokaja się tuż przed mostem. Zresztą to i tak już niewielkie spowolnienia, a nie korki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My cały czas was pytamy o to, co jest w samochodzie, bo to jest część, która znajduje się w samochodzie. No to podpowiem jeszcze, tak patrzę na Piotrka, czy pozwala. No nie pozwala, ale spróbuję, zaryzykuję.
3: Jak to? Ja zawsze pozwalam. Jak Mara.
2: To coś znajduje się we wnętrzu, więc musicie do środka wejść, żeby się zorientować. Nie prowadzicie do celu, ale może podpowiedzieć, jak się zorientować. Bardzo, bardzo może podpowiedzieć. Zwłaszcza w tych nowych samochodach. Ale w wielu tych, które już dzisiaj nie są uznawane za nowe też. Kierowca może spojrzeć na nią tylko na chwilę, ale dobrze wiedzieć, co oznacza. Albo przeciwnie, musisz się tego nauczyć, żeby już potem nie szukać tego czegoś, prawda? Co tam? Słuchaj po...
3: To posłuchajmy może. Posłuchajmy po drugiej stronie, co się dzieje, jakie tam są propozycje.
4: Hej, Paweł Sforda z tej strony jeszcze raz. Jeżeli mamy już tyle podpowiedzi, to spróbuję zaryzykować. Kontrolka kierunkowskazu. Po prostu kontrolka kierunkowskazu. Pozdrawiam, miłego dnia dla wszystkich.
5: Dobrze, witamy. To znowu Tomek i Monika. Podejście numer 4. Skoro to nie wskaźnik paliwa, to obstawiamy kontrolkę check engine, bo wskazuje, nie wszyscy to wiedzą, a wskazuje drogę do warsztatu. Cel. Ostateczna nasza odpowiedź. Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Ja myślę, że to nie będzie ostateczna odpowiedź, bo to nie jest dobra odpowiedź,
3: tak,
2: ale bardzo
3: ale powiemy,
2: dobrze.
3: Jesteście bardzo blisko, bo to rzeczywiście znajduje się na desce rozdzielczej, tak. Ten symbol. No i tak, wskazuje pewnego rodzaju orientację, nie są to kierunkowskazy, orientację w przypadku miejsca, w którym, to ja już to tak podpowiem, do niedawna jeszcze ceny były wyższe niż niższe.
2: O, no właśnie.
3: I już koniec.
2: I to jest tak, że jak tam się wjeżdża, nie, to jest takie, ty słuchaj,
3: Zwłaszcza kiedy mamy nowy samochód. Albo tak. Nie jedziemy swoim, tylko pożyczyliśmy, tak, tak. Albo dostaliśmy służbowy, nie wiem, no różne są scenariusze. Jedziemy
2: no
3: dalej.
2: Teraz to już jest chyba wszystko jasne.

0: 21 minut po godzinie 11. Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy, i zgadujemy.
1: Pamiętacie podpowiedzi naszej dzisiejszej zagadki. Możesz to zobaczyć na desce rozdzielczej. Nie mówi wprost, co masz zrobić, ale daje ci podpowiedź. Kierowca może spojrzeć na nią tylko przez chwilę, ale dobrze wiedziecie, co oznacza, wręcz przeciwnie. Może być też, że nie wiesz co, do czego, jak i z której strony. Nie prowadzicie do celu, ale może podpowiedzieć, jak się zorientować.
0: No to posłuchajmy.
2: Witam, Sławek ze Spitera. Może to jest kontrolka rezerwy. Poprawiam.
3: Witamy,

0: tu Tomasz i Monika, podejście numer 5. Co prawda odpowiedzieliśmy, że jest to wskaźnik paliwa, ale być może chodziło o kontrolkę rezerwy paliwa. Kontrolkę rezerwy paliwa, a jak nie, to jeszcze ostatni... kontrolka od oleju. Kontrolka od oleju.
1: Nie, olej nie.
0: Pozdrawiamy. Do widzenia.
2: Macie nową ksywę, kontrolki. Pozdrawiamy.
3: To było super.
2: Ale nie, ale bardzo nam się podoba, że robicie razem burzę mózgów.
3: Tak, super. I że nawet jak jest ostateczna odpowiedź, to ona jeszcze ma potem jakiś nawias. Jest jeszcze PS, tak zwane postscriptum.
2: Słuchamy dalej.
4: Sądzę, że chodzi o strzałkę, która wskazuje, z której strony jest wlew paliwa. Pozdrawiam, Mateusz z Korolli.
5: Hej, hej, odnośnie konkursu. Czy chodzi o wskaźnik, ten przy poziomie paliwa, który pokazuje, z której strony mamy wlew? Pozdrawiam, Sylwia.
6: Cześć, tu Grzechu. Spróbuję zgadnąć, to jest wskaźnik, z której strony samochodu jest wlew paliwa na wskaźniku paliwa. Pozdrawiam serdecznie.
3: Dokładnie tak, strzałka. Dzisiaj Piotrek wymyślił, słuchajcie, tę naszą zagadkę i to było bardzo, bardzo trudne, uważam, bo w sumie chyba już nikt nie zwraca uwagi na to, bo każdy wie, co tam się dzieje w swoim
2: samochodzie. Ale nasza Ola szczerze napisała kontrolkę o najbliższej stacji paliw. Mm-hmm. Bliziutko, bliziutko, bardzo. Wręcz bym powiedział, że otarliśmy o dobrą odpowiedź.
3: Wskaźnik, z której strony jest wlew paliwa od Tomka, z okolic Prudnika, jak widzę chyba. To jest Prudnik?
2: Śliwa jeszcze napisał. Kierunek, mm-hmm, po której stronie jest wlew paliwa, mm-hmm, z okolic Zgierza, Łodzi. Pozdrawiamy serdecznie. No tak. I to była dobra odpowiedź. Troszeczkę zakręciliśmy, ale ostatecznie doszliśmy do dobrego rozwiązania. Tak. To była rozgrzewka przed naszym konkursem. Konkurs o nazwie Nawigacja w tej godzinie jeszcze. Ale, moi drodzy, czekajcie na ten znak, kiedy znak powiemy sygnał. Zgłaszajcie się. To jeszcze nie był znak. On się pojawi w odpowiednim czasie.

0: uważam, że...
1: 29 minut do godziny 12. Dagmara uważa, że...
0: Ewa powinna przeczytać wiadomości drogowe.
1: Tak,
2: wszystko
1: no
2: się
1: właśnie
2: zgadza. Ja no też tak uważam.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na S2, tak jak już wspominałam, i tutaj sytuacja bez zmian, ale także bez zmian jest to, że nie wywołuje

0: Ja to dla kierowców większych utrudnień, że między węzłami Puławska i Lotnisko na jezdnie w kierunku Poznania zepsuł się samochód ciężarowy. Z tego powodu na 469 kilometrze jest zwężenie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy już właściwie tylko korki. Jest jeszcze jedno utrudnienie na Krajowej 19 i to jest między Białymstokiem a Zabłudowem w pobliżu miejscowości Kuriany. Tu samochód osobowy wypadł z drogi. Obowiązuje ruch naprzemienny na 67 kilometrze. I mamy też oczywiście korki na A4 z Wrocławia do Legnicy, niedaleko węzła Kostomłoty, jadąc w kierunku Legnicy z Opola do Katowic między Strzelcami Opolskimi i Kleszczowem. To jest znowu granica województwa opolskiego i śląskiego. Tam prowadzone są prace remontowe i z tego powodu właśnie tam się dość mocno korkuje. No i mamy też ten remont na S8 przy węźle Psiepole. On też wywołuje spory korek na wjeździe do Wrocławia, ale sytuacja oczywiście nie jest najgorsza. No i mamy też remontowany fragment S5 na dojeździe między 92 a A2 przy wjeździe na węzeł Poznań Wschód. Tutaj ruch spowalnia w obie strony między węzłem Poznań Wschód a Strumianami, a to wszystko dlatego, że te prace prowadzone są w dwie strony i tutaj jest zwężenie, także w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cześć, tu Grzechu jeszcze raz, ponieważ zasięg mi ucięło, to nie wiem, czy byłem pierwszy, czy piąty, czy siedemnasty, nieważne, ale chciałem się bezczelnie ewentualnie pod życzenia podpiąć i życzyłbym sobie i każdemu z osobna innemu, żeby wszyscy, którzy są użytkownikami dróg, zaczęli stosować przepisy ruchu drogowego jako zbiór nakazów i obowiązków, a nie tylko lekki do interpretacji spis wskazówek, bo to tak niestety na naszych drogach wygląda. Szerokości dla wszystkich.
3: Ja myślę, że sytuacja nie tylko na drogach tak wygląda, tylko ogólnie, bo to jest tylko część, akurat ten wycinek rzeczywistości, że jednak czasami kwestionujemy pewne reguły i zasady, kiedy one dotyczą nas. Są tacy, którzy uważają, że mogą więcej, a są tacy, którzy się po prostu podporządkowują. No i tutaj może się zacząć problem, bo jedni się czują rozgoryczeni, a inni niepotrzebnie zupełnie stawiają się w zupełnie innym miejscu, niż to powinno być.
4: Ale wracając do tego, co się dzieje na naszych drogach, to rzeczywiście jeśli chodzi o przepisy, no to trzymajmy się ich wszyscy.
3: Tak, jedziemy dalej, 26 do 12.
4: I to jest ten moment?
3: Jeszcze nie.
4: Naprawdę?
3: Jeszcze posłuchajmy sobie Taylor Swift.
4: No dobrze.

0: 200?
1: Tak, i 22 139 29 29. To jest ten numer telefonu, który daje wam przepustkę do wejścia do naszego konkursu pod nazwą Nawigacja.
0: Tak, 22 139 29 29. Można dzwonić. No i będzie pytanie. Mam nadzieję, że też będzie odpowiedź i ktoś dostanie nagrodę. Można też poprosić po drodze o podpowiedź, więc tak, żebyśmy się czuli bezpiecznie, przyjemnie. Na razie zgłaszamy się do konkursu Nawigacja 22 139 29 29. Dzwońcie.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.
1: Nie Paweł i Gaweł, ale Piotr i Paweł na antenie teraz. Oddaję panom głos.
2: Czyli ja Piotr, a Paweł po drugiej stronie. Halo, halo Pawle, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry Piotr.
2: Witamy, jest jeszcze z nami Dagmara, uśmiechnięta tak, i zadowolona.
1: Halo, oddałam wam głos.
2: Od Dagmary bardzo dużo zależy w tym konkursie. Także Pawle, musimy być mili dla Dagmary, bo inaczej...
3: Ale zawsze jeszcze mili dla Dagmary, zawsze będę.
2: Pawle, powiedz, dokąd jedziesz, bo chyba w samochodzie jesteś.
3: Tak, wracam z Piotrkowa do Bohatowa, że powoli kończę dzień pracy.
1: O, wspaniale. A masz jakieś plany na popołudnie? Oprócz tego, żeby wygrać konkurs?
3: Nie wiem. Moja praca powoduje to, że chyba chciałbym troszeczkę począć.
2: No dobrze.
1: To jest dobry plan.
2: Jesteśmy w trasie, żebyśmy nie stracili zasięgu, to od razu przypominamy nasze kategorie, spośród których wybierasz sobie jedną. Znaki na drodze, postój na obiad, widok z okna, atrakcje po drodze i na mapie. Która kategoria?
3: Chyba nie będę oryginalny, to jak wszyscy znaki na drodze.
1: Czemu nie jestem zdziwiona?
2: Nie ma pytań w tej kategorii, wszystkie zostały wyczerpane.
1: Naprawdę? Już?
3: No dobra, to na mapie.
2: Dobra, na mapie. Oczywiście żartowałem z tymi pytaniami, ale na mapie może być, tak?
3: Na mapie może być, tak.
2: No dobrze, no to mamy następujące pytanie.

0: pytanie z kategorii na mapie. Jak nazywa się stolica Norwegii? Czy chcesz podpowiedź, czy od razu odpowiadasz?
1: A chciałbym podpowiedź.
0: Leży nad fiordem, który nosi tę samą nazwę co miasto. Stolica Norwegii.
1: Oslo.
2: No pewnie. No tak, trzymaliśmy tutaj mocno kciuki za ciebie, ale przecież wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Czyli wiesz, odpowiedź prawidłowa, a podpowiedź to tylko tak, o, żeby w razie czego się nie wyłożyć.
1: Dziękuję.
0: Dostajesz od nas voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. Także szerokości, odpoczynku, relaksu ci życzymy, wszystkiego co najlepsze. A jeżeli jeszcze ci się uda złapać kilka promyków słońca, to witamina D3 też się przyda.
1: Krótki spad. Myślę, że jeszcze dzisiaj będę miał rodos, czyli ogródki białkowe.
2: No tak, bo słuchaj, że dzisiaj ma być jeszcze ciepło, a jutro już ta temperatura ma spadać troszeczkę.
1: Tak.
2: Będziemy chuchać i dmuchać, żeby było jak najcieplej, bo podobno miało być ciepło do połowy.
1: Ale też potrzebne, bo szybki mu są urosną.
2: A no tak, ta, troszeczkę.
1: Ja jestem grzybiarzem, bo lubię chodzić po lesie i to sprawia dużą przyjemność. Więc taka ma ten wielki utęsknieniem, powiem
2: szczerze.
1: Są też
2: takie, słuchajcie, wycieczki też podobno organizowane właśnie. Grzybiarze mają swoje wycieczki też już teraz.
1: Tak, ale powiem, że ja jeśli reagujemy małym chłopcem, mój ojciec, takie wycieczki były organizowane tylko do zakładu pracy, a jeśli ja mam takie wycieczki.
2: A widzisz?
0: Pozdrawiamy,
2: Pawle. Od najmłodszych lat zostaje z człowiekiem na cały
0: czas. Tak, u nas w pracy też były takie organizowane. Nie wiem, czy w tym roku był e-mail w tej sprawie. Tak, oczywiście. Grzybobranie się nazywa. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Miłego
2: dnia, dzięki.
3: Właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Czas sprawdzić, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na A4, to nie widać już tych utrudnień między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska na 323 kilometrze. Tutaj wcześniej zdarzyło się 7 samochodów osobowych, wskutek czego 3 osoby zostały ranne i mieliśmy zwężenie w kierunku Katowic i to takie dość pokaźne, bo zablokowane były 2 pasy i tutaj już nic nie widać, więc na szczęście udało się usunąć te uszkodzone pojazdy z drogi i w ogóle A4 na wysokości i Katowic, Rudy Śląskiej, a także Gliwic wygląda całkiem dobrze. Natomiast mamy ten korek, właściwie takie długie spowolnienie między węzłami Piekary i Pyrzowice. To wszystko przez to, że prowadzone są nadal na tym 3-kilometrowym odcinku roboty drogowe. Jest zwężenie, jest też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i

Z tego powodu jest spowolnienie w obie strony. S2 między węzłami Puławska i Lotnisko i na jezdni w kierunku Poznania przejazd jednym pasem utrudnia awaria samochodu ciężarowego na 469 km, ale tutaj ładnie się wszystko rozluźniło. Natężenie ruchu o tej porze, czyli tuż przed 12, jest całkiem małe, więc ta awaria nie utrudnia przejazdu kierowcom. I jeszcze Krajowa 19, trasa Białystok-Zabłudów w pobliżu miejscowości Kuriany. Po tym jak samochód osobowy wypadł z drogi, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 67 km. Tak jest na

0: Oczywiście będziemy tę sytuację dla Was monitorować.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Informacje od Was także mile widziane. My jedziemy w kierunku prognozy pogody 7,5 do 12.
3: Po godzinie 12 spotkanie z Agatą Ślepowrońską. Trochę podpowiemy Wam, jakie imprezy motoryzacyjne będą się działy w najbliższym czasie, ale też zajrzymy może do Szanghaju na przykład, żeby zobaczyć, co nam się wydarzyło w Lamborghini Super Trofeo Asia 2000,
2: Dagmara, 2026. Jest, International Dagmara to była.
3: O ja.

0: No a na naszych zegarach już prawie godzina 12. Dobry czas na to, żeby sprawdzić pogodę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak, w południe to sprawdzimy, co przed nami oczywiście. Dzisiaj zdecydowanie warto mieć na uwadze południową i zachodnią część kraju. To właśnie tam mogą przechodzić przelotne opady deszczu, a w Karpatach także burze. W centrum i na wschodzie więcej spokojniejszych momentów i miejscami małe zachmurzenie. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie całkiem przyjemne wartości. Na południu i południowym wschodzie nawet 24-25 stopni.
0: No ale wczoraj ostrzegałeś, dzisiaj przypominamy, że wieczorem pogoda zacznie się niestety zmieniać. Wczoraj było bardzo przyjemnie, jeździłam skuterem wieczorem i naprawdę było bardzo, bardzo miło i cieplutko, ale dzisiaj będzie już troszkę inaczej, szczególnie na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie tam przybierał na sile. Nad morzem wieczorem porywy mogą dochodzić nawet do 60 km na godzinę, a na zachodnim wybrzeżu to nawet do 70 km na godzinę. Bardzo mocno powieje także w górach, w Sudetach 80, w Karpatach 90 km na godzinę. Jeśli więc macie przed sobą trasę przez góry albo późniejszy przejazd wzdłuż wybrzeża, no to zdecydowanie warto to mieć na uwadze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w tej godzinie połączymy się z Agatą Ślepowrońską, która ma oko na kalendarz imprez motoryzacyjnych i co nieco nam opowie, na co warto zwrócić uwagę.
0: Mhm. Ale nie tylko. Światowy Dzień Wzroku, więc będziemy patrzeć nie tylko w stronę Szanghaju, jak zapowiedziałam, ale także będziemy patrzeć na to, co się dzieje z naszymi oczami za kierownicą. O badaniach trochę opowiemy, o tym.
2: A ja chciałbym zadać pytanie. Mhm. Czego nie zauważacie?
0: Mhm. Za kierownicą? Mhm. Mhm. No to dobre pytanie.
2: To są znaki, czy czasami, nie wiem, nie zauważacie, że kogoś trzeba wpuścić?
0: Tak.
2: No, ciekaw jestem, czy macie takie swoje grzeszki za kierownicą. W naszej aplikacji czekamy.

0: Już prawie 10 minut po 12, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z S2 z Warszawy między węzłami Puławska i lotnisko. Odblokowano przejazd na jezdni w kierunku A2 Poznania. Tam, przypomnijmy, zepsuł się samochód ciężarowy na 469 km. Było zwężenie, ale już mówiłam jakiś czas temu, że tutaj nie widać większych problemów z przejazdem. Więc właściwie jedyne utrudnienie, które mamy, to jest krajowa 19 na Podlasiu na trasie Białystok-Zabłudów w pobliżu Kurian. Tu potem przypomnijmy, jak samochód osobowy wypadł z trasy, jest zwężenie w kierunku, no właściwie nie ma znaczenia w jakim kierunku, bo to na drodze krajowej, więc po prostu obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 67 kilometrze. No i poza tym mamy trochę korków, ale niezbyt dużo. Te korki oczywiście wywołane są pracami drogowymi. Tak jest na A4 na granicy województwa śląskiego i opolskiego między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Tutaj prowadzone są prace z tego powodu. Korek ma około 5-6 kilometrów. Tu można pojechać 40 i później drogą wojewódzką 426. Można też pojechać drogą krajową numer 40 na północ, a później drogą krajową numer 94. Czy skorzystacie z tego objazdu, to oczywiście decyzja należy do Was, ale korek ma już w tej chwili z niewielką przerwą prawie 8 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Światowy Dzień Wzroku. Nie chcę myśleć zmroku.
3: Zmroku też, no jak nie używasz.
4: Ale po mroczu już na niektórych pada, kiedy chcą na przykład wyprzeć coś, co widzą przed sobą, ale niekoniecznie mają intencję, żeby na przykład kogoś wpuścić, więc zadaliśmy pytanie, jakie są wasze grzeszki. Dagmara chciała powiedzieć, że konfesjonał otwarty.
3: Tak, ale mi nie wyszło.
0: Ale ty dajesz rozgrzeszenie, Dagmaro?
3: Nie mam takiej mocy.
0: Się, nie masz takiej mocy, takiej no mocy. Niestety. Dobrze, a propos tego, czego nie widzimy.
5: Grzybów nie zauważam.
0: To jesteśmy w tym samym klubie.
5: Nawet przez las. Pozdro, Piniu.
3: Dzień dobry, Piniu. Dziękujemy bardzo. To znaczy, grzybiarz z ciebie żaden.
2: To już był kiedyś taki, mieliśmy tutaj klub założyć osób pomijanych przez grzyby. Nie pamiętam, chyba z Marcinem Koczywą. To
0: Marcin
2: bardzo...
0: też do tego klubu?
2: Tak, właśnie.
0: No tak. I ty?
2: No,
0: też mamy parę osób, tak? Dagmara chyba umie jednak zbierać.
3: No nie, no, ja mam daleko do grzybów, wiesz? Nie, ja też nie za bardzo.

0: Mój dziadek chodził po lesie i on zbierał grzyby po mnie chodząc. A. Także a, ja no, widzisz, jak za nim szłam,
1: czyli ty miałaś jednak nosa, takie, ty jesteś jak taki
2: pies. Nie, Dagmara w charakterze bociana chodzi po lesie. Ale grzybów nie zbiera. Dobrze, słuchamy dalej. Halo.
3: Halo, halo, dzień dobry. Oczywiście, że mam grzeszki. Moim grzechem głównym jest to, że nie lubię cwaniaków drogowych. Takich, co to na wydrę muszą coś zrobić. I wtedy, kurde, mi się odpala strażnik Teksasu we mnie. Mój wewnętrzny, nie? Natomiast mam ciekawe doświadczenie z ubiegłego tygodnia, bo byłam sobie w Albanii i jeździłam sobie tam po tej Albanii. I tam jest absolutny chaos na drodze. Nonszalancja, bym powiedziała wręcz, ale wbrew pozorom to działa i ciekawe jest to, że kierowcy między sobą się komunikują, w sensie, a to sobie trąbną, machną, kiwną głową, nie wiem, cokolwiek, mruganie światłami nie działa, ale klakson działa rewelacyjnie i oni są względem siebie po prostu mili i uprzejmi. Pozdrawiam. Ewa z Oktawki.
2: No właśnie, i takie są także moje obserwacje, na przykład jeśli chodzi o jazdę po Turcji i chyba też Grecji poniekąd. U nas jest jakaś taka zakamuflowana, czasami mniej, czasami bardziej złość na drugiego kierowcę, a w Albanii, tak jak mówi nasza słuchaczka, ale także w innych miejscach, które my tak patrzymy na nie z góry i myślimy sobie, że tam jest chaos i oni tam nie potrafią jeździć, tam jednak ten klakson zupełnie inaczej jest używany w charakterze takiego sygnału, ej, ja tu jestem, i przepuść mnie albo ja ciebie przepuszczę, no tak, i jedźmy dalej. Czyli jest życzliwość jakaś tam.
1: Ale wiecie, jaka jest różnica? Jedna zasadnicza. Słońce.
0: Że oni nie mają, a my nie.
1: Nie, to jest po prostu południe. Nie, ja nie mówię, że nas to usprawiedliwia, tylko oni mają taki zupełnie inny
2: vibe,
1: południowy vibe. I mają dużo czasu i nie są w pośpiechu. W związku z tym, no co ich to, co im to da, znaczy co im to szkodzi, że kogoś przepuszczą. A u nas jest zupełnie inaczej. I ja winię za to brak słońca.
2: 14:30 po 12:00 czekamy na komentarze. Bardzo ciekawa obserwacja.

0: A my teraz łączymy się z Agatą Ślepowrońską, która przygotowała dla nas cały kalendarz różnych imprez, więc bierzcie do ręki długopisy albo telefony i notujcie w kajetach albo w kalendarzach, bo to, co Agata wyszukuje, zawsze jest bardzo ciekawe. No i oczywiście zabiera nas w zupełnie inny świat. Czasem na dwóch, a czasem na czterech kołach.
1: Witajcie, Agato!
0: Dzień dobry!
2: Dzień dobry, dzień dobry!
1: Jak się pani
2: jak
1: ma
2: się
1: dzisiaj?
2: Macie? Ja mam się wyśmienić.
1: My też mamy się bardzo dobrze. Dagmara przyniosła ciastka dzisiaj na program i tak postawiła sugestywnie przy mnie. Ja powiedziałam, żeby tego nie robiła, ale jednak się nie posłuchała. I mogę sobie w każdej chwili sięgnąć. Dobrze, ale my teraz o imprezach motoryzacyjnych. Agata, numer jeden. O czym warto pamiętać w ten weekend, kiedy planujemy sobie czas wolny i chcemy go spędzić przy dźwiękach warkotu silnika?
2: Pierwsze wydarzenie to będzie coś z uśmiechem na ustach motoryzacyjnie, a wydarzenie odbywa się w Jeleniej Górze i nazywa się Jelenie Wraki Przedostatnie Starcie.
0: Będzie to przedostatnie starcie?
2: Wydarzenie, to taka nazwa, więc prawdopodobnie będzie jeszcze jakaś jedna runda w tym sezonie. Generalnie jest to wydarzenie typu wrak race. Zgłaszać się można autami, które tutaj spełniają warunki wrakowości. Jeździć będą uczestnicy samochodami, które są wrostami, ale nie wrosły, nie są porzucone, ale już takie są mocno nadszarpnięte czasem. Także myślę, że to też jest ciekawe, żeby to obejrzeć z boku, nie tylko uczestniczyć. Ja generalnie zawsze lubię takie wydarzenia, a organizatorzy przygotowują się dobrze, nie zgłaszając się, nie tylko uczestniczysz w wydarzeniu, ale dostajesz też koszulkę.
0: Pięknie, czyli wracasz stamtąd z czymś, nie tylko z emocjami i ze wspomnieniami.
1: To jeszcze raz, co, gdzie i kiedy?
0: Jelenia.
2: Jelenie, wraki, Jelenia Góra. A jeśli wolimy takie bardziej, może nie współczesne, ale bardziej estetyczne klimaty, mniej wrakowości, to na niedzielę zapraszam na Rally 40 Milia. Jest to rajd, którego uczestnicy wybrali na to wydarzenie historyczne,

0: W Oldtimer i Youngtimer będziemy podróżować po województwie mazowieckim. Ruszamy spod urzędu gminy Nadarzyn, także tam jest otwarty parking, można przyjść, zobaczyć co ruszy, jak ruszy. Będą to godziny poranne. Meta w około żelazowskim lokalu, także można sprawdzić co i jak. Na pewno auta będą jeździć właśnie w okolicach między Nadarzynem a Żerardowem. Będzie można zobaczyć bardzo ciekawe kąski, także to na pewno.
1: A powiedz, jakie będą najciekawsze samochody, bo mówiłaś o Youngtimerach i...
0: No, moim ulubieńcem tego z listy na to wydarzenie jest samochód, który nazywa się Hudson Hornet. I to jest takie auto, które, nie wiem czy, na pewno nie, no na pewno kojarzycie taką kreskówkę auta,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: I tam był wójt Hudson, taki co się w NASCARze kiedyś ścigał. No to jest właśnie Hudson Hornet. I takie auto będzie jednym z uczestników.
1: Prosto z USA.
0: Prosto z USA, tutaj prosto z Poznania przyjedzie do nas na kołach. Także trochę krótszą drogę obrał wójt tym razem, ale powiem wam szczerze, że jest to naprawdę świetne zjawiskowe auto. Także to. Jeśli jednak wolicie już klimaty pod dachem, to właśnie pod warszawski Nadarzyn będzie też gościł Warsaw Motor Show. Tam można też przejść, na pewno nie tylko w halach, ale poza nimi będzie trochę dobra, ale tutaj już takiego współcześniejszego motoryzacja i sportowe auta wyścigowe i takie luksusowe. Także tutaj będzie też szeroki przekrój. Więc no, jest z czego wybierać.
1: Trochę elektryków jest. Będzie, to na pewno. Będą też takie samochody produkowane przez polską firmę, nie będę podawać nazwy, ale to są takie samochody, którymi mogą podróżować młodsi i ci najstarsi, bo to są,
0: tak,
1: są autka, które są
0: na prawo jest
1: dwuosobowe.
0: DB1, prawda?
1: Tak.
0: Dokładnie, o mniejszej wadze, mniejszej, tam one też chyba do 60 kilometrów na godzinę jeżdżą. Tak. To w ogóle jest duża grupa takich aut. Ale wiecie co, jakby prawda też jest taka, że mamy kolejny ładny weekend nadchodzący. Ja
2: tak.
0: Nie wierzę w te prognozy.
2: Ja sprawdzałem, Agata, prognozę.
0: Tak.
2: I wygląda na to, że na przykład w niedzielę będzie sporo słońca.
0: Dokładnie.
2: Może będzie już trochę niższa temperatura, bo wiadomo, że nie jest to sierpień ani wrzesień, ale naprawdę zapowiada się fajnie. Cały czas babie lato i polska złota jesień.
0: Dokładnie. I cały czas takie zloty kończące sezon. Także tak jak mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, powtórzymy się w tym, bo taka jest prawda. W każdym rejonie Polski w tej chwili są zakończenia sezonów. Czy będzie to Hubertus Classic motoryzacyjny, czy będzie to zlot, czy będzie to spotkanie, wszędzie one są. Ich jest po prostu mnóstwo, bo to jest właśnie ten moment. Także dokładnie.
2: Chcieliśmy podkreślić, że korzystajcie, bo później będą naprawdę krótkie dni, długie noce i być może pogoda będzie naprawdę kapryśna, więc póki jeszcze jest w miarę fajna pogoda, to wyjeżdżajmy, planujmy sobie imprezy motoryzacyjne pod chmurką albo pod zadaszeniem, a naszą przewodniczką jak zwykle Agata Ślepowrońska. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dzięki.

0: Ewa Mierzejewska przed tym mikrofonem, co oznacza, że wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy, co się na nich teraz dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ogólnie rzecz ujmując, sytuacja na drogach jest dobra. Absolutnie nie ma porównania z tym, co działo się wczoraj, bo po pierwsze mieliśmy bardzo dużo zdarzeń drogowych, a po drugie niektóre bardzo poważne. Teraz mamy przerwę między porannym a popołudniowym szczytem komunikacyjnym, a więc w ruch w miastach jest płynny. Są pewne wyjątki i to jest południowa obwodnica Krakowa, gdzie jest spowolnienie między Chrosną a Balicami, jadąc w kierunku Krakowa, a dalej oczywiście Tarnowa i Rzeszowa. Tu jest fragment na A4 objęty remontem i jest zwężenie, z tego powodu tutaj korkuje się. Mamy też spowolnienie na dojeździe do mostu nad Wisłą w tym samym kierunku, czyli jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa w przeciwną stronę na A4 na całym jej odcinku, także przy Balicach jedzie się płynnie. Korek jest od Libertowa do Gaju, to już oczywiście fragment Siódemki i Zakopianki. Przy wjeździe do Zakopanego, przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego, no i spowalnia ruch przy zjeździe z węzła Kraków Południe do Libertowa. Tutaj powód jest w obu przypadkach taki sam, czyli prowadzone roboty drogowe. I mamy także zakorkowaną 44, jadąc od strony Skawiny w kierunku Krakowa. Tutaj też myślę, że dla tych, którzy poruszają się tą trasą codziennie, nie jest to żadne zaskoczenie. Jeśli

0: Jeśli chcielibyście skorzystać z Zakopianki i wybieracie się w tamte strony dzisiaj, nie ma żadnego problemu z przejazdem, zarówno na S7, jak i na drodze krajowej numer 47. Tutaj ruch delikatnie spowalnia na wysokości Szaflar, ale poza tym czysto.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie zauważamy ograniczeń prędkości, terenów zabudowanych, linii ciągłych, pieszych, napisał Daniel z rusztowania. No mam nadzieję jednak, że nie z rusztowania, napisał Daniel. Wiadomo, stamtąd widać więcej, więc na pewno in plus, ale z rusztowania to chyba lepiej, nie, znaczy na rusztowaniu to lepiej chyba nie używać.
3: Dlaczego? To są porządne, szerokie balkony, można powiedzieć.
0: Metalowe.
3: I myślę, że dobrze się pisze.
0: Jak nie ma się lęku wysokości, a myślę, że pracownicy na rusztowaniach jednak byłaby to duże przeciwwskazanie.
3: Tak, Mara moim zdaniem jeszcze cały czas jest w tym lesie i szuka tych grzybów.
0: Może tak być. Może tak być.
3: Tak, i jeszcze a propos tej życzliwości, ale na drodze. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? No Ewa już trochę co nieco opowiedziała o tym słońcu na południu, ale wydaje mi się, że jednak u nas też trochę tego słońca jest, a mimo wszystko, kiedy są te słoneczne dni, to tej życzliwości jednak czasami brakuje.
0: No. Może tak być, to się ale nie to wiesz, bardziej chodzi o taki południ, tak jak mówi, jak ustaliliśmy już, taki w ogóle południowy vibe. I to nie, jakby wiesz, o co chodzi. No jakby tak, u nas było przez 40 lat to słońce, odkąd się urodziłeś, 40 parę, to...
3: Na pewno by się znalazł ktoś, kto by jednak zaczął to kontestować.
0: Nie, no to wiadomo, że wyjątki są zawsze.
3: Czekamy na komentarze także w tej sprawie.

0: Za 20 minut będzie 13. Jesteśmy razem w trasie i rozmawiamy sobie na temat tego, czego nie zauważamy, a jednocześnie pojawił nam się nowy wątek życzliwości na drodze.
1: Oj, ten wątek pojawia się bardzo często, bo my po prostu tej życzliwości za kierownicą na ulicach potrzebujemy. No nie, powiedzmy to sobie szczerze.
0: Halo, halo, posłuchajmy.
2: Halo, halo. Odnośnie jakby tej Albanii i krajów, nie wiem, Turcji, Grecji, tak, to się wszystko zgadza. I faktycznie tam jest inny vibe w ogóle i on bardzo łatwo się udziela. I naprawdę jest życzliwość. Tam w miastach jest mega chaos. Przecież i Turcję widziałam, i Grecję widziałam, i tą Albanię jakby sama przećwiczyłam na sobie i strach był ogromny na początku, nie? Ale to bardzo szybko się jakiś trybik przełącza na ten Albanian driving style i się leci i się wpasowuje w to. No i wróciłam do Polski, wsiadłam w auto, jeżdżę, kurde, i już mam ciśnienia. No jedź, do gdzie mi się wpindalasz, no coś tam. To jest i urlop urlopem, ale no tam jest życzliwość, po prostu taka słoneczna życzliwość. Pozdrawiam. Ewa z Oktawki.
1: Wiesz, co było fajne i urocze? No kurde, no. Wróciłam.
0: Ale tak się zastanawiam, bo może to jest też kwestia naszego wychowania, tego, że jednak gdzieś tam jest

0: taki gen rywalizacji już, nie wiem, od wczesnych takich lat szkolnych albo nawet przedszkolnych, że mamy ze sobą rywalizować, że ktoś musi być najlepszy. I to tak, że
1: znajduje... Dyplom przywieź.
0: Tak, czerwony pasek pokaż. A
1: jak nie, to będzie pasek.
0: Ola to dostała trójkę, a ty dostałeś co? Powinna być piątka, ty masz 3 z 2. I może to się potem gdzieś przenosi na drogi, że też chcemy być najlepsi, uważamy, że jesteśmy uprzywilejowani. Może to, a no słońce jeszcze do tego pewnie. Niemcy leżą tak samo jak my, mniej więcej. Oczywiście bardziej na zachód, ale jeśli chodzi o, myślę, że nasłonecznienie to podobnie. Nie wydaje mi się, żeby tam był taki gdzieś tam podskórny jednak, taka złość.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że oni się mniej spieszą. Langsam, langsam, aber sicher. Jest takie powiedzenie w moim niemiecku.
0: Du bist richtig, tak macha.

0: Ja mam wrażenie, że Dua Lipa ma taką zdolność, albo wszyscy, którzy z nią pracują, że produkują takie piosenki, że wszyscy się do nich bujają, bez względu na to, czy wolą hard rocka, czy nie wiem, wczesne disco polo.
1: Za 10 minut będzie godzina 13. Sprowadźmy całą sytuację na ziemię. Dziękujemy, Dagmaro, za wywód muzyczny. A propos Dua Lipy.
2: Ja się zgadzam, chciałam powiedzieć. Jestem wielką fanką. Mimo, że raz mnie wystawiła i nie przyjechała na koncert.
0: O tak, ja też nie byłam na tym samym chyba.
2: Nie mogę jej tego wybaczyć do dziś, ale no już trudno.
0: Ale to padało mocno wtedy,
1: no
0: tak?
1: To chciałem powiedzieć tylko, że nie sądziłem, że znam osobę, którą wystawiła Dua Lipa.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z Krajowej 19. Wiemy już od naszego słuchacza, że trasa Białystok-Zabłudów jest odblokowana w Kurianach. Tam wcześniej samochód osobowy wypadł z drogi i był ruch naprzemienny na 67 kilometrze. Natomiast no, mamy sporo korków związanych zazwyczaj z remontami. Drogowcy, przypomnijmy, pracują na ekspresowej jedynce między Żywcem a Węgierską Górką. Tam to jest fragment oczywiście S1, tak jak wspominałam. I tu korkuje się w dwie strony, ale bardziej w kierunku Żywca. Mamy też spowolnienie na ekspresowej 8 na Dolnym Śląsku między węzłami Łuzina i Wrocław-Przypole w kierunku Kłodzka, albo dalej jadąc A8, także A4. Tutaj też powód jest ten sam, czyli prace drogowe. Spowalnia ruch na A1 między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi. W związku z remontem na fragmencie ponad 3-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I jest też korek cały czas spory 7-kilometrowy, jadąc z Opola do Katowic między Strzelcami Opolskimi i Kleszczowem. To jest ten sam powód, czyli prowadzony remont. I korkuje się także autostrada A4, jadąc z Legnicy do Wrocławia na wysokości Kostomłotów.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Z tej strony

0: z mojej strony szybkie samochody stwarzają i uwalniają takie emocje. Na co dzień jeżdżę starym Volkswagenem T3. W nim mogę zaistnieć, jedynie uśmiech i spokój. Jadąc wolniej, jestem może ciut później u celu, ale ile ja mam przygód, ile ja zauważam.
1: Oglądam

0: T3 w zacnym kolorze, w jakim występuje T3, czyli w kolorze zielonym.
1: No, nie? Tak. Teraz już muzyka wprowadza zupełnie inny klimat. Jesteśmy wszyscy zwycięzcami, moi drodzy. Tak. I będzie fajnie z energią. Jesteśmy razem w trasie, przypominam, i jedziemy dalej.

0: Robert Kilian przed mikrofonem.
1: Dzień dobry.
0: Co oznacza,
1: jump,
0: że...
1: skaczemy.
0: No właśnie, skaczemy do twojej audycji w takim razie, tak?
1: Dobrze.
0: Będziemy się rozkręcać. Na wysokie wskakujemy od razu. I tam nie ma żadnej turbodziury, nic takiego.
1: Nie, absolutnie żadnej turbodziury. Bo jest, wiesz, podwójna hybryda Twin Power Turbo, tak zwane. W związku z tym to niweluje turbodziurę.
0: Ale kombo.
2: Jedziemy po gładkim. Dagmara Kowalska.
0: I Piotr Filan.
2: Do usłyszenia.

0: No to co, ruszamy na wysokich obrotach. Już 5 sekund zostało. 4, 3. O, mamy 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o godzinie 13 jak zwykle u nas informacje pogodowe. 13 stopni pokazują termometry w Szczecinie i na północnym zachodzie kraju niestety najchłodniej, na południowym wschodzie najcieplej, w Przemyślu 23,8, już prawie 24, więc jest cieplej dziś niż wczoraj. To dobrze prognozuje na weekend, mam nadzieję. Do 25 na południu i na południowym wschodzie dziś pokażą termometry, a w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Czasem duże również przewidują synoptycy, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małe, i tutaj na wschodzie i w centrum mniej chmur. Będzie padało troszeczkę, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a wiatr mamy słaby bądź umiarkowany. Na szczęście południowy, na zachodzie chociaż skręca z tego południa na zachodni, to i tak jest to ciepły wiatr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zaczynamy wysokie obroty. Minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Już 8 minut po godzinie 13, za chwileczkę wiadomości drogowe oczywiście, ale jak to zwykle bywa w wysokich obrotach, na początek zgadywanka. Nie wiem, czy łatwa, czy trudna, bo zwykle jak tak jest, że mówię, że będzie trudno, to okazuje się, że tyle odpowiedzi spływa, że jest to prosta zagadka. Więc nie wiem, czy łatwa, czy trudna. Uwaga, uwaga, posłuchajcie tego dialogu między dwoma panami. Moje pytanie od razu brzmi tak. Z czym miał problem jeden z tych panów? Taki problem trzeba oczywiście rozwiązać, żeby w pełni funkcjonować. To jest moja podpowiedź, ale posłuchajcie.
1: Uwiera mnie.
2: Spróbuj się przyzwyczaić. Ty nie masz poczucia, że dzięki temu twoje życie stało się prostsze?
1: Jakie prostsze, człowieku? Dookoła tyle się dzieje.
2: Jak się nauczysz śpiewać jak Stevie Wonder, to będziesz mógł wyrzucić te szkła do śmieci i na życie zarabiać śpiewem.
0: No właśnie, więc jeden się trochę pokłócił z drugim, bo jeden chciał ułatwić życie drugiemu, a drugi jakoś nie mógł się dostosować, bo miał pewien problem. Z czym miał problem ten pan, który nie potrafił się dostosować? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, ja trzymam kciuki oczywiście, a teraz już prawie 10 minut po godzinie 13, Ewa Mierzejewska, o właśnie...
3: Ja nie mam tego problemu.
0: Nie masz, bo masz.
3: Bo mam.
0: Nie masz, bo masz.
3: Tak.
0: To też jest podpowiedź. Posłuchajcie, co się dzieje na drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na drogach sytuacja jest o niebo lepsza niż wczoraj o tej porze i to jest ta pierwsza dobra informacja, a ta druga nieco gorsza, że pojawiły się problemy na zachodnim Pomorzu na S6 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód w pobliżu Wyszogóry. Tu po awarii naczepy samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 37 kilometrze. Poza tym mamy spowolnienia i korki wywołane przez remonty i przypomnijmy o tych pracach, które jeszcze do jutra będą prowadzone na A1 w Łódzkiem między węzłami Kutno i Wschód i Piątek na 264 kilometrze trasy. Tu jest prowadzona wymiana delatacji i wyłączony jest pas prawy i awaryjny. Jazda możliwa jest więc jedynie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. W Łódzkiem prace trwają też w tym tygodniu do piątku między Sulejowem i Żarnowem. To jest fragment drogi krajowej numer 74. Na 3-kilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa układana jest nowa nawierzchnia bitumiczna. Te prace prowadzone są raz jedną stroną jest nieraz drugą każdego dnia w godzinach od 6 do 18, ale warunkiem jest tutaj bezdeszczowa pogoda, więc prawdopodobnie te prace będą musiały zakończyć się dziś. Na razie ruch sterowany jest ręcznie, naprzemiennie i jest zakaz wyprzedzania, a także poza terenem zabudowanym ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Tutaj służby na początku tygodnia ostrzegały, że szczególnie dolegliwych utrudnień trzeba spodziewać się pod koniec tygodnia, kiedy te prace będą prowadzone w centrum Żarnowa, chodzi o rondo, no ale właśnie zawsze był dodatek, że ta praca wymaga suchej i bezdeszczowej pogody, a wiemy, że deszcz się zbliża.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wchodzę do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tutaj Andrzej, proszę, już jestem, już słucham, dzień dobry, fajnie, fajnie, że jesteście, że słuchacie, natomiast trzeba słuchać i odpowiedzieć na pytanie, jeżeli oczywiście chcecie sobie rozgrzać szare komórki. Jeszcze raz, z czym miał problem ten pan? Jeden pan mu chciał pomóc, a drugi pan się bronił, bo mu było niewygodnie.
1: Uwiera mnie.
2: Spróbuj się przyzwyczaić. Ty nie masz poczucia, że dzięki temu twoje życie stało się prostsze?
1: Jakie prostsze, człowieku? Dookoła tyle się dzieje.
2: Jak się nauczysz śpiewać jak Stevie Wonder, to będziesz mógł wyrzucić te szkła do śmieci i na życie zarabiać śpiewem.
0: No właśnie, a tymczasem, do czego miał się przyzwyczaić ten pan? Jeżeli wiecie, z czym miał problem, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam i trzymam kciuki oczywiście.

0: Już 18 minut po godzinie 13. Z czym miał pan problem? To jest moje pytanie. Tutaj niektórzy twierdzą, że był niewidomy. No, na szczęście nie. Na szczęście nie o to chodziło, że był niewidomy. Natomiast no, coś w tej odpowiedzi jest, ale to jest odpowiedź nieprawidłowa, bo gdyby był niewidomy, to nie widziałbym, cóż mogę powiedzieć, plakietki prawdziwego bramkarza, prawda? To też z tego filmu. Podpowiadam jak mogę, jaki problem miał ten pan, z czym miał ten problem, to jest pytanie, jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi, już wkrótce mam nadzieję do tego wracamy i odpowiadamy. Tymczasem gramy cały czas na wysokich obrotach. Jeszcze raz w takim razie ten dźwięk naprowadzający.
1: Uwiera mnie.
2: Spróbuj się przyzwyczaić. Ty nie masz poczucia, że dzięki temu twoje życie stało się prostsze?
1: Jakie prostsze, człowieku? Dookoła tyle się dzieje.
2: Jak się nauczysz śpiewać jak Stevie Wonder, to będziesz mógł wyrzucić te szkła do śmieci i na życie zarabiać śpiewem.
0: No właśnie, z czym miał problem ten pan, który no, w takiej niezbyt miłej konwersacji uczestniczył przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeden chciał mu pomóc, a ten miał problem z tą pomocą troszeczkę. Dobra, wracamy do grania, a za chwileczkę do odpowiadania.

0: pisze Sławas w aplikacji. Ja nie wiem, ale pozdrawiam. Pozdrawiam Sławasie. Czy inni wiedzą? Andrzej Strzewa też zupełnie nie mam pojęcia, napisał Andrzej, co mogło go uwierać. Nie oglądałem tego filmu. Idąc drogą dedukcji, domyślam się, że może to były jakieś okulary. Cóż za dedukcja. Prawie, prawie Andrzeju, prawie dobrze. O co chodziło?
1: Chodziło o soczewki kontaktowe w poranku Kojota. Pozdrawiam, Mateusz Skroli.
0: Mateusz Skroli wiedział, że chodziło o soczewki kontaktowe, a jako soczewki kontaktowe to ten pan miał problem. Z czym miał problem?
2: Pan miał problem oczywiście ze wzrokiem. Czyli dostał soczewki. Oczywiście. Po czym zaczął widzieć i mówi, kurna, ale ty jesteś brzydki. Pozdrawiam, Zbyszek Stusona.
0: Zbyszek Stusona. Tak było oczywiście. Miał problem ze wzrokiem. Moi kursanci mają ten sam problem i nie widzą znaków. Marcin Instruktor pisze w aplikacji. Oj, trzeba iść do okulisty. Oczywiście. Martyna z Piastowa. Miał problem z oczami, słabo widzi.

0: widział, kolega założył mu soczewki, a nawet brat Martyna ma rację. Rafał ze Sprintera ze wzrokiem miał problem. Kto jeszcze wiedział?
1: No hej, witajcie.
0: Hej.
1: Chciałbym podać odpowiedź.
0: Dobrze.
1: Na pytanie konkursowe. Ten pan miał problem z soczewkami w oczach, które go uwierały. Mhm. I przez to słabo widział. Mhm. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz, Iweko.
0: Mariusz, Iweko, bardzo dobra odpowiedź. Sylwester, Bartłomiej, Sebastian, Grzesiek z BMW 9, Tobo 1, 2, 3, Łukasz ze Skani, Ewa z Piotrem też wiedzieli. Mariusz z Forda, Nyga 152, Garbaty, Olo z te trójki też wiedział. Marcin z Mercedesa, Adam. Panu z zagadki nie pasowały szkła kontaktowe, które dostał. Robert z Crosslanda tak napisał. Oczywiście, że tak, to jest bardzo dobra odpowiedź, czyli miał problem ze wzrokiem.
2: Odpowiedź na zagadkę to jest miał problemy, czy ma problemy z oczami, czy widzisz, czy nie widzisz. I okay. Kupił mu soczewki kontaktowe.
0: Jasne.
2: Do oczu.
0: Pozdrawiam, dziękuję. Konrad, Tomek, Żania z Dzipa, Grzesiek, Jacek z Czarnego Tajrona, Włodzimierz, Jacek z Radomska. Jeszcze ci słuchacze wiedzieli, że miał problem ze wzrokiem.
3: Witam, panie redaktorze. Witam. Chodzi o szkła kontaktowe. Pozdrawiam, Maniek.
0: Pozdrawiam, Mańku. Halo, halo.
4: Hejka.
0: Hejka.
4: Ula z białej BM-ki.
0: Fajnie.
4: On miał oczywiście problem ze wzrokiem i nie mógł się przyzwyczaić do szkieł kontaktowych.
0: Tak jest, masz rację, Ulu z białej BM-ki ze wzrokiem miał problem. Chris ze Skani też napisał i Jacek Ski też zauważył, że problem ze wzrokiem.
5: A, dzień dobry, ja swoje konkursu. No. Oby pan miał problemy ze wzrokiem, a jego brat, filmowy brat, założył mu szkła kontaktowe i te owe szkła kontaktowe go uwierały.
0: Tak jest.
5: Pozdrawiam, Łukasz z Renaty.
0: Pozdrawiam, Łukaszu z Renaty. Kto był najszybszy z tą wiedzą? Robert ze Skarżyska Kamiennej był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. A kto nagrał pierwszy wiadomość?
6: Soczewki kontaktowe z filmu Chłopaki nie płaczą. Dzięki, Piotr Skoda.
0: Piotr Skoda, Piotr ze Skody. Oczywiście uznajemy, bo skoro soczewki kontaktowe, to jasne, że problem ze wzrokiem. Piotrze, Robercie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Brawa dla wszystkich innych, którzy wiedzieli. Jakże wzrok jest ważny dla kierowców. Na przykład Ewa ma wzrok uzbrojony teraz, tak można powiedzieć. Uzbrojony, uzbrojona Ewa i...
7: okulary uzbrojone.
0: No tak, no. No tak.
7: Soczewki czasem też, ale...
0: Ale dziś w okularach okulary, na przykład, tak. Żeby lepiej widzieć. Mhm. No. Dlaczego masz takie duże oczy? Żeby lepiej widzieć sytuację drogową.
7: Wszystko się zgadza.
0: Wyjeżdżamy.
8: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: A ten uzbrojony wzrok widzi korki i spowolnienia spowodowane remontami, ale też sporym natężeniem ruchu. Tak jest na S8 między Jankami i Raszynem na jezdni w kierunku Warszawy, czyli węzła Opacz. Tutaj mamy i oznaczenie robót drogowych i też kolizji, ale jednak to będą roboty drogowe. Korek ma około 3 km. Można oczywiście pojechać drogą wojewódzką 665 przez Raszyn i przez Janki. To będzie na pewno szybsza droga, jadąc w kierunku Warszawy o tej porze. Trzeba zjechać węzłem Warszawa-Janki. Jeśli chodzi o S8, to tutaj tylko delikatne spowolnienia na wysokości Marymąckiej, już w samym mieście, a w przeciwną stronę też od Marymontu przez most Grotarowickiego, tuż za mostem, to spowolnienie się kończy. I jeśli chodzi o Warszawę, to właściwie główne trasy. Przypominam także o S6 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód w pobliżu Wyszogóry. Na 37 km doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. No i mamy jednak potwierdzenie, że na S8 to nie tylko wynik robót drogowych, ale między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu miejscowości Puchały, czyli właśnie tam, gdzie utworzył się ten korek, zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 8 km. I tak jak wspominałam, tutaj szybko się zakorkowało, więc polecam drogę wojewódzką 665. I przypominam także o remoncie na A1. Jego ślady widać zdecydowanie na mapie, bo ruch spowalnia między węzłami Piekary Śląskie i Pyżowice w dwie strony. Tam jest 3-kilometrowy odcinek remontowany, jest zwężenie i jest też ograniczenie prędkości w miejscu prowadzonych prac do 60 km na godzinę.
8: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, jeszcze to, bo 1, 2, 3. Witaj, Robercie. Poproszę, podpowiedz, jak najszybciej dojechać z Zielonej Góry do Wrocławia przez A4, czy starą drogą 94 przez Lubin. Dzięki. To, bo ja bym jechał przez Lubin. Naprawdę zjechałbym z S3 w Lubinie na 94. Nie dojeżdżałbym tam do Legnicy na 4, bo potem duże korki. Krótsza trasa. Myślę, że tyle samo zajmie ci, jeżeli chodzi o czas. Natomiast bez żadnych utrudnień na 94.

Nie widzę tego w stronę Wrocławia, więc radzę z S3 zjechać w Lubinie na 94. I oczywiście z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Jedziemy oczywiście teraz Teddy Swims i Perfect Man na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A za moment, cóż, może jakaś kolejna zagadka, co? Żebyśmy sobie rozruszali dobrze szare komórki za kierownicą. Jakże ten wzrok jest ważny.

Prawda jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

ziemię. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

No to mamy koncert życzeń. Pierwszy dzisiejszego popołudnia, króciutki, od Roberta ze Skarżyska Kamiennej, który to Robert dedykuje piosenkę, która za chwileczkę zabrzmi na naszej antenie, wszystkim swoim znajomym oraz całej ekipie. Dobra, no to dla wszystkich znajomych Roberta.

0: Ważny w trakcie prowadzenia samochodu, pewnie mi przyznacie rację, więc naprawdę warto dbać o ten wzrok i nie zaniedbywać go. Jeżeli się na przykład zmęczy, bo długo jedziemy, na przykład wieczorem, nocą, światła po oczach nam świecą, to potem naprawdę zróbmy coś, żeby ten wzrok wrócił do normy. I o to was proszę, dbajmy o wzrok, w Światowym Dniu Wzroku o to apeluję. I uwaga, uwaga, a propos wzroku. To takiego pana wynalazłem, z dobrym wzrokiem, jak się okazuje, bo widział coś. Ale co widział?
1: Chyba się udało.
2: Udało się.
1: Haha, no, mówiłem, brachu, ciachu i po strachu. Widzę.
0: Widzę. No właśnie, co widział ten pan? Jeżeli wiecie, co ten pan widział, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Oczywiście trzymam kciuki za was. Co widział ten pan?

0: Za 11 minut będzie godzina 14. Co się dzieje na drogach? Halo, halo?
1: Uwaga, trasa S7, obwodnica Jędrzejowa, kierunek Kraków. Stoi ciężarowy samochód, spadły mu bele siana. Policja tam stoi na kogutach, próbuje uprzątnąć razem z kierowcą jezdni. Uważajcie na siebie, żeby nikogo nie potrącić.
0: Dobra, dziękujemy za informację. A teraz kolejne informacje od nas, Ewa Mierzejewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Tuż przed 14 wiemy o dwóch głównych utrudnieniach na naszych trasach i to po pierwsze będzie S8 między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu miejscowości Puchały. Tutaj po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 8 kilometrze i tutaj szybko utworzył się korek. On nie jest takich pokaźnych rozmiarów, ale jednak jest, więc tutaj warto jechać objazdem, czyli drogą wojewódzką 665 przez Janki i Raszyn. Zjeżdżamy węzłem Janki. I drugie problemy w ruchu to jest S6 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód w pobliżu Wyszogóry. Tu po awarii ciągnika siodłowego ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina i tutaj kierowcy jadą także po zwężeniu. I mamy też remonty i one utrudniają ruch. Tak jest między innymi na A1C na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Swarożyn i Stanisławie. Tutaj jest spowolnienie, dlatego że jest zwężenie. I na jezdni w kierunku Gdańska mamy też roboty drogowe między Rusocinem a Juszkowem i właściwie między Juszocinem a Straszynem. I tu na tym fragmencie S6 na jezdni w kierunku Gdańska też jest spore spowolnienie. Ono w tej chwili ma około 5 kilometrów, więc oczywiście tutaj trasą alternatywną jest droga krajowa numer 91. Tutaj korków na razie nie ma jakichś pokaźnych. No i przypominam także o remoncie przy dojeździe do węzła Balice jadąc od strony Katowic. To powoduje, że między Chrosną i Balicami na jezdni w kierunku Krakowa, Tarnowa i Rzeszowa jest spowolnienie. Korkuje się już także dojazd do mostu na Wiśle w obie strony na A4, czyli na południowej obwodnicy Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy już wiemy, co ten pan widział w dniu światowym, zresztą światowym dniu wzroku? Pytamy, co ten pan widział? Halo, halo.
4: Seksmisja.
0: Aha.
4: Pan widział bociana.
0: Oj.
4: Bocian. Bociek. Jesteśmy uratowani. Piotr Skoda.
0: Piotr ze Skody twierdzi, że pan widział bociana, tak?
5: Bociana widział. Elo, Maciuś Pierwszy z tej strony, pozdrawiam was.
0: Pozdrawiam. Maciuś Pierwszy też twierdzi, że pan widział bociana. Widział, ale nie wtedy. Później widział bociana, a najpierw widział coś innego. Co widział ten pan?
6: Chyba się udało.
7: Udało się.
6: Haha, no, mówiłem w brachu ciachu i po strachu. Widzę.
0: No właśnie, w tym momencie tego bociana na pewno nie mógł dostrzec. Zapewniam. Nie bociana, co widział ten pan? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Za 8 minut będzie godzina 14. Jedziemy na wysokich obrotach.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Co widział ten pan? O tym za chwilę, a teraz wam powiemy, co ja widzę na mapach pogodowych Polski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 13 w Resku pokazują termometry. Na północnym zachodzie kraju no najchłodniej, zdecydowanie najchłodniej. Najcieplej na południowym wschodzie. W tym momencie w Tarnowie 25 stopni pokazują termometry. Jeżeli chodzi o to, czy będzie cieplej, synoptycy twierdzą właśnie, że 25 to maksymalna temperatura na południu i na południowym wschodzie, więc prawdopodobnie już cieplej nie będzie. No niemniej jednak to 25 stopni, przyznacie. W październiku zbliżamy się do 10 października. 8 dzień października mamy w kalendarzu, to nawet bardzo ładna pogoda. 19 stopni mniej więcej w centrum pokazują termometry, bo 19 i w Łodzi, i w Warszawie, i w Bydgoszczy, i w Toruniu. Cieplej 21 pokazują termometry w Płocku, no ale to pewnie przez rafinerię. 20 natomiast pokazują termometry w Poznaniu. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane bądź duże, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małe. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć i się zdarzają. Z tego, co widzę na mapach, jeżeli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany głównie. I głównie z południa wieje, ale wieczorem będzie skręcał i będzie już południowo-zachodni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy już w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Już minuta po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Red Hot Chili Peppers teraz. Proszę bardzo. Snow, hey ho. Ha! O śniegu już nam przypominają panowie z Kalifornii. Cóż to takiego? Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilenem.

0: I tak to dotarliśmy do najnowszych informacji drogowych. 14.10, prawie 14.10, więc wyjeżdżamy z Ewą Mierzejewską na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tym razem zaczynamy od Podlasia, bo tutaj nowe problemy z przejazdem. Trasa Kuźnica-Białystok w pobliżu Sokółki. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych na 14 kilometrze droga jest zablokowana. Tutaj świeże utrudnienie. W następnym serwisie sprawdzę dla Was najlepszy objazd. Na razie myślę sobie, że przez ulicami Sokółki można objeżdżać i zobaczymy, co dalej. S8 między węzłami Wypędy Opacz w pobliżu Puchał. Tu bez zmian po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, co oznacza, że jest zwężenie w kierunku Warszawy na 8 kilometrze i tutaj warto zjeżdżać węzłem Janki i pojechać drogą wojewódzką 665, by ominąć ten zakorkowany fragment, a korek ma już nieco ponad 5 kilometrów. Cały czas utrzymuje się spowolnienie na A4 na wysokości węzła Kostomłoty przed tym węzłem i za tym węzłem w kierunku Wrocławia. Tutaj nie mamy żadnych niepokojących informacji o zdarzeniach drogowych, jest to po prostu wina dużego natężenia ruchu. Korkuje się też S8 przy wjeździe do Wrocławia od strony Łoziny i Psiego Pola. Tu powodem są prace drogowe i to jest przy samym zjeździe z S8 na A8. Ten korek nie jest jakiś pokaźny, ma około 2-3 km, a jest spowodowany właśnie pracami remontowymi 2,5 km w tej chwili i zwężeniem i właśnie zmianą organizacji ruchu. To jest jezdnia w kierunku A8, czyli najpierw Wrocławia, a później dalej jadąc 8 Kudowy i Kłodzka. Jeśli chodzi o samą 8, to już zakorkowała się na wysokości Magnicy w dwie strony, więc tutaj i zarówno w kierunku granicy, jak i w kierunku Wrocławia są pewne problemy z przejazdem. I jeszcze Krajowa 10, odcinek Stargard-Recz w pobliżu Nosowa. Samochód dostawczy uderzył w tył samochodu ciężarowego. Jedna osoba została ranna i jest naprzemienna organizacja ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do zasadniczego pytania. Jeżeli chodzi o zgadywankę i rozruszanie szarych komórek, co widział ten pan?
3: Dzień dobry, Jan z Eksusa. Widzę ciemność widzę. Tak to szło.
0: Tak to szło. Ciemność widzę, tak napisał też Janusz z Santa Fe. Czyli co widział ten pan?
4: Dzień dobry. To oczywiście Maksiu widział ciemność. Pozdrawiam gorąco, Miluś.
0: Pozdrawiam gorąco, Milusiu. Oczywiście, że tak. Maksiu widział ciemność. Ciemność widział, też tak napisał Pawełek z Baryczki. I pozdro Furia wysyła. Ciemność widział. Bardzo dobre odpowiedzi.
5: Oczywiście, Jerzy Sztur w komedii Sex Misja widział ciemność. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i najlepsze rady na świecie, Wojtek Stigłana.
0: Wojtek Stigłana też wiedział, co widział Max. Tumiro, ciemność widział, bardzo dobra odpowiedź. Sar wiedział też. Marek, wujo Kaczor przysłał dobrą odpowiedź. Piotr Stojoty, Krzysztof Spaserati. Ciemność, pisze Andrzej Strzewa i ma rację.
6: Chciałbym odpowiedzieć na pytanie.
0: Proszę.
6: Ten pan oczywiście z filmu Sex Misja widział ciemność. Ciemność widział. Pozdrawiam serdecznie. Mariusz Iweko.
0: Mariusz Iweko też wiedział, Waldek wiedział, Jarek ze Świątnik Górny koło Krakowa też wiedział, Alan i Adam i Kasia M. z Kijanki też dobrze, Kasiu, napisałaś, widział oczywiście ciemność.
7: Cześć, Jaca Wrocław.
0: Cześć,
7: oczywiście
0: Jaca.
7: Widział ciemność. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam również.
8: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Radek z Białego Mercedesa. Ten pan prawdopodobnie widział ciemność. Pozdrawiam serdecznie.
0: A nawet nieprawdopodobnie, tylko na pewno, tak przynajmniej mówił. Ciupul wiedział, że chodzi o ciemność. Wiachu wiedział, Jamek wiedział, Sławko z BMW wiedział i napisał Darek ze Złotej, Todę, Garbaty Olos, te trójki, Tomek, Jacek z syną Kubą, Ski, Grzesiek za czwórki, Bartłomiej, Tobo 1, 2, 3. Uff, ale was sypnęło w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców z dobrymi odpowiedziami. Za chwileczkę będą brawa, ale trzeba się rozstrzygnąć, kto był najszybszy.
9: Ciemność, dzień dobry, ciemność widzę, ciemność, Seks Misja.
0: Tak,
9: pozdrawiam
0: jest.
9: Wojtek i Diego z Prosida, odpowiadając na zagadkę.
0: Wojtek i Diego.

0: Z Prosidam najszybsi byli, jeżeli chodzi o tę zagadkę. Natomiast Fufon był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Wojtku i Diego, pozdrawiajcie. Oczywiście domyślam się, że Diego będzie hał, hał, hał robił. Tak. Natomiast Fufon to na pewno kogoś pozdrowi. Fufon, Wojtek i Diego, pozdrawiajcie. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że widział ciemność. Dbajcie o wzrok, naprawdę. A teraz dowód na to, że widział ciemność.
1: Chyba się udało.
2: Udało się.
1: Ha, no, mówiłem po rachu ciachu i po strachu. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
0: No, my...
3: Widział rzeczywiście
0: ciemność, no przynajmniej tak mówił. A co słyszał? No za chwileczkę usłyszę rozmowę o przygotowaniu auta do zimy, ale najpierw jedziemy na wysokich obrotach muzycznych. Grupson teraz.

0: Już 17 minut po godzinie 14. Marek Mozga, mechanik samochodowy w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Marek przyjechał samochodem ze Szczecina. Dzień dobry.
1: Absolutnie, dzień dobry. Nie przyjechałem samochodem, przyjechałem pociągiem. Człowieku.
0: Człowieku, to ja ci robię reklamę, że jesteś mechanikiem samochodowym, że samochodem przyjechałeś, a ty tutaj pociągiem?
1: Ale słuchaj, no ja kocham samochody, no ale ze Szczecina do Warszawy przyjedziemy w 4 godziny pięknym pociągiem, wygodnie, zjemy w Warsie. A ja byłem 2 dni teraz na targach motoryzacyjnych, gdzie ciągle rozmawiałem. Mhm. Ja jestem zaabsorbowany motoryzacją, więc czasem mile posiedzieć w pociągu.
0: Dobra, usprawiedliwia się, jest już życie. Dobra, nie będę w takim razie mówił, że przyjechałeś do mnie samochodem. Już nigdy.
1: Obraź się.
0: Jesień przed nami, więc przygotowujemy samochód. Wczoraj przygotowaliśmy samochód do jesieni na zewnątrz, a teraz pod kątem mechanicznym z Markiem będziemy rozmawiać, co sprawdzić. Najważniejsze takie kroki, które musimy zrobić przed jesienią z naszym samochodem, to co? Sprawdzić co?
1: Po pierwsze. Sprawdzić. Przede wszystkim musimy powiedzieć to, że jesień jest na pewno momentem, w którym musimy specjalnie jakoś super się stresować, ale to, co na pewno możemy sprawdzić, no to są opony, oświetlenie i akumulator. Akumulator, dlatego, że on najwięcej dostał tak po tyłku,

0: latem poprzez duże temperatury, a zaraz zima, więc zimą zacznie nam to wychodzić. Więc jesień jest tym momentem, w którym...
1: A z której strony sprawdzić ten akumulator?
0: Akumulator najlepiej byłoby, żeby w warsztacie panowie podłączyli takim fajnym... Dobrze, no... Najlepiej, żeby podłączyli takim urządzonkiem, gdzie sprawdzimy jakość tego akumulatora, czy warto go już wymieniać, czy nie, żeby potem w zimę, jak już będą te przymrozki, czy tą późną jesienią, nie być zaskoczonym.
1: Okej.
0: Opony, no to wiadomo, póki co jeszcze jeździmy na letnich albo całorocznych, jeszcze nie mamy aż tak niskich temperatur, a pogody też mówią, że raczej ta zima przyjdzie do nas dosyć późno, więc czekamy na razie na te mroźniejsze dni, cały czas jeździmy na letnich, ale warto sprawdzić, czy ten bieżnik jest gruby, czy nie są popękane.
1: A bieżnik zalecany to?
0: Minimum mówi się 1,6, wtedy się już opona kwalifikuje do wymiany, ale ja już wiem też z doświadczenia, że no, te opony są też już coraz chudsze, te opony potrafią być dosłownie 2-3-letnie i już być popękane, co jest niebezpieczne i się coraz częściej z tym zderzam, niestety. Więc warto to kontrolować.
1: Więc tak naprawdę nie tylko bieżnik, ale również stan samej opony trzeba sprawdzić,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie.
1: Okej, akumulator, pamiętajcie, niskie temperatury osłabiają baterie, ale i wysokie również, w związku z tym tak naprawdę, jeżeli lato było gorące, a było upalne i gorące w pewnych dniach, no to warto przetestować ten stan naładowania akumulatora. Oczyścić klemy? Czy tego się już nie robi?
0: Dalej się czyści klemy. Aha. Szczególnie w starszych samochodach to się, no niestety to się pojawia, więc warto oczyścić. Nawet się i można delikatnie przesmarować miedziaczkiem, tak delikatnie, bo to przewodzi prąd, więc zawsze coś tam dopomoże. Ale tu już mówiłem bardziej o starszych samochodach wieloletnich, gdzie ten akumulator tam długo siedzi. To, co na pewno musimy zwrócić uwagę, czyli ten trzeci punkt, oświetlenie.
1: Okej, ale podsumujmy. Najpierw akumulator, to już wszystko wiemy, że sprawdzić stan tego akumulatora, żebyśmy potem późną jesienią, zimą nie mieli problemu, kiedy minusowe temperatury z rozruchem samochodu. Opony i koła sprawdzamy. Sprawdzamy nie tylko bieżnik, ale również stan opony.
0: Dokładnie.
1: Bo jak powiedział Marek, nowe opony no, czasem są gorsze niż te stare. Znaczy już,
0: zdecydowanie już... się zdarza. Tych marek jest bardzo dużo obecnie i różni producenci do tego podchodzą. Różnie były przechowywane w magazynach, niekoniecznie tak jak powinny i potem się okazuje, że samochód jest na nowych oponach, a te opony wcale nie są grzechu warte, jak to można powiedzieć.
1: No i oświetlenie. Teraz przechodzimy do oświetlenia. Sprawdzamy stan oświetlenia, tylko stan oświetlenia, czy to
0: wiadomo, że
1: jak światła świecą.
0: Pierw sprawdzamy na pewno to, czy w ogóle świecą. Potem, czy w jaki sposób świecą, regulujemy. To często robią nam panowie na stacji kontroli pojazdów, ale warto to kontrolować.
1: Tak, ale to wiesz, to raz na rok albo w nowszych samochodach raz na 3 lata albo na 2.
0: To prawda.
1: W związku z tym tak naprawdę panowie ze stacji kontroli pojazdów pewnie nie skontrolują, sami to musimy zrobić.
0: Dokładnie, oraz powinniśmy kontrolować i nie bagatelizować tego, jak mamy już takie żółte te lampy z przodu. Często mówią mechanicy, że trzeba albo dać do polerowania, do regeneracji, albo po prostu wymienić. No bo faktycznie jak one już takim nalotem żółtym się robią, to to światło jest niewidoczne. No nie dość, że nam nie oświetla drogi, to jeszcze my jesteśmy gorzej widoczni, gdy szczególnie w takich okresach, gdzie jest dużo mgły, dużo deszczu i tym podobnym.
1: Czyli jak macie żółte światła, to należy je, jak twierdzi Marek Mozga, albo wymienić, albo wypolerować i co, wtedy będą białe?
0: Wtedy będą na pewno lepiej świecić. Wypolerowanie nie jest niczym trudnym, bo jest pełno trików, jak nawet zwykłą pastą tempą, która jest taka szorstka, trochę można wziąć, wypolerować w 5 minut i na pewno jest to dużo lepszy efekt niż takie pozostawienie tej lampy żółtej.
1: Wczoraj jeden z naszych słuchaczy, jak rozmawialiśmy o myciu samochodu, mówił, że woskował i potem wieczorem go bolały ręce bardzo, więc co? Po polerowaniu reflektorów też pewnie będziemy mieli zakwasy.
0: Będziemy mieli bicka, więc jest to jakiś trening, nie?
1: O, proszę bardzo.
0: Ale jeszcze czwarta rzecz, o której możemy powiedzieć, to wycieraczki, którą też bagatelizujemy.
1: Zróbmy to za parę minut,
0: zróbmy
1: co?
0: Zróbmy to, dobrze.

0: Jak ja lubię informacje od naszych słuchaczek, bo zwykle jak słuchaczka zdecyduje się poinformować o tym, co się dzieje na drodze, to jest to pełna informacja. Proszę bardzo, Renata z Suzuki pisze tak. Spowolnienie na czwórce od przed Kostomłotami do Kątów Wrocławskich. Niedawno przez nie przejechałam, więc wiem. Mają dwie przyczyny, pisze Renata. Po pierwsze, zepsute auto osobowe na skraju prawego pasa przed Kostomłotami, gdy przyjeżdżałam, właśnie dotarła laweta. Okay. Po drugie, przed zjazdem na Krzep na Wierzbice służby montują oznaczenia objazdów i dlatego tam się korkuje. Renato, dziękujemy pięknie za
1: wszystko
0: informację.
1: Wszystko jasne w takim razie.
0: Wszystko jasne, tak, dokładnie. A teraz będzie jeszcze więcej jasne i nie tylko jeżeli chodzi o A4, również o inne polskie drogi. O tym opowiada Ewa Mierzejewska.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Tylko tutaj uściśle informację od naszej słuchaczki. 12 kilometrów ma to spowolnienie i korek od Kątów Wrocławskich do prawie samego Wrocławia na jezdni w kierunku Wrocławia właśnie. Więc być może tutaj warto pojechać albo drogą krajową numer 35, a wcześniej piątką zjeżdżając z węzła Kostomłoty, albo drogą krajową numer 94. Natomiast tutaj ta druga sytuacja na wysokości Sokolników z lawetą tutaj już się poprawiło i ten korek się rozładowuje, więc to jest kwestia tylko pewnie, myślę, jakichś 15-20 minut. Bardzo dziękujemy za tę informację, no bo to rozjaśniło sytuację i już dokładnie wiemy, co się dzieje, bo oczywiście służby nie poinformowały o tych pracach na A4 w tym miejscu. Jeśli chodzi o pozostałe utrudnienia, to jest numer 10 w Zachodniopomorskiem, świeża sprawa, odcinek Stargard-Recz na Krajówce w pobliżu Nosowa, po tym jak samochód dostawczy uderzył w tył samochodu ciężarowego, jedna osoba została ranna, a na 72 kilometrze zablokowany jest jeden pas w ruchu w obu kierunkach jazdy, co oznacza, że kierowcy jadą w tym miejscu naprzemiennie. W Zachodniopomorskim cały czas informacja o S6 częściowo zablokowanej między węzłami Płoty i Nowogard Wschód w pobliżu Wyszogóry po awarii ciągnika siodłowego. Mamy informację o zwężeniu w kierunku Szczecina. Tutaj nie widać akurat na S6 żadnych problemów w tym miejscu, co może oznaczać, że trasa już została odblokowana, ale w każdym razie ta najważniejsza informacja jest, że S6 w tym miejscu ruch odbywa się bez żadnych problemów. Droga krajowa numer 19 na Podlasiu, trasa Kuźnica-Białystok w pobliżu Sokółki. Tutaj dość poważne zdarzenie drogowe i niestety będą trwały dość długo utrudnienia w tym miejscu, zwłaszcza, że dopiero dostaliśmy niedawno informację w tej sprawie. Co się wydarzyło? Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana na 14 kilometrze w pobliżu Sokółki. To jest odcinek Kuźnica Białystok. No i rzeczywiście korkuje się tutaj przejazd, więc warto pojechać drogą wojewódzką 673 na północ albo 674 na południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze koncercik życzeń uruchamiamy. Fufonie, dziękuję pięknie za pozdrowienia. Fufon pozdrawia wszystkich słuchaczy PRK oraz, uwaga, miłośników polskich starych dobrych komedii. Więc dla miłośników polskich starych dobrych komedii za chwileczkę piosenka i nie tylko dla nich, dla kogo jeszcze?
3: O, witam, Wojtek i Diego. Witam. Diego śpi z tyłu na kanapie sobie, więc on nie będzie szczekał.
0: Nie?
3: Ja pozdrawiam całą swoją rodzinę, wszystkich kierowców, znajomych i tak dalej, i tak dalej. I pozdrawiam tych kierowców, którzy nie jeżdżą na światłach mijania. Także dzięki bardzo, po raz pierwszy udało mi się wygrać. Pozdrawiam jeszcze rodzinę i znajomych. Trzymajcie się, do usłyszenia.
0: No to gramy dla wszystkich pozdrowionych.

0: Marek Mozga, mechanik samochodowy, ponownie w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozmawiamy o najważniejszych krokach przed tą taką jesienią, szarą jesienią, bo na razie mamy jesień, ale pogoda dopisuje. Już mówiliśmy o oświetleniach, mówiliśmy o oponach, mówiliśmy o akumulatorze. Marek zaczął mówić o wycieraczkach, które są bardzo ważne, no bo ścierają te brudy wszystkie i jak się zepsują trochę te wycieraczki, to warto je wymienić.
1: Zdecydowanie warto i warto też zwrócić uwagę, że kiedyś te wycieraczki nam potrafiły służyć 5-10 lat i cały czas używaliśmy tych jednych wycieraczek i one się nie zużywały, cały czas zbierały.
0: No teraz gorzej?
1: Teraz jest tak, że te wycieraczki są efektywniejsze, ale z mojego doświadczenia na krótszą metę. Że de facto co 2 lata powinniśmy te wycieraczki skontrolować, wymienić, bo one często są już za twarde, nie zbierają tak jak trzeba. Czyli jest lepszy efekt, ale na krótszy czas.
0: Rozumiem. No, tym bardziej, moi drodzy, teraz będzie lokowanie produktu, tym bardziej, moi drodzy, można wygrać nowe wycieraczki w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dziś też będzie można zdobyć, więc jeżeli stwierdziliście, że mieliście dobre wycieraczki, ale już nie ścierają dobrze, pamiętajcie o tym, że dziś ponownie ktoś wygra wycieraczki na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców.
1: To co do wycieraczek mogę jeszcze dodać, że jest pełno środków, które ja sam sprawdzam ostatnio i to faktycznie zdaję egzamin, tak zwana niewidzialna wycieraczka. Czyli, że bierzemy, myjemy jakimś specjalnym środkiem i faktycznie
0: woda lepiej spływa.
1: Woda lepiej spływa, a dla widoczności, szczególnie gdzieś na trasie, super sprawa, uważam.
0: No to zadbajcie również o swoje szyby niewidzialną wycieraczką, bo to pomaga naprawdę i dba o bezpieczeństwo wasze w samochodzie. Co jeszcze, Marku, w takim razie? Nie wiem, układ hamulcowy, płyn hamulcowy posprawdzać, to olej wymienić może, nie wiem.
1: Znaczy wszystkie płyny zawsze powinniśmy kontrolować. Płyn hamulcowy to jest coś, co jeszcze tak parę lat temu nagminnie o tym wspominałem, ponieważ faktycznie większość samochodów, które do nas trafiały do warsztatu, miały ten płyn od dawna niewymieniony i on tracił swoje właściwości, nie hamował samochód tak jak powinien. W ogóle często jest objaw, że klienci przyjeżdżają i mówią, że samochód, no niby wszystko jest grube, klocki, to tamto, ale że ten hamulec nie zachowuje się tak jak trzeba i wystarczy po prostu wymienić płyn, no bo ten płyn też już nie spełnia całkowicie swoich właściwości. Płyn de facto tak co 2-3 lata można wymieniać, on już wtedy się do tego nadaje.
0: A klimatyzacja? Używamy jej oczywiście przez cały rok. Namawiamy was do tego, że nie tylko latem, bo takie panowało i jeszcze chyba panuje przekonanie, że klimatyzacja to chłodzi tylko i wyłącznie. Tak. Absolutnie nie, bo przecież wyciąga wilgoć z samochodu i przydaje się również zimą.
1: To cały system, jak niektórzy ludzie są nawet nieświadomi, że to właśnie dzięki klimatyzacji, że jak my włączamy tam taki guziczek i nagle nam odparowuje, to jest właśnie dlatego, że klimatyzacja się załączyła, to ona osusza powietrze i dlatego nie mamy tych zaparowanych szyb. I to w trakcie jazdy często widać, jak te szyby próbują nam parować, ta klimatyzacja wieje i temu zapobiega.
0: No właśnie, to jakoś przygotować klimatyzację do zimy, czy nie trzeba?
1: Klimatyzację, tak jak wiele innych rzeczy, to samo mogę powtórzyć, podobnie jak w płynie hamulcowym, co 2-3 lata warto byłoby

0: skontrolować przede wszystkim, czy jest szczelna, czy nie trzeba troszeczkę czynnika dołożyć, bo tutaj też jest zawsze taka wojna w komentarzach, sam jak nagrywam o klimatyzacji. Klimatyzacja w samochodzie to nie jest jak lodówka, że zawsze jest super szczelna. Ona ma prawo troszkę tych kilkadziesiąt gram do roku czynnika zgubić i to wcale nie świadczy, że coś z nią jest nie tak. No po prostu tak się dzieje, samochód pracuje w ciężkich warunkach i te delikatne jakieś kilkadziesiąt gramów co do roku można zgubić, więc po 3 latach to już mamy dosyć dużą ilość i żeby klimatyzacja dobrze działała, warto to skontrolować i ewentualnie uzupełnić.
1: A nasi słuchacze piszą o tych światłach. Wiesz, że na żółtych światłach lepiej widać we mgle?
0: Tak, pewnie. Szczególnie.
1: Czyli może nie polerować jednak?
0: Nie, no pewnie. No, może no, w ogóle ich nie włączać.
1: To oczywiście żart. Pamiętajcie, włączamy i przełączamy światła dzienne na światła mijania w złych warunkach drogowych. Cóż jeszcze? O czymś jeszcze zapomniałem?
0: Nie.
1: Panie mechaniku? Nie?
0: A propos kolorowych świateł, to jeszcze lepiej widać niebieskie, jak jadą za nami.
1: Migające, tak. One, tak. Więc jak jedziemy bez świateł, to można zobaczyć niebieskie migające za nami. W związku z tym naprawdę jedźmy na światłach.
0: Jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, sobie przypomniałem. Właśnie. No bo mamy jesień, zaraz będą takie poranne przymrozki, więc jeżeli ktoś ma starszy samochód, to jeżeli mamy stare uszczelki przy drzwiach i tak dalej, żeby te drzwi nam się nie przylepiły do samochodu, to warto je czymś przesmarować, jest pełno do tego środków. No i druga sprawa, jeszcze dalej są osoby, które mają samochód, które muszą otwierać na kluczyk. Więc jeżeli trzeba taki kluczyk sobie jeszcze przed sezonem zimowym, warto tam spryskać różnymi środkami, żeby potem nie było, że nagle tego kluczyka nie jesteśmy w stanie tam przekręcić.
1: Dokładnie. I jeżeli mamy odmrażacz do zamków, to trzymamy go poza samochodem, no bo w samochodzie w środku przecież się nie przydaje, bo jeżeli do niego nie wejdziemy. Pamiętajcie, poza samochodem, najlepiej w kieszonce, jeżeli będą przymrozki oczywiście. Marek Mozga, jak słyszeliście, mechanik samochodowy, który woli podróżować koleją niż samochodami.
0: Ze Szczecina do Warszawy zdecydowanie.
1: Dobra, nie będę się narażał, bo przecież Krzysztof Jarzyna jest ze Szczecina.
0: Dokładnie.
1: Trzymaj się, Marku. Dziękuję
0: bardzo
1: za wizytę.

0: Moja klimatyzacja jest bezczelna, pisze Andrzej, ponieważ rano jesienią szyby są długo zaparowane, a w lecie jej w ogóle nie testuję, bo gdy ją włączyłem, to miałem problemy z gardłem. Ale tak już mam. No to może filtr trzeba wymienić i wtedy te roztocza nie będą do gardła przenikać, Andrzeju. Natomiast no dziwne, prawdę mówiąc, żeby klimatyzacja powodowała, że jesienią długo szyby są zaparowane. Coś jest nie tak.
1: Jakby
0: coś
1: za dużo wilgoci było w niej.
0: No właśnie, coś. Albo w samochodzie za dużo. Mhm. Może dużo wilgoci nanosisz, a może na przykład nie zmieniasz na zimę dywaników na gumowe i po prostu to, ta wilgoć gdzieś siedzi w samochodzie. No w każdym razie przygotujcie auto do zimy, bo naprawdę warto. Podkreślamy to w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. A jak słyszycie, Ewa cały czas coś tam klika, sprawdza dla was sytuację na polskich drogach.
1: Nieco się poprawiła.
0: No, to dobra wiadomość, że nieco się poprawiła. A jak się poprawiła, gdzie się poprawiła, a gdzie się pogorszyła, o tym już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pogorszyła się na S8 w Łódzkiem między węzłami Wieluń, a właściwie przy tym węźle Wieluń w pobliżu miejscowości Prusak. Po pożarze samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 130 km. S8 odblokowana natomiast między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Puchał. Tam przypomnijmy, zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy. Cały czas utrzymuje się całkowita blokada na Krajowej 19 na Podlasiu między Kuźnicą a Białymstokiem w pobliżu Sokółki. Tu po o dwóch samochodów osobowych droga jest zamknięta. Objazd prowadzi drogą wojewódzką 673 na północ albo drogą wojewódzką 674 na południe. Dobre informacje z Krajowej 10. Tu szybko udało się odblokować przejazd na trasie Stargard-Recz w pobliżu Nosowa. Przypomnijmy, tam samochód dostawczy uderzył w tył samochodu ciężarowego. Jedna osoba została poszkodowana i było zwężenie. Kierowcy jechali na przemian jednym pasem. Tu informacja o tym, że trasa już jest otwarta. I tak jak wspominałam, służby nadal nie odwołały utrudnień na S6 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód w pobliżu Wyszogóry. Tam zepsuła się ciężarówka, ale nie widać już absolutnie żadnych utrudnień na jezdni w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wake me up when September ends. Green Day teraz na antenie PRK, Polskiego Radio Kierowców. No to budzimy się, bo wrzesień już się skończył.

0: Jeszcze pół minuty, będzie godzina 15. Bardzo cieszę się, że jesteście z nami w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. I proszę bardzo, kolejne rady a propos wilgoci, tak? Halo? Dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry. Odnośnie wilgoci w aucie zimą, jesienią. Faktycznie zaparowane szyby potrafią dać w kość. Ale właśnie, jest taki patent, w sumie niedrogi. Jeden, no to są takie woreczki z czymś tam, takie pochłaniacze wilgoci.
0: Okej.
1: Ale można też takie woreczki zrobić samemu.
0: Z czego?
1: Uwaga, żwirku dla kota. Zapakować go w jakąś, nie wiem, tam siateczkę czy coś, rzucić pod siedzenie i to sobie tam jest, tą wilgoć pochłania. Ja to teraz mam fajny nawiew w aucie, więc jeden guzik i szyby są odparowane, ale wcześniej w prywatnych samochodach tak, woziłam żwirek do kota, znaczy dla kota pod siedzeniami i perfekcyjnie to działało. Pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
0: I domyślam się, że ten żwirek dla kota jakoś pęcznieje, tak, i pochłania w ten sposób wilgoć, bo nie wydaje mi się, żeby się, nie wiem, woda gromadziła w tych woreczkach ze żwirkiem dla kota. Ale rzeczywiście te pochłaniacze wilgoci, które są dostępne w sklepach, pochłaniacze wilgoci do mieszkań, też nadają się pewnie do samochodów. Dbajcie o samochody, walczcie z wilgocią, bo no, sami wiecie, jak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz 13,3 pokazują termometry w Świnoujściu i tam jest najchłodniej, a po drugiej stronie Polski, czyli na południowym wschodzie, w Tarnowie 25 niezmiennie. Mamy ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydane dla Polski Północnej, w Słupsku, w Koszalinie, na Półwyspie Helskim, w Łebie, w Ustce, w Kołobrzegu, nawet w Świnoujściu. Mocno dziś będzie wiało, zdaniem synoptyków, i wieje, więc uważajcie, trzymajcie mocno kierownicę w dłoniach. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane i duże, miejscami na wschodzie i w centrum małe, natomiast w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć i się zdarzają. Do 25 miało być i tyle temperatury wskazują termometry w Tarnowie właśnie w tym momencie, a wiatr mamy słaby bądź umiarkowany. Na razie południowy, ale wieczorem będzie skręcał na zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy. 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Robert Hillen, a to jest Michael Jackson z nami. Można sobie pośpiewać, ponucić, potańczyć. Nie, nie. W samochodzie nie tańczymy, jedziemy. Zwracając uwagę na drogę, oczywiście. Raz jeszcze, dzień dobry, Robert Hillen. Jedziemy razem.

0: Motoryzacyjna zagadka teraz będzie chodziło oczywiście, jak to zwykle chodzi w takich zagadkach w wysokich obrotach, o samochód. Dziś nie model, ale marka samochodowa. Niekoniecznie Marek musi mieć ten samochód, ale posłuchajcie, uwaga, uwaga. Podpowiedź brzmi tak. Gdy zamienimy G na N w nazwie tej marki samochodowej, to Niemiec, wyobraźcie sobie, mógłby pomyśleć, że kupić to auto można tylko w styczniu. Tak. Gdy zamienimy G na N w nazwie tej marki samochodowej, Niemiec mógłby pomyśleć, że auto można kupić tylko w styczniu. To auto można kupić tylko w styczniu po zamianie G na N. Wiecie, o jaki inny samochód chodzi? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Rozgrzejmy sobie szare komórki. 10 minut po godzinie 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to już widać, że zbliża się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Widać to już wyraźnie na S8 w Warszawie. Tutaj na jezdni w kierunku Białegostoku spowolnienie, a właściwie już korek jest od Marymontu za węzeł Bemowo, a w przeciwną stronę od Marymontu za most Grota Roweckiego. I mówiłam o tym, że zakończyły się utrudnienia na S8 na wysokości Puchał. Tam, przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody i było zwężenie w kierunku Warszawy. Tu informacja o tym, że skutki tego zdarzenia drogowego zostały usunięte, ale niestety tu nadal prowadzone są dziś prace drogowe i z tego powodu korek wcale się nie rozładował. Nie jest też dłuższy, więc może i nieco się skrócił, ale niestety to cały czas około 5-6 km korka. W związku z tym warto nadal objeżdżać drogą wojewódzką 665 przez Janki i przez Raszyn. I tu będzie na pewno szybciej, bo niestety tutaj ten korek ma około 2 km. Czy warto to objeżdżać, czy pojechać właśnie po tym zwężeniu? Decyzja oczywiście należy do Was. S2 korkuje się na jezdni w kierunku Terespola na wysokości węzła Lotnisko, a w przeciwną stronę przy węźle Warszawa Południe na dojeździe do tego węzła. Mamy też dość duży ruch już na 92 na dojeździe do Ożarowa Mazowieckiego i dalej do Błonia. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to S8 w Łódzkiem przy węźle Wieluń. Przypominam, że w pobliżu miejscowości Prusak po pożarze samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy, a 19 na Podlasiu cały czas zablokowana na trasie Kuźnica-Białystok w pobliżu Sokółki. Tutaj po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych droga była zablokowana, trzeba było jechać objazdem. No i właśnie przed sekundą dostaliśmy informację, że i tutaj utrudnienia zakończone.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słyszałem katarek jakiś, co? Katarek?
2: Nie.
0: Jakiś coś masz, katarek jakiś. To trzeba potraktować prądem, wysokim napięciem. I znika, no. Teraz, słuchaj, Danger High.

No właśnie, to przecież wiecie, no, o jaki samochód chodzi, prawda? Wiecie? Chociaż niektórzy chyba nie wiedzą, tylko tak krygują się troszeczkę w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Na przykład taka wypowiedź, uwaga. Proste, tylko powiedz, że chodzi ci o N jak Natalia, a nie o M jak Magdalena. Jadę na Deep Purple do Łodzi, piszę Zbrowę w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. No to udanego koncertu oczywiście, Zbrowę, tylko że jeżeli to takie proste, no to po co upewniać się, czy chodzi o Natalię, czy o Magdalenę? Chodzi o N, jak Natalia. Jeszcze raz w takim razie, przypomnę, gdy zamienimy G jak Grażyna, na N jak Natalia, w nazwie marki tego samochodu, to Niemiec, podkreślam, mógłby pomyśleć, że kupić to auto można tylko w styczniu. O jaki samochód chodzi? W drodze na Deep Purple, czy gdziekolwiek, jak jesteście, dawajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my sobie jedziemy dalej na wysokich obrotach. Teraz będzie Italo Disco. Aż dziwię się sobie, że to zapowiadam.

0: Okazuje się, że mógłbym jeszcze ułatwić tą zagadkę dla was. Gdy zamieniamy G jak gruchot na N jak nówka, Niemiec mógłby pomyśleć, że kupić to auto można tylko w styczniu. Nówkę oczywiście, jak się domyślam, można w styczniu kupić. No to jaki to samochód? Za chwileczkę do tego wracamy, ale na razie Ewa wraca z wami na drogi, a rzecz o tyle ważna, że mamy 15.30, a o tej porze zwykle rozpoczynają się godziny szczytu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o sytuację na trasach, no to tak jak już wspominałam, w Warszawie trudno przejechać. Sporo utrudnień i korków już jest. Sprawdźmy, o jak o tej porze jeździ się przez Kraków. Wcale nie lepiej. Południowa obwodnica Krakowa już stoi także na różnych odcinkach. Zacznijmy od jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Spowolnienie jest na dojeździe do węzła Kraków Południe między tym węzłem a węzłem Tyniec. Później także od mostu na Wiśle aż do Chrosnej. Tutaj trudna sytuacja, bo od Balic do Chrosnej jadąc od Katowic prowadzone są prace drogowe, z tego powodu tutaj ruch wyraźnie zwalnia. Zakorkowany jest także dojazd jadąc od Tarnowa i Rzeszowa w kierunku Katowic do węzła Balice właśnie. No i jest też długie spowolnienie od mostu na Wiśle praktycznie do węzła Kraków Południa, a nawet trochę za ten węzeł. Bardzo zakorkowany jest wjazd do Krakowa od strony Skawina. Mamy też korek między Gajem a Libertowem przy wjeździe od strony Zakopanego w kierunku Krakowa i przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Libertowa. Taka sama sytuacja, tu prowadzone są roboty drogowe, dodatkowo pojawiło się oznaczenie zdarzenia drogowego zaraz za Gajem jadąc w kierunku Libertowa i Krakowa. Aglomeracja Górnośląska, tutaj też już widać popołudniowy szczyt komunikacyjny dość wyraźnie, zwłaszcza na dojeździe do punktu poboru opłaty Brzęczkowice, także na czwórce korkuje się odcinek na wysokości Giszowca i tutaj przy parku Kościuszki. Czyli przy węźle Mikołowska, Francuska, tutaj też jest dość duży korek, jadąc w kierunku Krakowa. 79 w Śródmieściu Katowic też już wyraźnie widać spowolnienia i 86 korkuje się na wysokości Sosnowieckiej Pogoni. Na jezdni w kierunku Sosnowca tutaj prowadzony jest remont.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Kupowanie w styczniu nówki to jest porażka, pisze Tomek, bo to będzie już roczny, no chyba że Jaguara, bo Niemcy w januarze kupują. No właśnie, czy wiemy, czyli już wiemy, o jaki samochód chodzi. Piotr pisze z kolei, toż to Jaguar, prawie jak przyjaciel Kubusia Puchatka. No Piotrze, no to przecież tygrysek od Jaguara jednak się różni trochę. Wielkością, jakby to powiedzieć, mieszkaniem, tam gdzie mieszka, bo tygrys nie mieszka w Stanach, a Jaguar na przykład w Amerykach sobie hasa. No w każdym razie oczywiście chodzi o Jaguara, prawda?
1: Cześć.

0: Między Skugi chodzi o Jaguar. Januar Jaguar.
1: Tak jest. Oczywiście, że tak. To na bank Jaguar. Tomek śmigający po Francji potwierdza. Iza z Jarocina, bardzo dobra odpowiedź. Marka tego auta to Jaguar. Irus Bytomia też wiedział. Leśniczy pozdrawia. Kto jeszcze?
2: Cześć. Cześć. Ja podpowiedzi na zagadkę. Czy chodzi o Jaguara? Pozdrawiam. Kasia ze Skody.
1: Kasia ze Skody ma absolutną rację oczywiście.
3: Wydaje mi się, że będzie to Jaguar. Styczeń po niemiecku, Januar.
1: Brawo, oczywiście, że tak. Wpadli również na to Pasi Konik 99, Beata z Jeepa, bardzo dobra odpowiedź Beato, Seb Wawa, świetnie, Darek z Mazdy, Darek ze Złotej, kolejny Darek, Sława z Rafał, Zbyszek, Andrzej z Ionika 5, też wiedział, Czupur z Durango, bezbłędnie, Robert z Ducato, kto jeszcze?
4: Wydaje mi się, że chodzi o Jaguara. Pozdrawiam Mateusz z Koroli.
1: Pozdrawiam Mateuszu z Koroli, nawet nie musi ci się wydawać, bądź pewny, że chodzi o Jaguara.
5: Foster.
1: Proste?
6: Halo, Roberto de Quilano.
1: Halo, no?
6: Ich denke, das ist Jaguar.
1: Ja.
6: Das Auto. Miłego dnia, Kadas.
1: No proszę bardzo. Jaguar, das Auto. Tego jeszcze nie słyszałem. Adam z Hondy, Jano, Jakimowscy też wiedzieli Jaguar, ale pewnie się spóźniłam, pisze Maria z taksi. No niestety, Mario, byli przed tobą.
7: Cześć, Robercie. Ta marka to taki kocur, oczywiście Jaguar. Pozdrawiam, Robert.
1: Robercie, pozdrawiam cię, oczywiście, że to kocur Jaguar. Jak powiedziałem, byli przed Marią z taksi Andrzej, Tobo 123, ekipa z Senatorskiej, Ania Starnowa, kto jeszcze?
8: Halo, halo, halo. Oczywiście, że chodzi o Jaguara. Jaguar, Januar. Mhm. No, pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
1: Ewa z Oktawki też wiedziała, kto był najszybszy w tych waszych zmaganiach, jeżeli chodzi o aplikację. Kto najszybciej nagrał?
9: A, dzień dobry, dzień dobry. Ja
1: dzień dobry.
9: Zagadki. Czy to chodzi o markę Jaguar? Zamieniamy G na N i wychodzi Januar. Pozdrawiam, Łukasz z Renaty.
1: Łukasz z Renaty był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Gosia była najszybsza spośród tych, którzy pisali, więc Gosiu i Łukaszu z Renatu możecie pozdrawiać oczywiście kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację do przesłania pozdrowień, my dodamy piosenkę, wszyscy będą się cieszyli, a dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Jaguara dzisiaj, brawa, brawa, brawa. Nie bez powodu zapytałem o tego Jaguara. Dlaczego zapytałem o Jaguara? Ano dlatego, że dzisiaj mamy rocznicę premiery takiego Jaguara, który nazywał się XJ.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: No i proszę bardzo, tak, dojechaliśmy do 15.50, za 10 minut będzie godzina 16. Wracamy za chwileczkę na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Byliśmy w Krakowie, ostatnio byliśmy także w aglomeracji górnośląskiej. Zajrzyjmy do Wrocławia, zostając na południu Polski. No i tak, nic się nie zmieniło w zakresie tego korka między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Tutaj jedna z naszych słuchaczek informowała o prowadzonych pracach drogowych. To niestety sprawia, że przez cały dzień utrzymuje się korek. W tej chwili spowolnienie z korkiem razem ma prawie 16 km. Tutaj być może warto objeżdżać, będzie to 5.35, te trasy krajowe, albo najpierw droga wojewódzka 345, a później droga krajowa numer 94 na 94. Oczywiście też korkuje się odcinek od Wróblowic do Wrocławia, ale ogólnie sytuacja wygląda nieco lepiej niż na A4. Tutaj to zwężenie i to spowolnienie ma prawie 16 km. Korkuje się też S8 w miejscu prowadzonych prac przy węźle Psiepole. To jest tuż przy zjeździe na A8. Prace prowadzone są na jezdni w kierunku Kłodzka, ale w przeciwną stronę o tej porze także jest spowolnienie i mamy je też na właściwie na zjeździe z S8 na 8 między tutaj Tyńcem Małym a Magnicami. Na jezdni w kierunku Kłodzka albo granicy państwa Kudowy tutaj też jest dość duży korek. Korkuje się także wjazd do Wrocławia na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej, to od strony Legnicy, a także wjazd do Wrocławia od strony Katowic czy Opola, tu na wysokości Bielan Wrocławskich. Mamy też korek na A4 niezmiennie przez cały dzień na granicy województwa opolskiego i śląskiego z powodu remontu między węzłami Łany i tutaj miejscowością Jaryszów. Tutaj to spowolnienie się kończy. Tutaj powód jest ten sam, czyli roboty drogowe prowadzone właśnie na tym odcinku na jezdni w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Koncert Rzeszyn uruchamiamy po raz kolejny dzisiejszego popołudnia. Gosia pozdrawia całe PRK, na wszystkich słuchaczy oraz męża Bartka, więc przede wszystkim dla męża Bartka od Gosi za chwileczkę piosenka i dla kogo jeszcze?
3: A witam. Pozdrawiam Łukasz z Renaty, pozdrawiam wszystkich kierowców dużych i małych, którzy dalej wierzą, że paliwo będzie po 5,19. Pozdrawiam jeszcze raz, szerokości każdemu.
0: No dobra, no to dla wierzących w cenę paliwa i dla męża Bartka naturalnie. Idziemy wytrwale, wierzymy wytrwale i jedziemy wytrwale. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Zio.

0: Już prawie 16, a o 16 najcieplej i najzimniej gdzie? No tam, gdzie było. Najchłodniej w Świnoujściu, 13,3, 24 pokazują termometry na południowym wschodzie, czyli w Przemyślu na przykład 24.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są wydane ostrzeżenia i to jest ważne. Przed silnym wiatrem na północy Polski, już mówiłem o tym, w Koszalinie, Słupsku, Łebie, Ustce, nawet w Gdańsku, na Półwyspie Helskim, w Elblągu również, na Mierzei Wiślanej, w Stegnie, w Krynicy Morskiej. Wszędzie może dziś silny wiatr nas spotkać na drogach, ale nie tylko tam, na południu Polski od Bielska Białej przez Nowy Sącz aż do Ustrzyk, o, na przykład Dolnych. Tam także wydane są ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Jedynie miejscami na wschodzie i w centrum małe. Do 25 stopni przewidywali synoptycy. Już troszeczkę temperatura spada delikatnie, ale wiatr w dalszym ciągu jest słaby bądź umiarkowany i w dalszym ciągu południowy, choć pod wieczór będzie skręcał na zachodni. No właśnie, jak będzie wieczorem i nocą, o tym dziś powiem już za niecałą godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I po 16 wracamy na wysokie obroty. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen. I am the god of hellfire and I bring you

0: Obudź się, oddział zamknięty, 9 minut po godzinie 16, no nikt nie zasypia.
1: Krzyż nie śpię. O co ci chodzi już, naprawdę? Tak ty, było dobrze.
0: A ty myślisz po prostu tylko, że o sobie, ale egoistka, myślisz, że do niej mówię, obudź się.
1: No a do kogo? Czy ktoś tu jeszcze z tobą siedzi, Robert?
0: Wszyscy są z nami teraz.
1: Czy oni są z nami tu w pokoju?
0: Tak. Dobrze. Jesteście z nami, dajcie znać, że jesteście. Ewka będzie czytała wiadomości drogowe, a wy dajcie znać.
1: Liczył.
0: Dokładnie, a wy dajcie znać, czy jesteście z nami. Jeżeli jesteście z nami, napiszcie tak po prostu w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Niech wie dziewczyna, że chciałem powiedzieć niewierny Tomasz, ale niech wie, że jesteście z nami. Dobrze,

0: Wracamy na drogi, już bez żartów, a potem naprawdę poważna sprawa na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się na Krajowej Dziesiątce, bo wcześniej służby odwołały to utrudnienie na trasie Stargard-Recz w pobliżu Nosowa, po tym jak samochód dostawczy uderzył w tył samochodu ciężarowego. Przypomnijmy, jedna osoba została ranna i na 72 kilometrze mieliśmy całkowitą blokadę. Służby to odwołały, a teraz informują o tym, że wprowadzony został ruch naprzemienny. Prawdopodobnie chodzi o usunięcie z tej drogi samochodu ciężarowego. Mamy też nowe utrudnienie na S6 w Zachodniopomorskiem i to jest odcinek między węzłami Borkowice i Dobre. W pobliżu miejscowości Dobre, tu po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 120 kilometrze. I jeszcze S8 w Łódzkiem, tu przy węźle Wieluń w pobliżu miejscowości Prusak po pożarze samochodu ciężarowego cały czas jest zwężenie w kierunku Warszawy. I zaglądamy jeszcze do Trójmiasta, zobaczmy jak o tej porze jeździ się właśnie S6 i S7 w Trójmieście. Tutaj te trasy w ogóle się nie korkują, więc to bardzo dobra informacja. Najgorzej w tej chwili sytuacja wygląda na drodze krajowej numer 81-9. To jest trasa od Letnicy do S7, do węzła Gdańsk-Port. Tutaj cały ten odcinek miejski w Gdańsku jest zakorkowany zarówno przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą, jak i w samym tunelu, jak i po wyjeździe. Podobna sytuacja w Śródmieściu Gdańska, to jest z kolei fragment drogi krajowej numer 91. Tutaj korkuje się wyjazd w kierunku Pruszcza, także na wysokości Oruni. Delikatne spowolnienie jest między węzłami Kowale i Gdańsk Południe ze względu na prowadzone prace na jezdni w kierunku Gdyni i także jest spowolnienie przy węźle Gdynia-Chwarzno tu jadąc w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę, są z nami nasi słuchacze. Ania Starnowa pisze: jasne, że jestem jak zawsze. Artur Skania, tak. Andrzej Strzewa, tak. A to tylko słuchacze na A, widzisz?

0: Powiedziałem, że będzie bardzo poważnie i teraz i tak rzeczywiście będzie, bo po mowach końcowych w sprawie Majtczaka już jesteśmy. Wyrok będzie 21 października, czyli za parę dni. Przypomnę, że w środę, wczoraj przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zakończyły się mowy końcowe w procesie Sebastiana Majtczaka. Ogłoszenie wyroku planowane na 21 dzień października. Chodzi o tego, który zabił tą rodzinę, to znaczy uderzył w samochód, samochód się zapalił i zginęła rodzina. Rozmawialiśmy o tym i mecenas Karolina Pilawska obiecała, że po mowach końcowych przybędzie do PRK Polskiego Rady Kierowców. Będziemy dyskutować dalej. Dzień dobry, pani mecenas.
1: Witam. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Żądania prokuratury najpierw, dobrze? I bliskich ofiar. Okazuje się, że maksymalna kara pozbawienia wolności za ten czyn to 8 lat więzienia i prokurator zażądał właśnie dla oskarżonego takiego wymiaru kary, co stanowi najwyższy wymiar kary przy obecnej kwalifikacji prawnej czynu. Przy obecnej kwalifikacji prawnej czynu. Mówiliśmy, zdaje się, jakiś czas temu, że mogłoby być więcej tych lat. Prokuratura mogłaby żądać więcej niż 8 lat. Dlaczego tak się nie stało?
1: No tutaj w ten sposób to zdarzenie i ten czyn zostały zakwalifikowane, czyli po prostu no, jako wypadek, którego skutkiem jest śmierć no, w tym przypadku 3 osób. Stąd też ten wymiar 8 lat, którego żąda prokuratura, to jest wymiar maksymalny w świetle przepisów. Natomiast oczywiście są mniejszościowe teorie i zdarzają się takie wyroki, one nie zawsze się utrzymują, że taka sytuacja, gdzie mamy no jednak z umyślnym naruszeniem przepisów ruchu drogowego, no i tutaj też jest analogia gdzieś tam do sprawy pana Łukasza Rzet, równie głośnej, no to są takie teorie, że można byłoby to zakwalifikować jako zabójstwo w takim zamiarze ewentualnym, no i wtedy ten wymiar byłby wyższy. Natomiast no tutaj prokuratura się na to nie zdecydowała i to raczej nie dziwi. Były pomysły, żeby zakwalifikować to jako katastrofę w ruchu lądowym.
0: Za mało pojazdów.
1: Sam tak. I no tutaj była nawet opinia w 2024 roku, której zasięgała prokuratura, no która jakby spowodowała, że to zostało wykluczone. Więc no w tym podstawowym wymiarze, no tak to po prostu niestety wygląda. Jakby, no ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego i też czytam internet różnego rodzaju fora, że no to jest za mało, no bo też oprócz tego zdarzenia jakby obywatele widzieli tę ucieczkę za granicę, konieczność ekstradycji, konieczność wypowiadania się przez odpowiednik Sądu Najwyższego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też tutaj myślę, że warto to podkreślić, że to nie była ucieczka w takim klasycznym rozumieniu, jak nam się wydaje, że ktoś miał postawione zarzuty, był podejrzanym, ale nie był tymczasowo aresztowany, więc uciekł, żeby uniknąć odpowiedzialności. Jakby Sebastian M. W ogóle nawet na początkowym etapie nie był w ogóle klasyfikowany jako osoba, która miałaby związek z tym wypadkiem. I on normalnie był wzywany do prokuratury w charakterze świadka.
0: Prokuratury, że...
1: No policji, tak? Prokuratury, no, no jakby też nie znamy akt sprawy, tak? Szczególnie tych początkowych kart, natomiast no, on był wzywany, a prawda jest taka, że no, nikt nie ma obowiązku donosić na siebie, czy dostarczać organom ścigania dowodów przeciwko sobie, tak? I to jest podstawowe, gdzieś podstawowa zasada prawa karnego. Więc pan Sebastian M. dostawał wezwania, na które się po prostu nie stawiał i opuścił kraj, ale nie było też tak, że nie wiem, on miał zakaz opuszczania kraju, tutaj miał zabrany paszport, czy jakiś dozór policji, no, przynajmniej
0: wrócić,
1: na tym pierwszym etapie.
0: Nie chciał, no wrócić, było interweniować.
1: Tak, wrócić nie chciał, no ale to też, jak oczywiście mówię, ja rozumiem ten to oburzenie społeczne, natomiast nie miał takiego obowiązku, tak? Okay. To organy ścigania musiały go ściągnąć, no i tutaj też nie ukrywam, no państwo pokazało siłę, że jednak doprowadziło, tak, tę osobę przed polski wymiar sprawiedliwości.

0: A teraz, czy będzie 8 lat, czy nie będzie, to oczywiście w gestii sądu. Jeszcze zadośćuczynienie finansowe. Wnioskowano o zadośćuczynienie dla bliskich ofiar po 1 000 000 złotych dla rodziców zmarłych oraz 200 000 złotych dla brata jednej z ofiar. I prokurator domaga się również zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 15 lat. Co ciekawe, prokurator powiedział, że gdyby polskie prawo pozwalało wnioskować w tym przypadku o 20 czy 30 lat pozbawienia wolności, to bez wahania by o to wystąpił.
1: Dokładnie tak. No i to też pokazuje, że polskie prawo, no niestety, jak w wielu przypadkach, i to nie jest tylko problem polskiego prawa, nie nadąża za rzeczywistością. No bo my w polskim prawie na ten moment oczywiście są próby, kwestia nawet tych nielegalnych wyścigów, brawurowej jazdy, to jest jakby temat z tego roku, no ale nie mamy czegoś właśnie takiego, co było postulowane, chociażby przy sprawie właśnie pana Sebastiana M., czyli zabójstwa drogowego, tak? I wtedy organom ścigania, czyli prokuraturze, policji, a potem sądowi, łatwiej byłoby zakwalifikować takie zachowanie właśnie jako zabójstwo drogowe, które, no zakładam, miałoby dużo wyższe zagrożenie karą. A tutaj jest po prostu takie, mówiąc kolokwialnie, szycie w oparciu o to, co mamy, tak?
0: No i mamy 8 lat na razie i zadośćuczynienie finansowe, jak słyszycie, tego żąda prokuratura. Jak wypowiadała się obrona, o tym będziemy rozmawiać z mecenasem Karoliną Pilawską za parę minut.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: No właśnie, trudno czy łatwo jeździ się po polskich drogach o 16.30. Sprawdzamy to.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od tej sytuacji korkowej, można powiedzieć, czyli po prostu zwyczajny popołudniowy szczyt komunikacyjny. Dosyć taki, powiedziałabym, intensywny w Warszawie. S8 stoi od Marymąckiej za węzeł Bemowo, to jadąc w kierunku Białegostoku, w przeciwną stronę od Marymąckiej przez most Grota Roweckiego. Jeśli chodzi o trasę Młociny Łomianki, to tutaj korkuje się w dwie strony, ale bardziej o dziwo jadąc od Łomianek w kierunku Warszawy o tej porze. Jeśli chodzi o A2, to też taki już tradycyjny korek przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania na wysokości węzła Pruszków jest do długie spowolnienie. Podobnie do węzła Piastów tutaj dochodzi. To przy wyjeździe z Warszawy w kierunku zachodnim. Jeśli chodzi o S2, to korkuje się dojazd do węzła Konotopa i także i od strony S8 i od strony S2. Jeśli chodzi o S2, to już dosyć długi korek także wokół węzła Lotnisko, jadąc w kierunku Terespola, już prawie dochodzi do węzła Opacz, w przeciwną stronę od Lotniska aż za węzeł Warszawa Południe. Tutaj też bardzo trudna sytuacja. I także prace na S8 prowadzone są dziś między węzłami Wypędy i Opacz. To powoduje, że jest długie spowolnienie między Jankami i Raszynem na jezdni w kierunku Warszawy. Tu można objeżdżać drogą wojewódzką 665 przez Janki i Raszyn właśnie. Duży ruch także na Puławskiej. Droga krajowa nr 79 między Ursynowym a Piasecznem korkuje się w dwie strony. Bardziej o tej porze oczywiście na jezdni w kierunku Piaseczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za momencik wracamy do rozmowy. Przypominam, dzisiaj mowy końcowe w sprawie Majtczaka i to komentujemy z mecenas Karoliną Pilawską.

0: No i wracamy do rozmowy. Przypominam, mecenas Karolina Pytlawska jest z nami w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Już wiemy, czego żąda prokuratura, natomiast stanowisko obrony i oskarżonego. Wniosek o uniewinnienie usłyszeliśmy. Osoba reprezentowana przez mecenas Katarzynę Hebdę wniosła o całkowite uniewinnienie Sebastiana Majczaka. Przekonywano, że zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przypisania oskarżonemu odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Naprawdę?
1: No, obrona pełni swoją rolę w tym procesie. No i trudno, żeby obrońca wnosił o skazanie swojego klienta.
0: No tak, ale też była nie dość, że wniosek o uniewinnienie, to była próba wznowienia przewodu, prawda?
1: No tak, no to różne były gdzieś tam pomysły. Przecież na tym ostatnim terminie rozprawy też był problem z jednym z obrońców, który pozostawał oczywiście jakby w stosunku pracy, on, który był już jakby wypowiedziany, no ale jeszcze formalnie trwał i został finalnie też z tej sali wyproszony. No sytuacja co najmniej dziwna, szczerze mówiąc, z punktu widzenia praktyka, natomiast no ja też jakby nie krytykowałabym obrony, że wnosi o uniewinnienie swojego klienta, no bo taka jest rola obrony czy obrończyni w tym przypadku. Natomiast no tutaj kluczowa jest według mnie opinia biegłych i ta podstawowa i uzupełniająca. Przecież na ostatnim terminie też biegli byli przesłuchiwani przed sądem. No i ja jestem pod wrażeniem jakby ich przygotowania i wiedzy.
0: No
1: bo,
0: biegłych.
1: Tak, bo z biegłymi różnie powiedzmy bywa. To też nie jest nic nadzwyczajnego, żeby takim biegłym zostać sądowym. Natomiast no tutaj rzeczywiście wykazali się ogromnym zaangażowaniem i te różne zapytania, które wysyłali chociażby, nie wiem, do firmy, która produkowała opony, tak, do samochodu pana Sebastiana M., jak one się mogą zachowywać przy takiej prędkości, rozgrzaniu i tak dalej. Więc no tu trudno obronie no, podważyć te opinie biegłych, tak, a to jest gdzieś tam kwestia kluczowa w mojej ocenie, która po prostu zaważy na tym wyroku, tak, nie tylko tym w sądzie pierwszej instancji, no ale też tym prawomocnym, który będzie wydany przez sąd drugiej instancji. Natomiast no, czy ta taktyka obrony była jest słuszna, no tego jeszcze nie wiemy, bo nie mamy wyroku, tak? Natomiast no patrząc, no bo też jakby operujemy na tym, co czytamy w mediach, tych nagrań skrótowych z rozpraw, no ja zastanawiam się, czy to był dobry kierunek, bo prawda jest taka, że prawdopodobnie, bo mówię, nie znam akt sprawy, ale przy prawdopodobnie dość jednoznacznych dowodach
0: można było inaczej
1: było to trochę inaczej rozegrać, w takim sensie, że gdyby postawa oskarżonego była inna, mógłby liczyć nie na maksymalny wymiar kary, tylko na mniej.
0: I już by część tej kary odbył
1: i szybciej gdzieś by wyszedł. Oczywiście no, my jeszcze, mówię, nie mamy tego wyroku, ale tak, no tak patrząc...
0: Patrzymy z punktu widzenia obrony teraz.
1: Tak, patrząc na to, co się dzieje teraz, no to bardzo się zastanawiam, czy to był słuszny kierunek, bo wydaje się, na koniec ja, to są tylko moje gdzieś tam domniemania, że dużo lepiej wyszedłby oskarżony, gdyby inną postawę prezentował, bo dostałby po prostu niższy wyrok prawdopodobnie niż dostanie.
0: No właśnie, tutaj znów oskarżony w swojej mowie końcowej, bo takowa była, zapewnił, że zawsze żył z poszanowaniem życia ludzkiego. Tu nie wiadomo, czy kogoś do tego przekonał, ale nie będę tego komentował. Natomiast te mowy końcowe wywołały olbrzymie emocje i mam taki tutaj fragment tej rozprawy. W momencie, gdy na koniec rozprawy głos zabrał Sebastian Majczak, próbując drżącym głosem zwrócić się do bliskich ofiar. Matka zmarłej wyszła z sali sądowej. Po opuszczeniu sali wyjaśniła mediom, że nie mogła słuchać jego przeprosin, ponieważ uważa je za nieszczere w sytuacji, gdy oskarżony jednocześnie nie poczuwa się do winy za spowodowanie tego wypadku i żąda uniewinnienia.
1: No to jest trochę jakby postawa, która się wyklucza, tak? No bo z jednej strony uważamy, że jakby nie przyczyniliśmy się do tego wypadku, nie spowodowaliśmy go i tak dalej. A z drugiej strony gdzieś tam wzbudzamy, gdzieś tam, nie wiem, czy litość to jest dobre słowo, no ale jakby taką skruchę na sam koniec. No, wydaje się, że na takie miejsce na skruchę, rozmowę.

0: było wcześniej, szczególnie, że w tej sprawie było na początku zarządzone posiedzenie pojednawcze z rodzinami, tak, tych osób zmarłych. Na, no jakby sąd jest bardzo doświadczonym sądem w tej sprawie, no i jakby wie, że w mowie końcowej, jak już ten wymiar sprawiedliwości nas dosięga w taki sposób, no bardzo, bardzo bliski, no bo już, już jesteśmy na końcówce i zaraz ten wyrok usłyszymy, no to gdzieś tam próbujemy się ratować, tak? I
1: czyli tak coś jak trwoga to do Boga, nie?
0: Tak, trochę tak, jak trwoga to do Boga, i chyba tutaj z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, bo gdyby ta postawa przez cały proces była taka, że no zrobiłem źle, może mnie poniosło, rzeczywiście ta prędkość była przekroczona, moja głupota, mój wybryk, będę ponosił za to konsekwencje do końca życia. No bo ja też nie wierzę w to, że jakby dla tego człowieka to jest sytuacja normalna, że on jakby normalnie śpi, bo nie sądzę, żeby normalnie spał. Szczególnie, że no śmierć poniosły trzy osoby. Natomiast gdyby od początku ta postawa była inna, no to wtedy sąd zapewne by uznał, jasne, że to jest wiarygodne i że ta skrucha rzeczywiście jest prawdziwa. A jeżeli robimy to w mowie końcowej, na ostatniej prostej, gdzie właśnie już ten wymiar sprawiedliwości nas dosięga, no to trudno uznać, że to jest po prostu wiarygodne, nie? I prawdziwe. No ale sędzia to będzie oceniała. Oczywiście. Jakby sędzia siedzi na tej rozprawie, ona widzi, tak? To też materiał dowodowy to jest jedno, które ona ma zgromadzone w aktach sprawy. Ta pani sędzia, no też jest bardzo wnikliwa z tego, co obserwuje. No ale też ona patrzy, jak się zachowuje oskarżony na sali rozpraw.
1: Na podstawie tego wszystkiego, tak naprawdę mowy ciała i tak dalej.
0: Natomiast to, co na pewno muszę przyznać oskarżonemu, no to kwestia gdzieś tam tego, że on powiedział, że jakby od początku był uznany za winnego i niejako skazany. No też nie może być tak, że wychodzi minister sprawiedliwości czy osoby z wymiaru sprawiedliwości, które niejako wydają medialnie wyrok na daną osobę, jak jeszcze nie mamy przeprowadzonego postępowania dowodowego. No to tutaj on jak najbardziej ma rację, że to nie tak powinno wyglądać, że minister sprawiedliwości czy przedstawiciele ministerstwa nie są od wydawania wyroków, tylko od tego są sądy niezawisłe i niezależne.
1: Tak? Dokładnie tak. Komentowała po mowach końcowych w sprawie Sebastiana Majczaka mecenas Karolina Pilawska. Poczekamy do 21 października. Wtedy będzie wyrok. Na pewno nie omieszkamy wrócić do sprawy w wysokich obrotach. Dziękuję pani mecenas.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 17. I jak powiedziałem już dziś niejednokrotnie, mamy do rozdania, do wygrania oczywiście są tam. Co są do wygrania? Wycieraczki. O właśnie.
1: Właściwie zabrakło voucher mi... na wycieraczkę.
0: Tak, ale tak naprawdę no, na jedno wychodzi, bo wycieraczki można za ten voucher sobie...
1: Nawet trzeba.
0: Nawet trzeba zabezpieczyć oczywiście do waszego samochodu, dlatego ten voucher, a nie wycieraczki, no bo przecież nie wybieralibyśmy, prawda, spośród wycieraczek do akurat, a jakby na przykład się nie zdarzyło, że mamy takie wycieraczki na przykład do Toyoty Corolli, jak ktoś by chciał, prawda, no to lepiej dać voucher i ten ktoś, kto wygra ten voucher, zamieni ten voucher na wycieraczki.
1: Ale
0: oczywiście.
1: To wymyśliłeś?
0: No wiesz, żeby było łatwiej naszym słuchaczkom i słuchaczom. W każdym razie, żeby zdobyć wycieraczki po godzinie 17, trzeba się zgłosić do tego konkursu.

0: konkursu. Naturalnie możecie już teraz to zrobić w bardzo prosty sposób. Poproszę imię i numer telefonu, pod który mamy odzwonić po 17. To wysyłacie poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Imię albo pseudonim artystyczny, bo ostatnio zauważam z niejaką naprawdę taką refleksją, że coraz więcej fajnych pseudonimów macie. Na przykład, nie wiem, Czupur z Durango, na przykład Pasikonik dzisiaj się pojawił, Iru i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zgłaszajcie się, możecie pisać albo imię, albo pseudonim artystyczny, który sobie wymyśliliście. W każdym razie musi być też numer telefonu. Prawidłowy numer telefonu, pod który odzwaniamy po 17 i gramy o wycieraczki. A teraz Ewa, już ty masz jakiś pseudonim?
1: Nie.
0: Nie. Ewa Zmierzejek już teraz z wiadomościami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I sprawdzamy w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, jak można przejechać przez Poznań i czy to potrwa bardzo długo. Najgorzej jest w tej chwili na A2 między węzłami Luboń i Poznań-Krzesinę. Tutaj jest korek na jezdni w kierunku chociażby Jordanowa, czyli granicy państwa, a w przeciwną stronę na dojeździe do węzła Komorniki. To nie jedyne problemy na wielkopolskich trasach w okolicach Poznania. Jest też korek na S11 od Jaryszek do węzła Poznań-Krzesiny. Właśnie tu prowadzone są roboty drogowe. 92 też spowalnia na wysokości Jeżyc, Winogradów i także na wyjeździe z Poznania w kierunku Swarzędza. Na S11 mamy spowolnienie przy wyjeździe z Poznania w kierunku Obornik. Tutaj ruch wyraźnie zwalnia między Sadami i Rokietnicą i tutaj przy Złotkowie. Także tutaj wprowadzone są roboty drogowe, z tego powodu jest zwężenie. I jeszcze cały czas ta sama sytuacja na S5 przy zjeździe z węzła Poznań Wschód w kierunku Kostrzyna. Tutaj korki spowolnienia w obie strony na remontowanym także odcinku. Jeśli chodzi o S6, to odblokowano przejazd w zachodniopomorskie między węzłami Borkowice i Dobre w pobliżu miejscowości Dobre. Tu po awarii ciężarówki jest i był zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Teraz mamy informację, że 120 km odblokowano. S8 przy węźle Wieluń, tutaj w pobliżu miejscowości Prusak. Nadal zwężenie w kierunku Warszawy po pożarze naczepy samochodu ciężarowego na 130 km. W tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. I na koniec jeszcze Krajowa 10, trasa Stargard-Trecz w pobliżu Nosowa. Trwa usuwanie samochodu ciężarowego z drogi, który wcześniej uderzył w samochód dostawczy. 72 km. Tu obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz króciutko przypominam, imię lub wasz pseudonim artystyczny wysyłacie wraz z numerem telefonu w aplikacji, żeby się zgłosić do konkursu.

0: być w ległej stronie Polski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale oczywiście nie ma co narzekać. Pierwsza dekada października i prawie wszędzie powyżej 20, bo 20 na przykład... 20,5 nawet w Płocku, w Bydgoszczy, w Toruniu 21, 21,8, czyli prawie 22 w Poznaniu, 19,5 w Warszawie, 20 w Łodzi. Tak wygląda centralna Polska, jeżeli chodzi o temperaturę. A na południu to praktycznie wszędzie powyżej 20, do 23 w Przemyślu w tym momencie. Jeżeli chodzi o późny wieczór i noc, to dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu nad morzem i w zachodniej części Karpat, możliwe również burze. No i będą opady deszczu ze śniegiem, nawet samego śniegu wysoko w górach. Jeżeli chodzi o dzisiejszą temperaturę w nocy, no to dosyć ciepła noc, od 7 do 10 na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na wybrzeżu, tam do 12, a na Lubelszczyźnie nawet do 13 na dzień dzisiejszy przewidują synoptycy. Wiatr pozostanie umiarkowany. Powiedziałem, że w ciągu dnia był to wiatr południowy i będzie skręcał na zachodni i taki będzie właśnie w nocy. Głównie będzie wiał z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz jedziemy. Już na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 17. Kuba Domoracki w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Inny Kuba będzie was prowadził przez polskie drogi do godziny 23. I co 20 minut będzie wracał z najnowszymi informacjami drogowymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To ja mówię, że do 23, a ty nie zareagujesz, że godzinę dłużej każe ci siedzieć w radiu?
1: Nie śmiałem przy tobie ciebie poprawiać. No dobra, wróćmy.
0: Wracamy na drogę.
1: Na polskie drogi. Popołudniowe godziny szczytu oczywiście, czyli bardzo dużo korków. Jak to zwykle bywa o tej porze, tutaj nikogo nie zaskoczę. Zakorkowana jest na przykład autostrada A4 w województwie małopolskim, obwodnica Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na

0: czwórce na Dolnym Śląsku, w pobliżu węzła Kostomłoty w kierunku Wrocławia, a także nieco dalej, na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, także w tym samym kierunku. Utrudnienia utrzymują się w województwie zachodniopomorskim na drodze krajowej nr 10 pomiędzy Reczem a Stargardem. Niedaleko miejscowości Nosowo na kilometrze 73 obowiązuje ruch naprzemienny. Tutaj doszło do wypadku samochodu osobowego i auta ciężarowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na ekspresowej 8 w Łódzkiem w pobliżu węzła Wieluń doszło do pożaru samochodu ciężarowego i w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas, a chodzi o kilometr 130. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Tutaj zakorkowana i zatłoczona, no oczywiście jak to bywa, jest S8 w Warszawie, przede wszystkim w kierunku Białegostoku, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego. Wolniej jedzie się także na S2 na południowej obwodnicy oraz na krajowej 79 pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to teraz będzie Michael Jackson w wersji rockowej. My tak naprawdę Alien and Farm i Smooth Criminal w PRK w Polskim Radiu Kierowców. A za chwileczkę, za momencik gramy o te wycieraczki obiecane z kimś. Trzymam kciuki.

0: No to 17 minut po godzinie 17, odpowiednia pora, żeby uruchomić konkurs o wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Daros Częstochowy z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, Daro, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witajcie.
0: Skorzystałeś z zaproszenia, że można pseudonimem artystycznym się przedstawiać. Domyślam się, że masz na imię Dariusz, prawda?
2: Oczywiście, tak jest.
0: Darku, w takim razie przed tobą pytanie, ale od razu cię uprzedzę, że możesz, jeżeli nie będziesz pewny, swojej odpowiedzi poprosić o podpowiedź, żebyś nabrał pewności, dobrze?
2: Więc, i przetrwać wycieraczkę.
0: Dokładnie tak, żeby wiesz, co nagle to po diable lepiej, wiesz, a jesteś Częstochowy, więc wiesz. Gramy?
2: Gramy.
0: Dobrze, uwaga, uwaga. A do jakiego samochodu jeszcze, powiemy, te wycieraczki będą? Zapytam.
2: Opel Zafira.
0: Opel Zafira. Siedmioosobowa, fajna Zafirka.
2: Oczywiście.
0: Dużą rodzinkę masz z tego, co...
2: No, 2+2, ale dużo, że tak powiem, można przewieźć przy okazji.
0: Oczywiście, to, że tak. Dobra, Daro, w takim razie uwaga, pytanie nie będzie dotyczyło Opla. Dziś mamy rocznicę. 8 października 1986 roku zadebiutował taki samochód, który nazywał się Jaguar XJ40. Tak się nazywał. To jego pełna nazwa. XJ40. I teraz tak. Jakby w tym modelu XJ40 zamienić J na C, to już nie byłby Jaguar, tylko model innej marki. I moje pytanie, jakiej marki to by był model? Jakby J w XJ40 zamienić na C? Wiesz, czy podpowiedzieć?
2: Poproszę o podpowiedź.
0: Dobrze. Przedzieramy wycieraczki. Znaczy szybę wycieraczkami naturalnie. XJ40 to Jaguar. Zamieniamy J na C i powstaje inny model. Wiesz już, jaki model? Tak. I teraz moja podpowiedź jest taka, że to jest marka Szwedów, którzy stali się Chińczykami.
2: Oczywiście. Wolałem się upewnić. Chodzi oczywiście o Volvo.
0: Oczywiście, że tak. Brawa, fanfary dla ciebie. Daro, dobra, udało się. W takim razie. Zafira ma nowe wycieraczki w takim razie. Jesteś tam?
2: Dziękuję, dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję. Trzymaj się. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: A jutro oczywiście w Wysokich Obrotach ktoś kolejny z was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wygra wycieraczki do swojego samochodu.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowe godziny szczytu jeszcze nie dają za wygraną. W wielu miejscach mamy bardzo dużo korków, między innymi w województwie mazowieckim. S8 i S2 w Warszawie, czyli i północna, i południowa obwodnica miasta są nadal bardzo poważnie zakorkowane. S8, zwłaszcza w kierunku Białegostoku, natomiast S2 w obu kierunkach pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa-Ursynów. Na A2 coraz większy ruch obserwujemy pomiędzy węzłami Konotopa, Pruszków a Grodzisk Mazowiecki w kierunku Łodzi. Natomiast na Krajowej 7 sporo cierpliwości przyda się na fragmencie pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem. Jeżeli chodzi o sytuację na północy naszego kraju, czyli w województwie pomorskim, no tutaj sytuacja drogowa wygląda zdecydowanie lepiej, ale oczywiście są też miejsca, w których jedzie się zdecydowanie wolniej. Tak jest chociażby na A1, na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Wolniej jedzie się także na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy mostem na Martwej Wiśle a obwodnicą, w kierunku właśnie obwodnicy, oraz na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Żukowem a Kościerzyną. I jeszcze województwo zachodniopomorskie, droga krajowa nr 10. Tutaj mamy utrudnienia pomiędzy Stargardem a Reczem, niedaleko miejscowości Nosowo, gdzie na kilometrze 73 doszło do wypadku auta dostawczego i ciężarówki. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze 28 minut i będzie godzina 18. Jutro w Wysokich Obrotach, oczywiście to już zapowiadałem, kolejny raz patrzę na wasze zgłoszenia, kolejny raz będzie można zdobyć wycieraczki oczywiście do waszych samochodów. Wiem, że niektórzy mogą czuć się niepocieszani, że dziś nie wygrali, ale jutro też będzie dzień i od poniedziałku do piątku codziennie do zdobycia wycieraczki.

W każdej drogowej sprawie możecie korzystać z aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Przypominam, jeżeli coś was nurtuje, albo zauważyliście jakieś utrudnienia, albo stoicie w gigantycznym korku, o którym na przykład jakoś nie poinformowaliśmy, to dajcie znać, uzupełnijcie naszą wiedzę. W ten sposób, jeżeli będziemy się wspomagać nawzajem, lepiej i sprawniej będzie nam się poruszać po Polsce i po Europie. I po całym świecie, bo wszędzie, gdzie jest internet, tam jest PRK Polskie Radio Kierowców. W każdym razie, jak powiedziałem, aplikacja, możecie komunikować się z nami poprzez aplikację, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej i bezpieczniej w trakcie jazdy. Jeszcze 20 minut i będzie godzina 18, za 10 minut wracamy na drogi.

0: Lądujemy kotwiczymi i pauzę czynimy, całą nockę smacznie śpimy, a nazajutrz się słyszymy, pisze Andrzej. No Andrzeju, nie można tak, od godziny 18 jedziemy na luzie, oczywiście Sperka z Polskim Radiem Kierowców cały czas z nami, a oczywiście jutro od 13 kolejny raz na wysokich obrotach. Natomiast Kuba Domoracki jest i będzie was informował i prowadził przez na razie zakorkowane, jak się domyślam, polskie
1: cały drogi. Czas, tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zapewne się to zmieni, ale zdecydowanie jeszcze nie teraz. Tych korków cały czas mam

0: Mamy bardzo dużo i niestety mamy także informacje o innych zdarzeniach, o kolizjach i o wypadkach. Tak jest na ekspresowej 8 w województwie łódzkim, niedaleko miejscowości i węzła Czerniewice. To pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Rawą Mazowiecką. Na kilometrze 372 zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy i ruch odbywa się tam pasem prawym i pasem awaryjnym. I już teraz pojawiły się tam dosyć spore spowolnienia. Na trasie ekspresowej S6 w Zachodniopomorskim, pomiędzy węzłami Dobre a Borkowice, auto osobowe wypadło z jezdni i na kilometrze 118, to są okolice miejscowości Będzino, jezdnia w kierunku Szczecina została zwężona. Zakończyły się natomiast utrudnienia na Krajowej 10, także w województwie zachodniopomorskim, gdzie pomiędzy Stargardem a Reczem auto dostawcze zderzyło się z ciężarówką i tutaj jedna osoba została ranna i na kilometrze 73 mieliśmy utrudnienia w obu kierunkach. W tej chwili jezdnia została już całkowicie odblokowana. Autostrada A4 w województwie małopolskim nadal jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w zasadzie w obu kierunkach, ale na A4 mamy także utrudnienia i w województwie dolnośląskim niedaleko węzłów Kąty Wrocławskie czy Pietrzykowice, a także przede wszystkim pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany na jezdni w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To jest taka piosenka, że tylko się odniosę do Santany i Michelle Branch, której mógłbym słuchać zawsze. Miałeś kiedyś iPoda?
1: Miałem, tak.
0: Miałem
1: 160 giga.
0: Tak. Gdzie giga?
1: Tak.
0: Okej, okay, to ja miałem takiego... Nie, to ja miałem takiego, wiesz, już później jak były te gigabajty, to już nie, ale miałem takiego, tak, małego czerwonego i miałem Michelle Branch i Carlosa Santanę na repeacie. Wiesz co, miałem tak ze 2,5 godziny, dopiero później przyszła moja dziewczyna i powiedziała, słuchaj, to się popsuło. Ja mówię, nie, to jest bardzo fajna piosenka. I właśnie takie fajne piosenki dzisiaj po godzinie 18. Zapraszam na luzie, bo będę się starał zrobić tak, żeby było naprawdę na luzie.
1: No, pilnujcie go, bo jak się rozpędzi, to będzie od 18 jedną piosenkę w kółko grało.
0: Nie, już tak nie robię. Na pewno nie w radiu. Dziękujemy Robertowi Kilenowi. 18.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców zaczynamy na luzie, naprawdę dzisiaj na luzie, bez gości, bardzo dużo muzyki. Mam nadzieję, że będziecie podpowiadali, co chcecie usłyszeć, żeby się poczuć naprawdę na luzie. I informacje niezbędne do tego, żeby przemieszczać się jak najsprawniej po naszym kraju i wszędzie indziej tam, gdzie słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Więc zaczynamy od wiadomości pogodowych. Jeżeli chodzi o temperatury, to w tej chwili od 13,7 stopnia do prawie 22 w naszym kraju. 13,7 w Kołobrzegu i w Świnoujściu, 21,9 w Legnicy. Co się zaś tyczy nocy, to zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu nas będą nękać nad morzem i w zachodniej części Karpat, możliwe nawet burze. W pierwszej części nocy, czyli tak do pierwszej gdzieś. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w opady

0: deszczu ze śniegiem i śniegu, ale tam nie będziemy wjeżdżać. Napada tego deszczu około 10 mm na wschodzie, południu kraju i miejscami na wybrzeżu nawet 15. A na granicach południowo-wschodnich, na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie do 20 mm na metr kwadratowy. Temperatura minimalna w nocy nawet 5, ale nie będzie przymrozków, nawet 5 stopni w obszarach podgórskich, od 7 do 10 na przeważającym obszarze kraju, cieplej miejscami na wybrzeżu do 12, a na Lubelszczyźnie nawet do 13 stopni. No i niestety będzie też wiało. Na Przedgórzu Sudeckim do 70 km na godzinę będą porywy wiatru. Na obszarach podgórskich Karpat do 80 km, na pozostałym obszarze wiatr będzie umiarkowany, ale okresami dość silny i będzie wiał z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Teraz taka przewrotna prawda, ale kobiety są przewrotne, więc Cleo i mniej znaczy więcej na początek naszego spotkania na luzie w PRK, w Polskim Radio Kierowców. Zbyszek Zegler, dzień dobry.

0: Piosenka od samego początku bardzo mistyczna i jak się okazuje z drugim życiem. Running Up That Hill, Kate Bush w PRK w Polskim Radiu Kierowców. 10 minut po godzinie 18 się kończy. Jak się witałem, to tak trochę egoistycznie tylko powiedziałem, że ja się nazywam Zbyszek Zegler i że zapraszam do słuchania tej audycji na luzie i że do 22 będziemy razem, ale będziemy razem dzięki temu, że wydawczynią jest Ida Mirecka, że Ewelina Dobrzyńska realizuje program i że Jakub Domoracki już teraz będzie mówił, co na drogach, zgadza się?
1: Zgadza się.
0: No to teraz
1: już nikt ci nie powie, że jesteś egoistą.
0: Altruistycznie będę do 22 prowadził razem z Kubą ten program.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i już bez wątpienia jest coraz mniej korków i spowolnień na naszych trasach, ale to nie znaczy oczywiście, że popołudniowe godziny szczytu już odchodzą do historii. No nie jest jeszcze aż tak dobrze. Sytuacja jest lepsza zdecydowanie niż jeszcze chociażby godzinę temu, ale

0: cały czas mamy miejsca zakorkowane, zatłoczone. Tak jest chociażby w województwie mazowieckim. Na ekspresowej 8 w Warszawie, czyli na północnej obwodnicy miasta, jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego, zwłaszcza w kierunku Białegostoku. Podobnie jest na S2 pomiędzy węzłami Opacza Warszawa-Ursynów, także na Krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem oraz na Krajowej 7 niedaleko Łomianek. Uwaga na trasie ekspresowej S8 pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Rawą Mazowiecką, to akurat w województwie łódzkim. Tutaj doszło do zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 372 i niedaleko miejscowości i węzła Czerniewice zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Zakończyły się natomiast problemy w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S6, gdzie pomiędzy węzłami Dobre a Borkowice auto osobowe wypadło z trasy. Na kilometrze 118 jezdnia w kierunku Szczecina jest już całkowicie odblokowana. Jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, trasa ekspresowa S8 na Dolnym Śląsku jest zakorkowana, zatłoczona cały czas niedaleko węzła Wrocław-Psiepole. Chodzi o jezdnię w kierunku Kłodzka. W związku z remontem mamy tam zwężenie i ograniczenie prędkości. Jeszcze ostatnia wiadomość z Małopolski, z autostrady A4. Autostrada A4 była zakorkowana na obwodnicy Krakowa i nadal jest zakorkowana pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I z tą wiedzą i ze świadomością, że Kuba wraca o 18.30, myślę, że możemy się dalej wyluzowywać. Dzisiaj w Na Luzie, naprawdę Na Luzie, dużo muzyki i relaksu.

Ania Dąbrowska jeszcze jako Ania się wtedy przedstawiała. Trudno mi się przyznać. 19,5 minuty po godzinie 18 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Chciałem przytoczyć takie badania oficjalne przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie marki Cupra, które pokazują, że aż 73% polskich kierowców czerpie czystą przyjemność z jazdy. Bo ja się zastanawiam cały czas nad tym, co zrobić, żeby na luzie było takie na luzie i żebyście mieli jak najwięcej frajdy z tego programu. Kontynuując, jeszcze w tych samych badaniach było ustalone, że dla 62% badanych jest to sprawdzony sposób na poprawę nastroju. Czyli nie chodzi o to, żeby coś tam jeszcze robić, tylko po prostu wsiąść i jechać. Pewnie tylko kwestia tego, żeby mieć zatankowany samochód i nie myśleć o tym, ile kosztuje paliwo. Jeśli dodamy do tego odpowiednią muzykę, no to powinno wam się z nami bardzo przyjemnie spędzać czas. Tylko nagrajcie mi proszę, albo napiszcie w aplikacji Polskie Radio Kierowców, czy wolicie piosenki na przykład zespołu Nickelback, czy Dawida Podsiadło, bo mogę sobie przygotować i uszczęśliwić was, albo sami podpowiedzcie nam, kogo lubicie słuchać. Zapraszam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Można pisać wiadomości tekstowe niemalże tak długie jak w poszukiwaniu straconego czasu, a wiadomości głosowe jednominutowe. Bardzo dobrej jakości. Zachęcam. Do usłyszenia.

I tak sobie przyjemnie jedziemy. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary za nami, przed nami. No to, co sobie życzycie, drodzy moi. Witaj, Zbyszku. Czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Bardzo chętnie usłyszałbym coś z repertuaru Led Zeppelin. Pozdrawiam, Czupur z Durango. To jest twój szczęśliwy dzień. Będzie. Siemanko, Zbyszku, siemanko, Kubo. Kuba już jest. Meldunek pogodowy ze Szczecina. Stopni 13. Pada deszcz, wiatr umiarkowany, widoczność dobra, przyczepność nie najlepsza. A co do tego, kogo lubię słuchać, to na przykład Perfektu z Łukaszą Drapałą, Kombi, no i Country. Pisze to wierny słuchacz Antek z Gryfina. Pozdrawiamy cię, Antku, serdecznie. To może Depeche Mode, Ghost Again. Pozdrawiam, Chris z Kania. Chris, no spróbujemy. Antku, oczywiście też twoje typy biorę pod uwagę. A ktoś jadący albo będący w żarach, jadący przez żary, czy będący w żarach, napisał w aplikacji.

0: Ja poproszę Demono. I to była pierwsza wiadomość na mój apel i pytanie, czego lubicie słuchać jadąc samochodem, więc Demono będzie jeszcze w tej godzinie, za kilkanaście minut. Tuż po serwisie drogowym, który już nie może się, wyrywa się wręcz, nie może się powstrzymać, żeby nie przedstawić. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A rzeczywiście sporo się dzieje cały czas na polskich trasach, więc warto o tym coś więcej powiedzieć. Cały czas na ekspresowej ósemce w województwie łódzkim utrudnienia utrzymują się pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Rawą Mazowiecką, niedaleko miejscowości i węzła Czerniewice. Na kilometrze 372, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch jest możliwy, ale tylko pasem prawym, a także pasem awaryjnym. Popołudniowe godziny szczytu cały czas trwają na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, bowiem zakorkowana i to dosyć poważnie jest autostrada A4. Chodzi o obwodnicę Krakowa i chodzi o kierunek i na Rzeszów i na Katowice. Zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki. Podobnie na Zakopiance i w Gaju i w Libertowie, a także na Krajowej 28, niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej. Wolniej jedzie się także w województwie śląskim, zwłaszcza na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 3-kilometrowym. Jeżeli chodzi o Warszawę i ekspresową ósemkę, to tutaj niestety korek się utrzymuje i to dosyć poważny pomiędzy Bemowem a Wisłostradą w kierunku Białegostoku, a także na S2, także korek, no duże spowolnienia pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa lotnisko. Jeszcze jedna informacja, województwo wielkopolskie, zachodnia obwodnica Poznania, trasa ekspresowa S11. Tutaj także jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy węzłami Poznań Północ a Poznań Tarnowo Podgórne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 27 minut będzie godzina 19, o 18.50 Kuba wraca, a ja zaglądam do aplikacji Polskie Radio Kierowców i co widzę? Dobry wieczór, a ja lubię słuchać rocka. Pozdrawiam, Ania Starnowa. No to Aniu, za chwilę będzie dla ciebie Nickelback, a wcześniej Ale Farben dla wszystkich.

No, sam chciałem. Dzisiejsze na luzie z dużą ilością muzyki i pytałem, co wam sprawia szczególną przyjemność. Tomek, no zastrzeliłeś mnie. Witam, czytam w aplikacji Polskiej Rady Kierowców. Kiedy włączam Vader Wings, samochód nie potrzebuje paliwa. Tomku, przyznasz, że to dosyć ekstremalna propozycja. No nie posłuchamy, Tomek jest pod Lublinem. Nie posłuchamy wszyscy razem aż tak intensywnej muzyki. Natomiast jest jeden wątek, który się pojawia w większości waszych wypowiedzi. Wieczór bez dobrego rocka to wieczór stracony. Dlatego proszę, niech trochę gitar zabrzmi w radiu. Prosi Paweł z Kii. Będą oczywiście, na pewno.

0: Mamy też w pewien sposób spinającą wszystkie wasze dotychczasowe głosy w tym koncercie życzeń wypowiedź naszego stałego słuchacza.
1: Posłuchaj. Dobry wieczór.
0: Tak dobry wieczór.
1: Nawiązując do tej przyjemności z jazdy, tak, jest to bardzo przyjemne. Może nieprzyjemne jest płacenie za paliwo w tej chwili, ale to cóż, no każdy musi. Ale ja bym to płacenie za paliwo porównał jak gdyby z konsekwencjami jazdy. Wczoraj miałem taką głupią sytuację, no nie była moja wina, stałem, było zakorkowane. Koleś wyjechał bezczelnie, oparł mi auto, uciekł. Miał pecha. Miałem wideorejestrator. Więc z tej przyjemności jazdy, tak parafrazując, musimy ponosić konsekwencje, tak? Tak jak i jeżeli obetrzemy komuś auto, to też za to poniesiemy konsekwencje. Co do muzyki? Mam pewien swój typ określony, ale nie lubię się szufladkować. Słucham wszystkiego poza disco polo. Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
0: To już wiem, dlaczego Tomek z Dużego jest naszym stałym słuchaczem, bo jest u nas wszystko poza disco polo. Była taka informacja, była taka wiadomość w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Ja poproszę Demono. No to proszę.

0: No i będzie zgodnie z prośbą pani Riany dużo muzyki. Don't stop the music, please don't stop the music. Proszę, nie przerywajcie muzyki. Będzie oczywiście. Toczek nieśmiało prosi o Dire Straits. Po godzinie 19 spełnię prośbę jednego z naszych najwierniejszych słuchaczy. A może pogwarzymy, pisze w aplikacji Polskie Radio Kierowców Seb Wawa, dla odmiany z innego gatunku. Proszę, dziękuję. No to i nas okoła wygospodarujemy miejsce. Słuchajcie, a będzie wam dane. Mnóstwo informacji drogowych już teraz i piosenek, o które prosicie. No jak chciałem, to mam. Koncert życzeń to koncert życzeń. Kuba Domoracki już gotowy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie małopolskim nadal jest poważnie zakrokowana pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Rzeszowa, i w stronę Katowic. Spore spowolnienia utrzymują się także na innym fragmencie A4, a mianowicie pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany na jezdni w kierunku Katowic. S8

0: W województwie dolnośląskim jest zatłoczona, może już mniej zakorkowana, ale cały czas utrudnienia tam występują. Niedaleko węzła Wrocław-Psiepole na jezdnię w kierunku Kłodzka. W związku z pracami remontowymi jezdnia właśnie w kierunku autostrady A4 jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Cały czas utrzymują się utrudnienia na S8 w Łódzkiem, niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice. Na kilometrze 372 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy, a to dlatego, że zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Miejscowość Czerniewice znajduje się pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Rawą Mazowiecką i tutaj rzeczywiście te utrudnienia w kierunku Warszawy cały czas się utrzymują. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie mazowieckim. Cały czas zakorkowana jest S8 w Warszawie, podobnie S2 także w stolicy, Krajowa 7 niedaleko Łomianek czy Czosnowa, a także Krajowa 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem. Jeszcze jedna informacja z Mazowsza. Droga krajowa numer 50 jest zamknięta niedaleko miejscowości Grębiszew pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Te utrudnienia związane są z pracami remontowymi. Ruch jest tam możliwy, ale pobliską trasą zastępczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie będę wspominał z historii, że kiedyś ci, którzy przynosili złe wieści, byli ścinani, tylko zaproszę na kolejny serwis po godzinie 19. Może będą też dobre wiadomości od Kuby. Od was są. Kadas trochę zakamuflowaną wiadomość nagrał w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Kadasie, ja grałem piosenkę zespołu Deserter Wolny Wybieg, tytułową, w momencie, kiedy się płyta Wolny Wybieg pojawiła i prawie mnie sprowokowałeś do tego, żeby i dzisiaj się pojawiła. Spróbujemy, zobaczymy. To nie jest tak, że Deserter nie ma prawa zaistnieć na antenie Polskiego Radia Kierowców. Dołożę wszelkich starań. Wcześniej obiecany dla Czupura z Durango Led Zeppelin.

0: Sisters w PRK w Polskim Radiu Kierowców tuż przed godziną 19, która właśnie minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj wersja Na Luzie specjalna, można powiedzieć, że koncert życzeń mamy. Jeżeli macie pomysły na to, co, jaka muzyka uprzyjemnia wam czas w drodze, którą spędzacie w tej chwili z Polskim Radiem Kierowców, to zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Możecie nagrać albo napisać, co byście chcieli usłyszeć. Bez ekstremów, tylko proszę. Jeżeli chodzi o sytuację meteorologiczną, w jakich warunkach będziemy jutro podróżować, to synoptycy przewidują, że w dzień na południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu. Czyli jeszcze raz, będzie bezdeszczowo na Dolnym Śląsku i w południowej części Lubuskiego, a wszędzie indziej może się pojawić przelotny deszcz jutro. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu, ale od południa już też się sytuacja powinna uspokoić. Napada na wschodzie do 10 mm deszczu, jak prognozują synoptycy. Wszędzie indziej nie na tyle dużo, żeby o tym wspominać. Temperatura maksymalna jutro najchłodniej lokalnie na Podlasiu około 10 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 11 do 15. W obszarach podgórskich Karpat najzimniej 8 stopni, ale nie będzie jeszcze niższych temperatur. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Na północnym

0: wschodzie do 75, nad morzem także silny i bardzo silny w porywach do 85 km na godzinę i będzie wiał z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 9:02, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest. Korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Też mnie to bardzo raduje. I nie jestem sam w tej radości, ponieważ Ida Mirecka jest wydawczynią dzisiejszego Na Luzie. Ewelina Dobrzyńska realizuje program. Jakub Dobrzyński, Jakub Domoracki. O, pobrałem was. Ewelina Dobrzyńska, Jakub Dobrzyński. Pasowałoby. Ale nie, Jakub ma na nazwisko Domoracki i raportuje z druk, a ja się nazywam Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście byli z nami.

0: No to mam nadzieję, że Chris ze Scani słuchał, bo na prośbę o Depeche Mode Ghost Again właśnie zareagowaliśmy. Piosenka wybrzmiała, zbliża się 10 minut po godzinie 19. Wypiszecie o kolejnych propozycjach. Jestem pod wrażeniem w ogóle wiedzy muzycznej, bo jesteście bardzo dobrze zorientowani. Wielki szacun za muzykę u was. Człowiek może spokojnie włączyć radio, bo wie, że disco polo nie wyskoczy nagle zza zakrętu. Tak trzymać się, Paweł Ski. Pawle, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Paweł jest pod Łodzią, właściwie pod Aleksandrowem. Też piękne tereny z dobrą tradycją muzyczną, więc ukłony, pozdrowienia i trzymajmy się razem. A będziemy się trzymać razem najlepiej, jak będziemy słuchać tego, co Kuba ma do powiedzenia. Coś się wydarzyło przez ostatnie 20 minut?
1: No chciałeś, żebym troszkę dobrych wiadomości
0: zdbałości o twoją
1: teraz
0: głowę.
1: Tak, no i będą takie.
0: No to fajnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyły się utrudnienia w województwie łódzkim na trasie ekspresowej S8, gdzie niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Już teraz na kilometrze 372 jezdnia w kierunku Warszawy jest odblokowana i właściwie żadnych spowolnień, ani tym bardziej korków, tam już nie obserwujemy. Popołudniowe godziny szczytu, no już właściwie powoli, a nawet już nie powoli, się kończą, ale oczywiście cały czas mamy pewne korki, mamy spowolnienia, no ale miało być sporo tych dobrych informacji, a więc może od tych dobrych zacznę, jeżeli chodzi chociażby o Mazowsze. Na S2 w Warszawie, na południowej obwodnicy miasta, już właściwie korków nie ma. Co prawda koło węzła Warszawa Lotnisko, także niedaleko węzła Opacz, spory ruch jeszcze się utrzymuje, ale właściwie już korków brak. Natomiast na S8 sprawa wygląda nieco inaczej.

0: raczej. Chodzi o północną obwodnicę miasta. Tutaj pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Wisłostradą nadal jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku Białegostoku. No a czwórka niestety w Małopolsce cały czas jest zakorkowana i to dosyć poważnie pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Co prawda jest tutaj zdecydowanie lepiej niż było, no ale cały czas właśnie w obu kierunkach utrzymują się korki. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach w województwie pomorskim tym razem. A1 jest remontowana na wysokości Tczewa i tutaj utrudnienia utrzymują się na fragmencie ponad 7-kilometrowym. I jeszcze mamy jedne dość uciążliwe problemy na drodze krajowej 91 niedaleko miejscowości Pszczółki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tylko przypomnę, że aplikacji Polskie Radio Kierowców można używać nie tylko do przesyłania swoich propozycji muzycznych, ale i do informacji drogowych jak najbardziej. Ewentualnie, jeżeli już jesteście naprawdę antyapkowi, to numer telefonu 22 513 11 też do tego służy. Tylko, że tam jakość jest trochę słabsza, w aplikacji bardzo ładnie brzmicie po prostu. Aerosmith, wychodząc naprzeciw waszym prośbom o rockową muzykę, z Youngbloodem, My Only Angel.

0: 20 minut temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Słuchacie bardzo aktywnie, korzystacie z aplikacji. Dziękuję i pozdrawiam najlepsze radio na świecie. Chris z Kania. Jeszcze uśmieszki. Chris jest w tej chwili pod Płońskiem albo w samym Płońsku. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkich piszących i nagrywających się. Wspominałem już o tym, że Kadas się nagrał, to teraz, żeby nie być gołosłownym, zaprezentuję to nagranie, bo ono mnie ujęło.
1: A pamięta pan może taką starą polską grupę SS20?
0: Aha.
1: Oni się przemianowali później w 82 roku. Wymienia ich nawet Kazik Staszewski w swoich tekstach. Wiele osób się powołuje na tą grupę, że to flagowa polska grupa. A nigdzie w radiu tego nie można usłyszeć, w żadnym. Zobaczy pan, co da się zrobić. Pozdrawiam, Kadas.
0: Tak, panie Kadasie, zobaczę, co da się zrobić. Jestem za tym, żebyśmy sobie nie panowali jak acani, tylko żebyśmy zwracali się do siebie po imieniu. Zespół przemianował się na Deserter. Kadas zrobił to z premedytacją. Ja już wspominałem, że przy okazji premiery ich najnowszej płyty Wolny Wybieg prezentowałem to nagranie, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby pojawiło się szczególnie po tak pięknej, zawoalowanej...

po wymuszeniu, po prośbie. Dziś również. Deserter, Wolny wybieg z najnowszego albumu. No, uwielbiam teksty pana Krzysztofa Grabowskiego, jak już z tym panowaniem. Krzyśku, pozdrowienia bardzo serdecznie. Pozdrawiam cały zespół Deserter. I teraz 22 minuty po godzinie 19 proponuję wsłuchać się w słowa śpiewane przez Robala.

dezerter. Nie ma przekazu wideo, ale tak jak mówię, tak robię. Ja czapkę z głowy zdejmuję i w pas się nisko kłaniam. Życzę panu wszystkiego dobrego, zdrowia, no i miłego wieczoru.

0: I to jest właśnie tytuł tej piosenki. Bardzo brzydko się pokłócił ten zespół. Scott Stapp, wokalista z całym zespołem Creed, między innymi po nagraniu tego dzieła With Arms Wide Open, Creed w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jeszcze jedna wiadomość z aplikacji, zanim posłuchamy najświeższych, najaktualniejszych wiadomości z dróg. Hej, tu stary słuchacz, ale bierny w korespondencji, bo nieśmiały. Natomiast lojalnie o sytuacji na drodze informuje Krzysiek Iweko. Pozdrawiamy cię, Krzyśku. Jako że już w domciu po pracy, to chętnie bym z radiowej anteny PRK posłuchał AC/DC, ale jakiś klasyk z Bonem Scottem i chyba nie tylko ja. No dobra, pomyślimy. Pozdrowienia dla wszystkich piszących i nagrywających się w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Przypominam, że możecie też informować o tym, co widzicie na drodze, jeżeli jedziecie. Nie tak jak Krzysiek, już jesteście w domku. To Kuba będzie miał jeszcze bardziej precyzyjne informacje, ale te, które są, posłuchajcie, są naprawdę super.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pora coraz późniejsza, a niestety sporo utrudnień cały czas na naszych drogach. Spory ruch po prostu w wielu miejscach i niestety mamy w związku z tym problemy. Nie tylko w związku z spowolnieniami czy korkami, ale także dochodzi do kolizji. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji, ale na autostradzie A4 w województwie małopolskim, w pobliżu węzła Tarnów-Mościce, doszło najprawdopodobniej do kolizji albo do wypadku na jezdni w kierunku Rzeszowa i autostrada została tam zwężona. Już teraz obserwujemy na tym fragmencie właściwie spory ponad 2-kilometrowy korek. A4 jest zakorkowana także w innym miejscu w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Balice a Kraków-Południe w obu kierunkach, a także na fragmencie remontowanym.

0: pomiędzy węzłami Rudno a Balice. A4 jest remontowana także w województwach opolskim i śląskim. Chodzi właściwie o granice tych województw na odcinku węzeł Strzelce Opolskie – węzeł Łany. Tutaj jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona, prędkość ograniczona do 80 czy nawet do 60 km na godzinę. Chodzi o fragment kilkukilometrowy i cały czas tam jedzie się zdecydowanie wolniej. Na Mazowszu już na szczęście coraz mniej korków, na przykład na S8 w Warszawie. Sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej, ale cały czas w kierunku Białegostoku wzmożony ruch się utrzymuje. Natomiast w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się już w sposób płynny. Jeszcze wspomnę o jednej trasie w województwie wielkopolskim, o trasie ekspresowej S5. Pomiędzy węzłami Kostrzyn a Poznań Wschód spore spowolnienia utrzymują się i w kierunku Gdańska, Gniezna i w kierunku autostrady A2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to teraz troszeczkę od tego koncertu życzeń odstąpimy. Dana i Belinda, tegoroczny przebój wakacji, Dolce Vita, ale będzie za chwilę Dire Straits między innymi.

Za 21 minut będzie godzina 20. Happy to była piosenka Sarsy i Kathy, o którą nikt nie prosił, ale która wiem, że bardzo dobrze sprawdza się podczas słuchania w aucie. Direx napisał, nasz stały słuchacz z Ameryki, kurde balans, ale dzisiejsze na luzie to jest prawdziwy mega odlot, ma się nadzieję, że tak będzie do rana, a potem do końca świata jeden dzień dłużej. Kochani, mam nadzieję, że to nie ostatni taki wyskok. Direx, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że różnica od takiego normalnego na luzie nie jest aż tak wielka. W każdym razie obiecane Dire Straits teraz z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy o zespół Marka Knopflera prosili.

0: Kiedy sobie czasami słucham w samochodzie tej piosenki W deszczu maleńkich żółtych kwiatów zespołu Myslowic i Marysi Peszek, to trawestuję troszeczkę tytuł na W deszczu czerwonych świateł stopu. Szczególnie jak stoję w kole.
1: Ładne.
0: Takie tam, niewymuszone, nie najlepsze, ale podzieliłem się. Ładnie docenił Kuba Domoracki, który na poezji się zna, więc dziękuję bardzo. Ja docenię na pewno raport drogowy, który Kuba przygotował, bo minęła 19:50, a w Polskim Radiu Kierowców to oznacza, że sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas sporo dzieje się na autostradzie A4, zarówno w województwach śląskim i opolskim, ale także, a może i przede wszystkim w województwie małopolskim. Spory kilkukilometrowy korek utrzymuje się pomiędzy węzłami Brzesko a Tarnów-Mościce, na jezdni w kierunku Rzeszowa, i ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem to jest w tej chwili krajowa 94 i wtedy należałoby zjechać z autostrady na węźle Brzesko i kierować się na Wojnicz, na Tarnów, no i dalej oczywiście na Rzeszów. A czwórka jest zakorkowana i zatłoczona także i na obwodnicy Krakowa, i pomiędzy węzłami Rudno a Balice, a także na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, a zatem na granicy województw opolskiego i śląskiego. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to ona z minuty na minutę się poprawia, robi się coraz lepsza, bez

0: wątpienia ruch jest coraz mniejszy, a zatem i coraz mniej korków spowolnień, chociaż oczywiście cały czas one występują, zwłaszcza pomiędzy Warszawą a Piasecznem na Krajowej 79, a także na Ekspresowej 8 w samej stolicy, w pobliżu węzła Marymącka, a także dalej, niedaleko Wisłostrady, na jezdni w kierunku Białegostoku. Jeszcze wspomnę o autostradzie A1. Tutaj na wysokości Tczewa, a zatem w województwie pomorskim, trwa dość uciążliwy remont na fragmencie ponad 7-kilometrowym i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a także prędkość jest ograniczona do 80 km/h.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No prosiliście o AC/DC, no to... I to jeszcze z Bonem Scottem. No to proszę. Perka w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. Jeden z najbardziej wyluzowanych rock'n'rollowców. Bon Scott i AC/DC. Let there be rock!

0: No i skończył się czas poprzedniej godziny, bo zaczyna się kolejna. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I prognoza pogody na najbliższe godziny. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu nad morzem i w zachodniej części Karpat, także możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Może go napadać do 10 mm, a samego deszczu na wschodzie, południu kraju i miejscami na wybrzeżu do 15 mm. Na krańcach południowo-wschodnich nawet 20 mm. Temperatura minimalna, najchłodniej, po pierwsze, nie będzie przymrozków tej nocy, najchłodniej w obszarach podgórskich lokalnie 5 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 7 do 10, na wybrzeżu cieplej 12, a na Lubelszczyźnie nawet 13. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, na Przedgórzu Sudeckim do 70, a początkowo na obszarach podgórskich Karpat nawet do 80 km będzie wiał z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 1,5 minuty po godzinie 20:00 pragnę poinformować wszystkie słuchaczki i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, że dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Ida Mirecka, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Jakub Domoracki, raporty z dróg, ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo będę szczęśliwy, jeżeli będziemy kontynuować tę obfitą korespondencję przez aplikację Polskie Radio Kierowców. Najmilej słucha mi się waszych głosów, więc wiadomości głosowe always welcome, ale tekstówki też. Jedźmy razem, teraz Scissor Sisters.

0: Happy birthday, wszystkiego najlepszego. 20 lat kończy w tym roku Manchester, który to nam się zaprezentował w piosence Na chwilę. A teraz będzie się prezentował jak zwykle z wdziękiem i elokwencją Kuba Domoracki, bo jest 10 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. To jest czas na serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie małopolskim cały czas utrzymują się utrudnienia i to dosyć poważne pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem, dokładnie na odcinku węzeł Brzesko-węzeł Tarnów-Mościce na jezdni w kierunku Rzeszowa. Utrzymuje się tam spory kilkukilometrowy korek i autostrada jest zwężona właśnie w kierunku stolicy województwa podkarpackiego. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem drogą krajową 94 przez Brzesko, Jadowniki, Suwczyn, czy dalej przez obwodnicę Wojnicza. Na A4 mamy także cały czas utrudnienia w innych miejscach, także pomiędzy węzłami Rudno a Balice, a także na odcinku pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany w kierunku Katowic. Dość trudna sytuacja samochodów ciężarowych na przejściach polsko-ukraińskich. Przede wszystkim w Korczowej, a zatem w województwie podkarpackim, ciężarówki na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju oczekują około 18 godzin. Podobna sytuacja jest na przejściu sąsiednim, czyli w Medyce. Natomiast na przejściach w województwie lubelskim sytuacja wygląda następująco. W Chrebennem ciężarówki czekają ponad 8 godzin, w Dorohusku ponad 10, w Zosinie i w Dołchobyczowie około 4-3 godzin. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Medyce, w Korczowej i w Dorohusku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po godzinie 20 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wyjątkowe na luzie wersja specjalna. Właściwie zawsze jesteście gwiazdami naszego programu, ale dzisiaj o tyle wyjątkowo, że to z wami rozmawiam o tym, co sprawia wam przyjemność w drodze, podczas jazdy samochodem, i mam na myśli przede wszystkim muzykę. Jaka muzyka sprawia wam największą radość? Wy piszecie albo nagrywacie się ze swoimi propozycjami. Za chwilę będzie Perfekt, między innymi dla Antka z Gryfina. A wcześniej bardzo interesująca koncepcja na pozastanawianie się nad jednym z problemów na stacjach paliw. Nasz stały słuchacz.
1: Cześć Wyszku, toczę z tej strony, toczę się swoim toczkowozem, ruchem jednostajnie monotonnym, teraz już z Lublina do Dębicy. Dzięki za Dajer, nie tylko dla mnie, ale niestety całych sułtanów przestałem w kolejce, bo jakaś nastolata nie mogła się zdecydować, jakiego chce hot doga, z jakim sosem i tego typu rzeczy. Bywa. Ale dzięki, zawsze można na ciebie liczyć. Jakby jeszcze się dało coś z Gun & Roses spuścić, no byłoby rewelacyjnie. Będziesz jechał ze mną jeszcze do prawie 22 dzisiaj. Ale rzuciłbym taki temat, czy inni kierowcy też tak uważają jak ja, że na stacjach paliw powinny być osobne okienka dla kierowców, którzy kupują tylko paliwo na tej stacji. Żadnych hot dogów, żadnych ciasteczek, kanapek, kaw, czekoladek, cukierków, herbat i tego typu rzeczy. Przyjeżdżam, kupuję paliwo, staję do kasy, która jest przeznaczona tylko dla tych, którzy kupują paliwo, i odjeżdżam. Pozdro szerokości przyczepności, Toczek.
0: Dziękujemy bardzo, Toczku. No genialny pomysł, moim zdaniem jeszcze lepszy niż ten, że przychodzi się i płaci tylko kartą. Bo są takie, na stacji zdaje się, że z zielonym słoneczkiem można sobie zapłacić kartą, natomiast jak się płaci gotówką i dobiera coś tam, wydaje mi się, że już gdzieś to widziałem, natomiast tak, żeby był wielki szyld, tu płacimy tylko za paliwo, no to jest temat do rozważenia i wydaje mi się, że bardzo wiele osób by z tego korzystało. Ja się zapisuję do tego fanklubu. Kołysanka dla nieznajomej teraz. Perfekt w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Teraz, czyli 21,5 minuty po godzinie 20. Przypominam, że możecie z aplikacji Polskie Radio Kierowców korzystać też w sprawach drogowych, nie tylko muzycznych.

25 minut po godzinie 20. Ja tylko na słówko. Wieczór bez dobrego rocka to wieczór stracony, dlatego proszę, niech trochę gitar zabrzmi w radiu, pisał Paweł Skii i prosił o dżem. Więc teraz będzie dżem. I jeszcze jedna wiadomość z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców z Chełma. Jadę właśnie autobusem marki Neobus z kierowcą Tomkiem, linia numer 9 w stronę Przemysłowa Pętla. U nas brak korków i brak zdarzeń drogowych. Życzymy wszystkim kierowcom z całej Polski szerokiej drogi i tym z Chełma też. Pozdrawia Chińczyk i Tomek. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za takie bezinteresowne, po prostu miłe parę słów skreślone w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.

0: Dzień, w którym pękło niebo, dżem, ten kanoniczny, można powiedzieć, z Rychiem Riedlem. 20:30, w pół do dziewiątej. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Od was wiemy, że na S19 od Lublina do Rzeszowa czasem coś kropi, ale jest nadzwyczaj ciepło, bo o 20:30 jeszcze 19 stopni. Ruch słaby, muza zacna. I tak można podróżować, napisał Toczek, wywołany kilka chwil temu. Pozdrawiam bardzo serdecznie i słucham, co ma do powiedzenia Kuba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej 8 w Warszawie, czyli na północnej obwodnicy miasta, pojawiły się utrudnienia na jezdni w kierunku Poznania. To ciekawe, bo właściwie całe popołudnie dzisiaj mieliśmy bardzo duże korki w kierunku Białegostoku. Teraz jest odwrotnie. Właśnie w kierunku Białegostoku właściwie ruch odbywa się w sposób płynny. Natomiast w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia i Poznania, mamy korek i to dosyć poważny korek, kilkukilometrowy, który zaczyna się już na wysokości węzła Łabiszyńska i na fragmencie kilkukilometrowym jedzie się zdecydowanie wolniej aż do węzła Powązkowska. Tutaj najprawdopodobniej doszło do kolizji, być może właśnie jezdnia jest zwężona w pobliżu węzłów Marymącka czy właśnie Powązkowska. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia na Mazowszu, to Krajowa 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą jest nadal zamknięta na fragmencie ponad dwukilometrowym niedaleko miejscowości Grębiszew i te utrudnienia związane są z pracami remontowymi i ruch jest tam możliwy, ale odbywa się drogą zastępczą i dodatkowo prędkość jest tam ograniczona do 60 km na godzinę. Wspomniałem ostatnio o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Rzeczywiście ta sytuacja jest trudna, jeżeli chodzi o ciężarówki. To powiem jeszcze dwa słowa o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W Koroszczynie, a zatem w województwie lubelskim, ciężarówki na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski czekają mniej więcej 4 godziny. Natomiast na przejściu w Terespolu, gdzie odprawiane są autobusy i samochody osobowe, kolejek autobusów nie ma, natomiast auto osobowe oczekują mniej więcej 3 godziny na rozpoczęcie odprawy i także na wyjazd z Polski. W Bobrownikach, a zatem

0: w województwie podlaskim. Właściwie kolejek nie ma i zarówno ciężarówki, auto osobowe, jak i autobusy odprawiane są w sposób płynny i na bieżąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No troszeczkę rumieniąc się, ale zacytuję to, co napisała Aneta. Uwielbiam muzykę, którą puszczacie, dlatego w drodze słucham tylko Polskiego Radia Kierowców. Aneta z Volvo V60CC. Pozdrawiamy cię, Aneto. Ta piosenka będzie dla ciebie. To nowa Miley. Let's go.

0: A nasza historia biegnie tak. Toczek zasugerował, żeby były stacje benzynowe, na których by można płacić tylko i wyłącznie za zatankowane paliwo, tak żeby ci, którzy płacą za inne towary, które się kupuje na stacji paliw, to żeby sobie stali w kolejeczce, a ci, którzy zatankowali, tylko chcą zapłacić za paliwo, to żeby zapłacili i jechali dalej. Takie sytuacje wydaje mi się, że już mają miejsce. Na pewno okazuje się z waszych nagrań z aplikacji Polskie Radio Kierowców, że w krajach skandynawskich może być tak.
1: A nie można by zrobić tak jak na zachodzie, na przykład w Norwegii czy w Szwecji, że płacimy normalnie kartą przy dystrybutorze i wtedy tankujemy. Pozdrawiam, Tomek, Dacia. Powrót do domu.
0: Szerokiej drogi, Tomku, oby jak najsprawniej, bezpiecznie do domu dojechać. Wydaje mi się, że są już u nas też stacje benzynowe, gdzie można przy dystrybutorze zapłacić. Na pewno niektóre hipermarkety, które mają swoje stacje, coś takiego wprowadziły. Sam raz nawet tego doświadczyłem. Ale jest jeszcze jeden pomysł?
2: Czasami w okresie letnim, jak są duże kolejki i jest dużo kierowców tankujących, pojawia się przed wejściem do stacji kasjer i można u niego zapłacić tylko i wyłącznie za paliwo, bez konieczności czekania właśnie na tych wszystkich klientów, którzy jeszcze kupują hot dogi, napoje, kawę i inne artykuły. Dzięki, pozdrawiam, Paweł z Multivana.
0: Dzięki, Pawle, pozdrawiam też bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że tu chodzi o rozwiązanie systemowe, to co sugerował Toczek, i też myślę, że gdyby zastosować takie rozwiązanie, że jedna kasa jest na przykład wyodrębniona jako kasa tylko i wyłącznie dla tych, którzy płacą za paliwo, to chyba byłoby jeszcze lepiej.

No takie doraźne rozwiązanie też fajne, no ale może ktoś wpadnie na to, a może słucha teraz Polskiego Radia Kierowców i zaproponuje jakiejś sieci, żeby tak właśnie zrobić, żeby nie trzeba było czekać na tych, którzy się obkupują na stacji benzynowej czymś innym niż paliwem.

0: Zbliża się godzina 20.50, za minutę właściwie będzie. Przemo, chirurg dziecięcy spod Poznania, napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców coś, co uważam, że powinniśmy wszyscy wziąć sobie do serca. Moi drodzy, wczoraj byłem świadkiem takiego zdarzenia. Autobus stał na przystanku i nie włączył jeszcze kierunkowskazu. Auto jadące obok przepisowo z 53 km na godzinę mijało ten autobus i gdyby lewy pas nie był wolny, to okaleczyłoby rodzinę, chyba ojciec, matka i dziecko około 5 lat. A przecież tak łatwo spojrzeć między drogą i podwoziem autobusu. Proszę pamiętać o tym. Widać, że ktoś idzie przed autobusem. Za dużo dzieci trafia do szpitala i chirurgów dziecięcych. Koniec cytatu. Szczerze, nigdy tego nie robiłem, a od teraz będę zawsze patrzył, bo to jest rzeczywiście fantastyczna idea, bardzo, bardzo mądre. Bardzo dziękuję. Przemo napisał jeszcze jedną wiadomość przed chwilą w apce Polskie Radio Kierowców. Wreszcie w domu z Warszawy, z WUM-u na Żwirki i Wigury. Trudna droga, zwłaszcza do Łodzi, a dwójką proszę o Looking for the Summer, Chrisa Ree. Dzięki. Przemo, za tę radę, to ja ci puszczę Chrisa Ree 3 razy. Ale pierwszy raz po godzinie 21, bo teraz to już mamy zaplanowane inne rzeczy. Tak samo jak mamy zaplanowane przedstawienie raportu z dróg. Tam na tej A2 cały czas coś się dzieje, Kuba?
1: Dzieje się sporo i na czwórce, i na S5, także no nie jest to taki spokojny wieczór.
0: To posłuchajmy. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim doszło do pożaru pojazdu pomiędzy węzłami Świecie Południe a Gruczną. Chodzi o jezdnię w kierunku Bydgoszczy i mamy informację, że ta jezdnia została całkowicie zablokowana. Ten fragment należy omijać Starą Piątką, zjeżdżając z trasy ekspresowej na wysokości właśnie Świecia, na przykład na węźle Świecie Południe albo jeszcze wcześniej właśnie na węźle na przykład Świecie Zachód. Utrudnienia na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, na jezdni w kierunku zachodnim, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Powązkowska. Jezdnia jest tam zwężona i pomimo no dość późnej pory właściwie obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Natomiast w drugą stronę, czyli w kierunku Białegostoku, korków nie ma, ruch odbywa się w sposób płynny. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się w województwie małopolskim, pomiędzy węzłami Rudno a Balice na fragmencie remontowanym, zwłaszcza w kierunku Krakowa, a na A4 mamy także utrudnienia na odcinku pomiędzy Strzelcami Opolskimi a węzłem Łany. To są i województwa, to znaczy i fragment w województwie opolskim, i w województwie śląskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Katowic. Jeszcze wspomnę o jednej trasie w województwie wielkopolskim. Trasa ekspresowa S5 na odcinku pomiędzy A2 a węzłem Kostrzyn. Tutaj mamy dosyć poważne utrudnienia w związku z remontem i do

0: dosyć spore spowolnienia w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to teraz będzie gwiazdozbiór. Nie dość, że Teddy Swims, nie dość, że David Guetta, to jeszcze Tones and I, czyli Tony z Australii. Gone, gone, gone. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Naluzie.

0: Z budką suflera i Urszulą dojechaliśmy do kolejnego końca godziny. Minęła 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę zainspirowany opowieściami o tym, jak się tankuje w krajach skandynawskich, będę z przyjemnością z wami słuchał szwedzkiego zespołu The Cardigans, ale wcześniej informacja o tym, jak jutro pogodowo będziemy się przemieszczać, w sensie w jakich warunkach atmosferycznych będziemy jutro jeździć. Wcześniej jeszcze informacja na temat temperatur. W tej chwili najcieplej w Lesku i w Łodawie. Ściana wschodnia cieplutka, 19,8 stopnia, najchłodniej w Świnoujściu 10,5. Jutro zaś w dzień na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu właściwie w całym kraju poza Dolnym Śląskiem. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu rano. Uważajcie, trzeba będzie już mieć coś do odśnieżania auta. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie 10 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna jutro od około 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 11 do 15 na przeważającym obszarze kraju, czyli chłodniej niż dziś, jeszcze chłodniej na Podlasiu, około 10 stopni, no i jeszcze do tego silny wiatr, umiarkowany i silny, porywisty do 65 km na godzinę, będzie to wiatr wiejący z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie tak naprawdę wy przede wszystkim tworzycie, słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców, i bardzo wam dziękuję, że korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Numer telefonu 22 513 11 11, nie nalegam, ale też czynny. Ida Mirecka jest wydawczynią programu, Ewelina Dobrzyńska realizatorką, Kuba Domoracki fantastycznie informuje o tym, co na drogach, a ja staram się równać poziom. Zbyszek Zegler, zapraszam, do 22 jedziemy razem.

0: No zaglądamy do aplikacji Polskiej Rady Kierowców cały czas. Wierzyć się nie chcę, że o 21 jesteście tacy aktywni. Czytam, całe szczęście w Poznaniu i okolicach się uspokoiło, bo porządnie wiało i lało. Teraz jedzie się już ok. Jeszcze pół godzinki i w domu. Może ezoteryczny Poznań, piżamy porno, zagrasz Zbyszku. Pozdrawia Maciej z Multivana. Pozdrawiamy Maciej. No da się zrobić. Myślę, że da się zrobić i to już wkrótce. Najpierw jednakowoż bardziej kompleksowe informacje, nie tylko z okolic Poznania, na temat tego, jaka sytuacja w tej chwili na drogach. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 21.10, a mamy w naszym kraju korek, i to spory korek, kilkukilometrowy, na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Powązkowska w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Wrocławia i Poznania. Chciałoby się powiedzieć, że poranne albo popołudniowe godziny szczytu, no bo tak zwykle jest na S8. No ale oczywiście nie jest tak. No ale mamy tu utrudnienia związane z kolizją najprawdopodobniej w pobliżu węzła Marymącka, a także z pracami remontowymi. Jeżeli chodzi o prace remontowe na innych trasach mazowieckich, to też mamy ich sporo, na przykład na Krajowej 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Tutaj na fragmencie ponad 2-kilometrowym niedaleko miejscowości Grębiszew trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a ruch jest możliwy objazdem. Odbywa się po prostu pobliską drogą zastępczą i jeszcze prędkość jest tam ograniczona do 60 km na godzinę. Remont nawierzchni trwa na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina w pobliżu węzła Garwolin Południe i tutaj także prędkość jest ograniczona, ale do 90 km na godzinę. Poważne utrudnienia na ekspresowej 5 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Świeciem a Bydgoszczą. Doszło tam do pożaru pojazdu, dokładnie na kilometrze 21. To są okolice węzła Świecie Południe i jezdnia w kierunku Bydgoszczy jest tam zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na Starą Piątkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz The Colors dla wszystkich o kabriolecie panoramicznym, a za chwilę Maciej z Multivana. Dla ciebie będzie piżama porno.

0: 20 minut po godzinie 21. Wracamy do tematu takich wyspecjalizowanych kas na stacjach benzynowych, przy których można płacić tylko i wyłącznie za paliwo, tak, żeby nie stać w kolejce razem z tymi, którzy karmią się na stacjach benzynowych czy poją. Okazuje się, że takie rozwiązania już są. Na naszą aplikację, do naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców wpływają i wiadomości, które piszecie, i takie, które nagrywacie. Posłuchajcie.
1: Po co jechać na zachód, żeby popatrzeć? Trzeba pojechać na przykład na stację i na dystrybutorze jest naklejka. Założyć sobie aplikację w telefonie. Tankujesz, wchodzisz w ten Pay i wybierasz formy płatności. Karta, blik i jedziesz dalej. Szerokiej drogi. Kadas.
0: Dziękujemy bardzo. Kadas miał na myśli stację, polską stację benzynową. Witam serdecznie. Mam taką informację dla kolegi Toczka, bo może nie tankuje. To Toczek zaproponował, żeby takie kasy były. Może nie tankuje na odpowiedniej stacji. Ja od 8 lat tam tankuję na polskiej stacji paliw, skanuję kod QR i płacę nawet nie wchodząc do budynku stacji benzynowej, tylko korzystam z aplikacji. Pozdrawiam Jerzy z Krakowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Też tam czasami tankuję i nie wiedziałem, że można. W taki sposób to ważne, żeby się przyglądać temu, co do nas piszą. U mnie na skandynawskiej stacji w Aleksandrowie Łódzkim już od dawna można zapłacić przy dystrybutorze za paliwo poprzez aplikację bez potrzeby wchodzenia do sklepu i na naszej stacji z Orłem też już się spotkałem z taką opcją. Paweł z Kii. Dziękuję bardzo, będę miał to na uwadze i myślę, że wszyscy, którzy słuchają teraz Polskiego Radia Kierowców, też już będą mogli. I Toczku, to do ciebie też, na tych stacjach benzynowych już można płacić tylko za paliwo i w ogóle nie stać w kolejce z tymi, którzy stoją po hot dogi. Piosenka, którą teraz będziemy się napawać w Radiu Kierowców, to jest piosenka, której zażyczył sobie emisji Przemo, chirurg dziecięcy spod Poznania, który radzi patrzeć pod podłogi autobusów stojących na przystankach, żeby było widać nogi przechodniów, którzy zza tych autobusów mogą się pojawić. Będę o tym mówił, bo to jest fantastyczna inicjatywa, świetny pomysł. Rzeczywiście prosty, nic nie kosztuje, a może uchronić wielu przed wypadkami, przed zdarzeniami przykrymi. Looking for the Summer, o tę piosenkę prosił Przemo spod Poznania. Chris Rea teraz dla nas wszystkich.

0: No myślę, że wokalistka i muzycy zespołu Sixpence Know The Richer pękaliby z dumy, gdyby teraz słuchali Polskiego Radia Kierowców i usłyszeliby to, co w aplikacji Polskie Radio Kierowców napisał Tomek z Dastera. Siedzę w serwisie i naprawiam elektronikę. Przy takiej muzyce elementy same układają się do lutowania. Janiszew obok Radomia, u nas ciepło, gwiazd nie widać, ale za to słychać. Pięknie. Wszystkim życzę mądrych decyzji na drodze. Tomek z Dastera. Tomku, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i tobie też życzymy, chociaż ta mądrość już jest. Minęła 20:30 mimochodem i już rwie się jak zwykle do poinformowania nas o tym, co na drogach, Kuba.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim nie ma już całkowitej blokady w kierunku Bydgoszczy, ale cały czas jezdnia jest zwężona. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Świecie Południe a Gruczno, gdzie na kilometrze 24 doszło do pożaru samochodu osobowego. Jezdnia była tam całkowicie zablokowana, w tej chwili zablokowany jest tylko jeden pas. Ruch odbywa się drugim wolnym pasem, to jest 24 kilometr niedaleko miejscowości Dworzysko, jezdnia w kierunku Bydgoszczy i Poznania. Jeżeli chodzi o ekspresową 8 w Warszawie, to niestety cały czas jest ona zakorkowana na jezdni w kierunku Wrocławia, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Powązkowska, czyli w tej chwili ten korek liczy no cały czas kilka kilometrów. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na południu naszego kraju, to ona z minuty na minutę się normalizuje. Na A4, na przykład na obwodnicy Krakowa, już żadnych właściwie spowolnień nie ma. Natomiast są takowe pomiędzy węzłami Rudno a Balice na jezdni w kierunku Rzeszowa. Mamy także utrudnienia na A4 pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, chociaż tu także już sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż chociażby godzinę czy dwie godziny temu, ale cały czas te utrudnienia właśnie w kierunku Katowic się utrzymują. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. A1 jest remontowana na wysokości Tczewa i tutaj cały czas jedzie się wolniej w obu kierunkach, ale zwłaszcza w kierunku Gdańska. Remontowana jest także Krajowa 91, czyli Stara 1, niedaleko miejscowości Pszczółki, a zatem pomiędzy Tczewem a Gdańskiem. I tutaj także są utrudnienia w obu kierunkach. I mamy jeszcze jedną trasę na Pomorzu, po której jedzie się wolniej. To jest droga krajowa numer 20 pomiędzy Egierdowem a Żukowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja zapowiadając Jakuba powiedziałem tylko Kuba, bo głupio byłoby po nazwisku, ale to miało być tak jak z agentem 007.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Przepraszam, ale nie mogę znaleźć tej wiadomości, w której prosiliście o elektryczne gitary, więc jestem z miasta dla tego, kto prosił o elektryczne gitary. A jedna z ostatnich wiadomości w aplikacji Polskie Radio Kierowców brzmi: witam, mam pytanie, co się dzieje z korkiem przed Balicami od strony Katowic? Coś się tam zakorkowało. Dacie info? Dzięki, Darek. Darku? I nie tylko informacja na ten temat. Teraz w ostatnim dzisiejszym serwisie w Naluzie, który ma dla nas jedyny i niepowtarzalny Domoracki. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak to się mówi, jest kilka rzeczy takich, bym powiedział, stałych. Podatki, śmierć, no i niestety korki też na A4 i remont na A4. Właściwie autostrada A4 w województwie małopolskim zwłaszcza jest permanentnie remontowana. I tak jest także teraz. Chodzi o fragment pomiędzy Chrzanowem a Krakowem. Dokładnie pomiędzy węzłami Rudno a Balice.
0: Mam znajomych w Krakowie, którzy mówią, że to jest wannabe autostrada.
2: No, właściwie dobrze powiedziane. No i teraz 21:51, późna godzina, wręcz bardzo późna godzina i cały czas na A4 mamy korek i to spory korek na jezdni w kierunku Krakowa, właśnie pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Ale A4 jest także może nie zakorkowana już, ale zatłoczona na pewno, no i remontowana oczywiście także pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, a zatem w województwach opolskim i śląskim, i tutaj mamy utrudnienia i właśnie spore spowolnienia w kierunku Katowic. Na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim doszło do pożaru samochodu osobowego pomiędzy węzłami Świecie Południe a Gruczno. Na kilometrze 24 zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Ekspresowa 8 w Warszawie. Tutaj cały czas mamy problemy i to dosyć spore. Na jezdni w kierunku Poznania i Wrocławia pomiędzy mostem generała Grotoroweckiego a węzłem Powązkowska. Jeszcze jedna trasa, autostrada A1 w województwie pomorskim na wysokości Tczewa. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i obserwujemy tam dosyć spore wieczorne spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dobiega końca dzisiejsze nasze spotkanie. Dzisiejsze czwartkowe na luzie właściwie było waszą zasługą. Słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców w dużej mierze odpowiedzialni za to, jak brzmiała ta audycja od 18 do niemal 22. Ida Mirecka była wydawczynią, Ewelina Dobrzyńska realizatorką, Jakub Domoracki raporty z dróg przedstawiał także przed chwilą. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia w następnym na luzie po

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub wie. My jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.